0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Wódka Zamość.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.
2: Radio SK. Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co?

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
2: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
3: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
2: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
4: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
5: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
1: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
6: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
8: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
6: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
8: 5 lat.
6: Na okna?
8: 7 lat.
6: Na szczelny montaż?
8: 20 lat.
6: Wow!
8: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
10: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
6: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
12: I po reklamie.
13: SK Zamość News.
14: Violetta Sewa, zapraszam na magazyn lokalny zamojskiej Eski. Ten program w całości będzie dotyczył policyjnego przeglądu zdarzeń z powiatu zamojskiego.
13: SK Zamość.
14: To zaczynamy. tym magazynie będzie m.in. o zdarzeniach drogowych, o aresztowaniu tzw. odbieraka, powiemy o poszukiwaniach dwóch mieszkańców naszego powiatu, będzie też m.in. o niewybuchach, poza tym ostrzeżemy przed lewym M obywatelem, powiemy też m.in. kiedy nie publikować zdjęć swoich dzieci. Szczegóły przedstawi
0: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Mieszkaniec powiatu zamojskiego poinformował policjantów z posterunku policji w Krasnobrodzie o odnalezieniu niewybuchów. Kilkanaście sztuk amunicji strzeleckiej i granat ręczny znajdowały się na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Chucisko w gminie Krasnobród. 64-latek odnalazł te przedmioty w czasie zbierania grzybów. Miejsce odnalezienia niewybuchów zabezpieczyli policjanci z Krasnobrodu i zadbali o to, aby nic z osób postronnych nie podchodził do znaleziska. Na miejsce skierowano również patrol saperski. Saperzy, sprawdzając okoliczny teren, odnaleźli łącznie ponad 130 sztuk amunicji strzeleckiej oraz granat ręczny typu F1. Były to zalegające w ziemi pozostałości z czasów II wojny światowej. Odnalezione przedmioty zabezpieczyli żołnierze, którzy zajmą się następnie ich neutralizacją. Pamiętajmy, że niewybuchy lub niewypały mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego też nie wolno ich przenosić, dotykać czy też rozbrajać. O nietypowym znalezisku należy natychmiast powiadomić policję, a miejsce ich odnalezienia zabezpieczyć przed dostępem do niego osób postronnych, nieświadomych zagrożenia. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości określonych potocznie jako lewy M obywatel, M fake albo fake M obywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości. Przypominamy, że fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści. Określenia lewy M obywatel, M fake czy fake M obywatel odnoszą się najczęściej do nieoficjalnych aplikacji udających prawdziwą usługę mobilną, przerobionych zrzutów ekranu mających imitować autentyczny widok dokumentu, jak też narzędzi lub generatorów, które pozwalają tworzyć fikcyjne dane osobowe, zdjęcia, numery dokumentów lub status uprawnień. W praktyce taki fałszywy dokument może być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę, omijania procedur bezpieczeństwa, prób zakupu towarów lub usług, wejścia do miejsc objętych kontrolą, a także do oszustw wobec osób prywatnych i pracowników punktów usługowych, czy choćby zakupu produktów alkoholowych lub tytoniowych przez małoletnich. Warto podkreślić, że zagrożenie dotyczy nie tylko służb i urzędów. Problemem mogą zetknąć się także sprzedawcy, recepcjoniści, organizatorzy wydarzeń, kurierzy, właściciele lokali oraz osoby prywatne zawierające transakcje. Na czym polega to zagrożenie? Największe niebezpieczeństwo polega na tym, że wirtualne podobieństwo do prawdziwej aplikacji może usypiać czujność. Osoby, które nie znają zasad weryfikacji, mogą uznać sam pokazany ekran telefonu za wystarczający dowód tożsamości. To błąd, który może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak podszywanie się pod inne osoby, wyłudzanie usług, towarów lub dostępu, wprowadzanie w błąd pracowników ochrony, handlu, gastronomii czy turystyki, budowania pozorów pełnoletności lub określonych uprawnień, jak też ułatwiania innych przestępstw, w tym oszustw internetowych i stacjonarnych. Jak rozpoznać takie oszustwo? Sygnałami ostrzegawczymi mogą być przede wszystkim pokazywanie wyłącznie statycznego ekranu bez możliwości wykonania rzeczywistej weryfikacji, nienaturalne zachowanie interfejsu, brak płynności, brak reakcji poszczególnych funkcji lub widok przypominający tylko grafikę, pośpiech i presja wywierana przez osobę okazującą dokument, niechęć do dodatkowego potwierdzania danych, rozbieżności między wyglądem osoby a prezentowanymi danymi, jak też brak możliwości potwierdzenia autentyczności w sposób przewidziany dla legalnej usługi. Należy pamiętać, że sam obraz na ekranie nie powinien być traktowany jako wystarczający dowód autentyczności, jeżeli sytuacja wymaga identyfikacji. A w jaki sposób chronić się przed tego typu sytuacjami? Należy korzystać wyłącznie z oficjalnych źródeł i procedur weryfikacyjnych. Nie należy opierać oceny autentyczności wyłącznie na wyglądzie ekranu telefonu. Należy zwracać uwagę na kontekst sytuacyjny. Jeżeli ktoś zachowuje się nerwowo, wywiera presję czasu albo unika pytań, powinno to wzbudzić naszą czujność. Należy również porównać dane z innymi dostępnymi informacjami. Jeżeli charakter sytuacji na to pozwala, warto zweryfikować zgodność danych, wizerunku i cel, w jakim dokument jest okazywany. W celu potwierdzenia wiarygodności dokumentu można skorzystać ze strony weryfikator.mobywatel.gov.pl. Nie należy instalować aplikacji z nieznanych źródeł. Fałszywe programy mogą nie tylko imitować dokumenty, ale również wykradać dane, hasła i informacje zapisane w urządzeniu. Należy szkolić pracowników i współpracowników. W miejscach, w których dochodzi do sprawdzenia tożsamości lub uprawnień, wiedza personelu ma kluczowe znaczenie. W przypadku podejrzenia oszustwa nie należy bagatelizować tej sytuacji. Każda próba użycia sfałszowanego narzędzia identyfikacyjnego powinna być traktowana poważnie i zgłaszana organom ścigania. A jakie są konsekwencje prawne i społeczne? Posługiwanie się fałszywym narzędziem potwierdzającym tożsamość lub uprawnienia może prowadzić do odpowiedzialności prawnej, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy. Szczególnie istotne jest to w sytuacjach, gdy celem działania jest osiągnięcie korzyści, wprowadzenie innej osoby w błąd albo ukrycie własnej tożsamości. Z perspektywy społecznej zjawisko M-fake'a podważa również zaufanie do nowoczesnych usług publicznych, które mają ułatwić codzienne funkcjonowanie obywatelowi. Dlatego tak ważne jest oddzielenie rozwiązań legalnych i bezpiecznych od narzędzi fałszywych tworzonych po to, by oszukiwać. A co zrobić w razie podejrzenia? Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ktoś posługuje się lewym M-obywatelem, warto zachować spokój i ostrożność, nie podejmować pochopnych decyzji na podstawie samego ekranu, odmówić uznania dokumentu, jeżeli jego autentyczność wzbudzi wątpliwość, i zabezpieczyć informacje o zdarzeniu, o ile jest to możliwe i zgodne z prawem. Należy również powiadomić właściwe służby, gdy istnieje podejrzenie popełnienia zabronionego. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 849 w miejscowości Malewszczyzna w gminie Krasnobród. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi 20-letni mieszkaniec gminy Adamów podróżował od Józefowa Roztoczeńskiego w kierunku Jacni. W miejscowości Malewszczyzna na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie na pobocze i uderzył w drzewo. Po uderzeniu w drzewo pojazd został wyrzucony na pas ruchu w kierunku Jacni. 20-latek doznał poważnych obrażeń. Załoga lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowała go do szpitala. 44-letni pasażer Audi także potrzebował pomocy medycznej. Karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy wykonywali czynności procesowe na miejscu tego wypadku, wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było prawdopodobnie zaśnięcie kierowcy. Ze względu na odniesione obrażenie nie było możliwości zbadania stanu trzeźwości 20-latka. Od kierującego została pobrana krew. Badanie wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Apelujemy o ostrożność. Zadbajmy o to, aby nasze wyjazdy zawsze zakończyły się szczęśliwymi powrotami. Zdarza się, że do pokonania mamy dłuższą drogę. Kierując pojazdem, kontrolujmy nasz stan psychofizyczny. Jeżeli czujemy się zmęczeni, śpiący, zróbmy przerwę i odetchnijmy świeżym powietrzem. Pamiętajmy, że zaśnięcie za kierownicą może zakończyć się tragicznie nie tylko dla nas i osób, które są z nami w pojeździe, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego, których przypadkiem napotkamy na drodze. Z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurny zamojskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na trasie Zamość-Nielisz jedzie kierujący Skodą, który nie trzyma toru jazdy. Na zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci z Nielisza. Wskazany w zgłoszeniu pojazd zauważyli na trasie pomiędzy miejscowością Krzak a Nieliszem. Skodą kierował 37-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia zgłaszającego. 37-latek był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach Okazało się ponadto, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, stracił je za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo Skoda, którą jechał, nie miała ważnych badań technicznych. Nietrzeźwego kierowcę ujawnili również policjanci ze Szczebrzeszyna. Na jednej z ulic miasta zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fiatem Ducato. Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Zamościa. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 3 promile alkoholu. Nietrzeźwy był także 50-latek, który kierował pojazdem marki Kia. Do kontroli drogowej zatrzymali go w jednej z miejscowości gminy Sułów, mundurowisk Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 1,5 promila alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy to poważne i realne zagrożenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Ich nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii. Nietrzeźwi kierujący muszą liczyć się również z poważnymi konsekwencjami karnymi. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą wysoka kara finansowa, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Od 4 września bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B. Wprowadzają one m.in. okres próbny, zasadę bezwzględnej trzeźwości kierujących objętych tym okresem oraz dodatkowe ograniczenia dotyczące kierowców, którzy nie ukończyli 18 lat. Najważniejsza informacja dla kierowców jest prosta. Nowe przepisy dotyczące okresu próbnego stosuje się do osób, które po raz pierwszy uzyskało prawo jazdy kategorii B od 4 września 2026 roku. Okres próbny będzie trwał 2 lata w przypadku osoby, która ukończyła lat 18 lub 3 lata w przypadku osoby, która uzyskała prawo jazdy kategorii B po ukończeniu 17 roku życia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 20 roku życia. W minionym tygodniu na terenie Zamościa doszło do 2 oszustw metodą na policjanta. Wówczas oszustom udało się wprowadzić w błąd 89-letnią mieszkankę powiatu zamojskiego. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, podszyli się pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali seniorkę, że zostanie napadnięta i okradziona. Przekonali ją również do tego, aby przekazała wszystkie oszczędności rzekomemu policjantowi, który je zabezpieczy. Kobieta spakowała pieniądze oraz złotą biżuterię w pudełko i przekazała je nieznanej osobie. Łącznie seniorka wydała oszustom ponad 230 tysięcy złotych. Przestępcy oszukali również starsze małżeństwo z terenu powiatu zamojskiego. W tym przypadku oszuści najpierw podszyli się pod pracownika poczty, a następnie pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali małżeństwo, że mężczyzna podający się za listonosza jest złodziejem i dzięki współpracy z policjantami zdołają go zatrzymać. Seniorzy, działając pod presją i w poczuciu współpracy z organami ścigania, zgodnie z instrukcją przekazaną przez rzekomą policjantkę, spakowali w reklamówkę ponad 67 tysięcy złotych i przekazali je rzekomemu funkcjonariuszowi, który przyszedł do ich mieszkania. Sprawami zajęli się zamojscy kryminalni, którzy wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawców tego procederu. Doświadczenie, wytężona praca funkcjonariusza, analiza zgromadzonych materiałów oraz skrupulatne ustalenia doprowadziły do wytypowania i ustalenia tożsamości sprawcy. Policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Zamościa, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonych seniorów. W mieszkaniu podejrzanego odnaleźli i zabezpieczyli również gotówkę, maczetę, gaz i przedmiot przypominający broń palną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latkowi zarzutu oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, co stanowi czyn zagrożony surowszą odpowiedzialnością, czyli karą pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kryminalni odzyskali część skradzionych pieniędzy. Intensywnie pracują nad odzyskaniem reszty wyłudzonego mienia. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i szkoły jest jednym z ważnych elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów. W bieżącym tygodniu, realizując założenia akcji Bezpieczna droga do szkoły, policyjni profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odwiedzili dzieci uczęszczające do przedszkola językowego For Kids w Zamościu. Z przedszkolakami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, przypomnieli najmłodszym, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, dlaczego należy korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz jak ważna jest ostrożność, przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz noszenie odblasków. Dzieci otrzymały od policjantów kolorowanki z obrazkami dotyczącymi podstawowych zasad bezpieczeństwa. Natomiast dzieciaki z przedszkola miejskiego nr 10 w Zamościu przyszły do naszej jednostki. Podczas wizyty przedszkolaki zwiedziły budynek komendy i mogły przymierzyć elementy policyjnego wyposażenia. Przewodnik psa policyjnego opowiedział najmłodszym o swojej codziennej służbie, zaprezentował również umiejętności swojego czworonożnego partnera. Dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz. Dzieci mogły obejrzeć pojazd z bliska i dowiedzieć się, do czego służą poszczególne elementy jego wyposażenia. Wizyta najmłodszych była okazją do poznania specyfiki policyjnej służby oraz utrwalenia wiedzy na temat bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach. Policyjne spotkania profilaktyczne z najmłodszymi realizują również policjanci pełniący służbę w posterunkach Policji Powiatu Zamojskiego. W ubiegłym tygodniu dzielnicowy gminy Nielisz aspirant Marcin Wójcik odwiedził uczniów szkoły podstawowej w Złojcu. Podczas spotkania przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz korzystania z rowerów i hulajnóg. Poruszył też kwestie bezpieczeństwa w szkole, poza nią i w czasie korzystania z internetu. Dzielnicowy rozmawiał z uczniami o odpowiedzialnym zachowaniu, reagowaniu na przemoc, i agresję, cyberprzemocy oraz właściwym postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Spotkania z przedszkolakami i uczniami to ważny element działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Poprzez rozmowy i praktyczne wskazówki najmłodsi uczą się, jak odpowiedzialnie zachowywać się na drodze. Zamojscy policjanci nie ustają w poszukiwaniach Jacka Jasiny, który zaginął w grudniu 2025 roku, oraz Zbigniewa Nizioła, zaginionego w czerwcu roku bieżącego. Po wyjściu z domu do chwili obecnej obaj mężczyźni nie nawiązali kontaktu ze swoją rodziną. Pomimo upływu czasu funkcjonariusze podejmują działania mające na celu ustalenie miejsca ich pobytu. Osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaginionych, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, posterunkiem Policji w Zwierzyńcu lub też posterunkiem Policji w Nieliszu. Zaginionego Jacka Jasinę, 61-letniego mieszkańca Zwierzyńca, poszukujemy od grudnia 2025 roku. Mężczyzna 29 grudnia 2025 roku około godziny 12 wspólnie ze znajomymi przyjechał taksówką do Zamościa. Przy galerii handlowej na ulicy Przemysłowej wysiadł z auta i poszedł w nieznanym kierunku. Nie miał przy sobie telefonu komórkowego. W ramach prowadzonych działań poszukiwawczych, przeglądając dostępne monitoringi, ustaliliśmy, że 61-latek z parkingu poszedł w kierunku obwodnicy Zamościa. Okolice skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ulicą Legionów to miejsce, w którym zaginiony znika z ekranu kamer. Jacek Jasina ma 165 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, w chwili zaginięcia miał włosy krótkie, szpakowate oraz wąsy. Charakterystyczną cechą jego wyglądu jest brak połowy palca wskazującego prawej dłoni. Natomiast Zbigniew Nizioł, 65-letni mieszkaniec Majdanu Sitanieckiego w gminie Stary Zamość, wyszedł z domu późnym wieczorem 6 czerwca 2026 roku i poszedł w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony ma 166 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, włosy ma krótkie, czarne, lekko siwiejące, oczy piwne, w chwili zaginięcia miał wąsy. Cechą charakterystyczną są przykurcze nóg powodujące trudności w poruszaniu się, zazwyczaj chodzi podpierając się laską. Nie ustajemy w poszukiwaniach obu mężczyzn. Od momentu zgłoszenia zaginięć prowadzimy działania, których celem jest ustalenie, co stało się z mężczyznami i gdzie obecnie mogą przebywać. Zgromadziliśmy szereg informacji dotyczących zaginionych, które szczegółowo analizujemy. Weryfikujemy również okoliczności ich zaginięcia. Sprawdziliśmy możliwe miejsca pobytu mężczyzn, m.in. szpitale, dworce autobusowe i kolejowe. Prowadzimy też rozmowy z osobami, które mogą posiadać wiedzę na temat ich zaginięć. W ramach prowadzonych działań kilkukrotnie przeszukiwaliśmy rozległe tereny, wykorzystując do tego aplikację wspierającą poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym. Do poszukiwań wykorzystywaliśmy drony, psy służbowe różnej kategorii. Na bieżąco analizujemy napływające sygnały i każdą informację mogącą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych. Pomimo dotychczas podjętych czynności, los Jacka Jasiny oraz Zbigniewa Nizioła nadal pozostaje nieznany. Kontynuujemy poszukiwania i sprawdzamy sprawdzamy wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do ich odnalezienia. Zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które widziały zaginionych, posiadają informacje o ich miejscu pobytu albo wiedzą, co działo się z nimi w okresie zaginięcia, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, z posterunkiem Policji w Zwierzyńcu lub posterunkiem Policji w Nieliszu. Informacje można przekazywać także anonimowo, kontaktując się z najbliższą jednostką policji lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się ważna dla prowadzonych poszukiwań. Każdy sygnał zostanie przez nas sprawdzony. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zamościu został powiadomiony o niebezpiecznym znalezisku w kompleksie leśnym w Zwierzyńcu. Zgłaszający pracownik pobliskiej firmy powiedział, że znaleziony przedmiot to prawdopodobnie pocisk. Wysłani na miejsce policjanci ze Zwierzyńca zabezpieczyli miejsce odnalezienia niewybuchu, który okazał się granatem ręcznym, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. O znalezisku policjanci powiadomili saperów. Do czasu przyjechania wojskowego patrolu zadbali o to, aby nikt z osób postronnych nie zbliżał się do tego miejsca. Po przybyciu na miejsce saperzy sprawdzili teren, a następnie niebezpieczne znalezisko zabezpieczyli i zebrali celem zniszczenia. Przypominamy, że w sytuacji znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, przenosić w inne miejsce czy też rozbrajać. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W przypadku znalezienia tego typu przedmiotów należy natychmiast powiadomić policję i do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć miejsce przed dostępem dla osób postronnych. Informując policję o znalezisku, należy w miarę możliwości precyzyjnie określić miejsce jego odnalezienia oraz powiedzieć, co zostało znalezione, czyli opisać wygląd, ogólne gabaryty, ilość. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. Na stanowisko kierowania Zamojskiej Jednostki Policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkanka jednej z miejscowości powiatu zamojskiego przetrzymuje psy w złych warunkach. Dyżurny po wskazany w zgłoszeniu adres natychmiast skierował policjantów. Interweniujący funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W trakcie przeprowadzonych czynności ujawnili zamknięte w jednym z pomieszczeń obory dwa młode psy. Zwierzęta były wychudzone, nie miały dostępu do wody ani legowiska. Pomieszczenie, w którym przebywały, nie miało okien, było zanieczyszczone zwierzęcymi odchodami. Warunki, w jakich przebywały te psy, narażały je na cierpienie, a także realne niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Na miejsce przyjechała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonała czynności procesowe, a będący na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył materiał dowodowy. O zdarzeniu powiadomiliśmy pracownika właściwego miejscowo Urzędu Gminy, odpowiedzialnego za sprawy ochrony zwierząt oraz lekarza weterynarii. Psy zostały objęte właściwą opieką i przebywają w bezpiecznym miejscu, w którym mają zapewnione odpowiednie warunki do życia oraz troskę nowego opiekuna. Wyjaśniamy szczegółowe okoliczności zdarzenia. 47-letnia mieszkanka gospodarstwa, która w niewłaściwy sposób przetrzymywała psy, prawdopodobnie usłyszy zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Przypomnijmy, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, osoba, która znęca się nad zwierzęciem, może ponieść odpowiedzialność karną, w tym karę pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku szczególnego okrucieństwa odpowiedzialność jest surowsza, do 5 lat pozbawienia wolności. Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest reakcja świadków. Nie bądźmy obojętni na los zwierząt. Jeżeli widzimy, że zwierzę może być niezaniedbane, głodne, pozbawione odpowiedniej opieki lub przetrzymywane w warunkach zagrażających jego życiu lub zdrowiu, nie pozostawajmy obojętni. Przypadki podejrzenia znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać również anonimowo za pośrednictwem numeru alarmowego 112 poprzez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Zgłoszenie można przekazać też policji lub właściwym służbom, jak też organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. Pamiętajmy o tym, że zwierzę samo nie poprosi o pomoc. Czasem jeden telefon może sprawić, że jego cierpienie zostanie przerwane. Publikowanie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych dla wielu rodziców stało się codziennością. Rodzinne uroczystości, wakacje, pierwszy dzień szkoły czy zabawne sytuacje z życia dziecka chętnie pokazujemy innym. Warto jednak pamiętać, że raz zamieszczone w internecie zdjęcie może pozostać tam przez wiele lat, a rodzic może stracić kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób je wykorzysta. Dlatego przed kliknięciem opublikuj warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć przede wszystkim o prywatności i bezpieczeństwie dziecka. Internet nie zapomina. Zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych może zostać zapisane, skopiowane, przesłane dalej albo wykorzystane w zupełnie innym kontekście niż zakładaliśmy. Nawet usunięcie fotografii z własnego profilu nie daje pewności, że wcześniej ktoś jej nie pobrał. Szczególnej ostrożności wymagają publikacje dotyczące dzieci. Zdjęcie może ujawnić znacznie więcej informacji niż nam się wydaje. Miejsce zamieszkania, szkołę lub przedszkole, miejsce regularnie odwiedzane przez dziecko czy jego zainteresowania. Widoczne w tle nazwy ulic, budynki, szkolne logo, identyfikatory lub inne szczegóły mogą ujawnić ustalenie, gdzie dziecko przebywa. Zanim opublikujesz zdjęcie dziecka, zadaj sobie kilka pytań. Po pierwsze, czy zapytałeś dziecko o zgodę? Jeżeli jego wiek na to pozwala, warto uszanować jego zdanie. To, że rodzicowi zdjęcie wydaje się zabawne lub urocze, nie oznacza, że dziecko będzie chciało, aby oglądali je inni. Unikajmy publikowania fotografii, które mogą je kiedyś zawstydzić lub naruszyć jego prywatność. Sprawdźmy również, czy nie widać na nim nazwy szkoły, przedszkola, adresu, lokalizacji domu, placu zajęć, planu zajęć czy innych danych. Warto regularnie sprawdzać ustawienia prywatności swoich kont i ograniczać grono odbiorców. Pamiętajmy, że po opublikowaniu fotografii możemy stracić nad nią kontrolę. I miejmy na uwadze to, że nie każde rodzinne wspomnienie musi trafić do internetu. A w jaki sposób publikować odpowiedzialnie? Jeżeli decydujemy się podzielić zdjęciem dziecka, warto ograniczyć grono odbiorców, wyłączyć geolokalizację i zwrócić uwagę na to, co znajduje się w tle fotografii. Nie publikujmy danych pozwalających łatwo zidentyfikować dziecko lub miejsce, w którym regularnie przebywa. Warto również rozważyć takie kadrowanie zdjęcia, aby twarz dziecka nie była widoczna. Nie zamieszczajmy fotografii przedstawiających dziecko w sytuacjach krępujących czy takich, które w przyszłości mogą stać się powodem żartów lub ośmieszania. Zdjęcie może zostać wykorzystane do stworzenia memów, przerobione za pomocą narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję albo trafić do osób, którym nigdy nie chcielibyście go pokazać. Warto również przejrzeć dotychczasowe publikacje i spojrzeć na nie ponownie pod kątem bezpieczeństwa dziecka. Usuńmy zdjęcia, które mogą naruszyć jego prywatność lub ujawnić zbyt wiele informacji. Sprawdźmy ustawienia prywatności kont, ograniczmy widoczność wcześniejszych postów i porozmawiajmy z dzieckiem o tym, jak ono odbiera publikowanie swojego wizerunku. Jeżeli zdjęcia naszego dziecka zamieszczali również członkowie rodziny lub znajomi, porozmawiajmy z nimi i wspólnie ustalmy zasady dotyczące kolejnych publikacji. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dziecka w internecie zaczyna się od decyzji dorosłych. Zanim udostępnisz zdjęcie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Nie wszystko, czym chcemy się podzielić, musi trafić do sieci. 23 września na miasteczku rowerowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. Uczestniczył w nim aspirant sztabowy Marek Świszcz z Wydziału Ruchu Drogowego Zamojskiej Jednostki. Pod czujnym okiem policjanta uczniowie prezentowali swoje umiejętności praktyczne poruszania się po skrzyżowaniach, jak też wiedzę teoretyczną dotyczącą znajomości znaków drogowych. Przy tej okazji funkcjonariusz realizując założenia akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, przypomniał uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, jazdy rowerem, jak też właściwego zachowania wobec innych uczestników ruchu i konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Nie zabrakło również rozmowy o elementach odblaskowych, które szczególnie po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności zwiększają widoczność pieszych i rowerzystów, a tym samym ich bezpieczeństwo. Młodzi rowerzyści otrzymali na zakończenie odblaskowe gadżety. Schemat działania oszustów zazwyczaj przebiega według podobnego scenariusza. Przestępca zakłada fałszywy profil w internecie, często posługuje się zdjęciem przystojnego mężczyzny w mundurze. Przedstawia się jako żołnierz Armii Stanów Zjednoczonych, aktualnie przebywający na misji wojskowej poza krajem. Zazwyczaj unika rozmów telefonicznych. Pisząc wiadomości jest uprzejmy, wzbudza zaufanie, wyraża zainteresowanie i chęć nawiązania bliższej relacji. Po pewnym czasie prosi o pomoc finansową. W momencie, gdy pieniądze zostaną przekazane, kontakt urywa się.

0: Zachęcam do słuchania i trzymajcie się ciepło.
1: SK Zamość News.
0: Wioletta Sowa, zaczynamy magazyn radiowy zamojskiej Eski. Tym razem nasz magazyn będzie dotyczył 52. rajdu miłośników roztacza, zorganizowanego przez przewodników turystycznych zamojskiego oddziału PTTK-u. Wycieczka odbyła się 19 września, w sobotę. Zamojska Eska też tam była. Teraz przed nami krótka relacja z rajdu.
1: Eska Zamość.
2: Janusz Kapecki, przewodnik turystyki pieszej.
0: Dzisiaj jesteśmy przed kolejnym rajdem.
2: Tak, 52. rajd miłośników roztacza, mało się nie pomyliłem, bo mój to jest 51. rajd, także na jednym tylko nie byłem. Jedziemy na Roztocze Środkowe. Ciekawe bardzo tereny. Trasa 10 km i prowadzi przez najwyższe wzniesienie na Roztoczu Środkowym, wzgórze Wapielnia, 386 metrów nad poziom morza. Trasa wymagająca, troszkę błotnista, urozmaicona. Idziemy przez rezerwat Zalośle, także zobaczymy piękny, stary las po prostu jeszcze. Idziemy przez Ulów do Łuszczacza, a w sumie to śladami żołnierzy września 1939 roku, bo bitwa tomaszowska to właśnie odbywała się na tym terenie i będziemy te miejsca po drodze właśnie zwiedzać.
0: To nie tylko wycieczka krajoznawcza, ale też historyczna, w pewnym sensie edukacyjna.
2: Tak, tym bardziej właśnie mówię, że te miejsca, pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, te miejscowości, przez które będziemy przechodzili, to były wszędzie potyczki, były potyczki z Niemcami tutaj, też rozgrywały się walki, o których trzeba opowiadać, bo to jest nasza historia, o której trzeba pamiętać.
0: Tym bardziej, że z nami jedzie młodzież i dzieci.
2: Tak, młodzież i dzieci, i trzeba je uczyć tej właściwej historii. Historii i geografii terenu, na którym jesteśmy, ale też historii tej właśnie rzeczywistej.
0: A czy możemy tak przybliżyć w kilku zdaniach dla wszystkich, którzy nie wiedzą, nie pamiętają, jak te wydarzenia wyglądały?
2: Tak, tutaj były dwa fronty. Front na tym terenie była armia generała pod dowództwem przede wszystkim generała Piskora i 28. Dywizja Niemiecka. Niemcy oczywiście bardzo dobrze uzbrojeni tutaj. Polaków też było sporo. Mieli nawet specjalne swoje takie czołgi, 80 czołgów, 7 TP bodajże, które tutaj brały udział w walkach, ale mimo wszystko tego uzbrojenia było za mało i tutaj bardzo dużo niestety zginęło z rąk niemieckich żołnierzy, zostało też bestialsko zamordowanych. Tak nie powinno w czasie wojny, ale też niestety musiał generał Piskor się poddać, prawda, i wzięci zostali tutaj do niewoli Polacy. No, ale tutaj mamy to, że przynajmniej generał Piskor ocalał, prawda, zmarł w 1951 roku i pochowany jest na swoje życzenie na cmentarzu w Tomaszowie Lubelskim. Tak, będziemy pomniki mieli właśnie miejsca mordu żołnierzy polskich po drodze tutaj przed Ulowem. Tam są krzyże jeszcze też, które pamiętają te czasy, wspominają, są tablice informacyjne, ale też tablica informacyjna jest z Lasów Państwowych o rezerwacie, na który na początku samym wchodzimy. Rezerwat krajobrazowy leśny, Zarośle się nazywa. Rezerwat pokazuje nam stary drzewostan, to jest bardzo ważne, ale piękna droga piaszczysta za to i mokra piaszczysta droga, bułki i jodły, naprawdę bardzo potężne stare drzewa. Ja tak od razu miałem wrażenie, że porównuję z Bukową Górą właśnie zwierzyńców z obszarem ochrony, prawda, ścisłej, i tak samo tutaj to Zarośle. No przypuszczam, że po drodze będą grzyby, bo też widziałem już, byłem tam, widziałem już tam i rydze były, i kozaki były, nie wiem czy prawdziwki, ale to się okaże.
0: Powiedzmy jeszcze, jaką mamy pogodę?
2: Wszyscy mamy nadzieję, że pogoda dzisiaj będzie dobra, taka słoneczna i ciepła, bo na razie jest plus 13-14 stopni w Zamościu mamy, a mamy dzisiaj do 22 stopni, na to liczymy. Tylko, że będzie trochę błota. Wyjątkowa ta sobota, ponieważ dużo jest imprez turystycznych równoległych i mamy tak ponad 50 uczestników. Szkoła, ale też dużo indywidualnych starszych osób, którzy zawsze z nami chodzą. Mamy tutaj teraz paru przewodników z oddziału zamojskiego PTTK. A w 52. rajdzie miłośników roztocza, organizowanym przez oddział PTTK w Zamościu. Jesteśmy w tej chwili tutaj na trasie razem z Pawłem Komanem. Ja się nazywam Janusz Kabecki. Jestem przewodnikiem turystyki pieszej. Paweł tak samo pomaga mi dzisiaj w trasie. Na starcie mamy tutaj naszego honorowego prezesa, też robi nam tutaj fotografię, Edwarda Słoniewskiego. Pani Asia rozdaje znaczki rajdowe.

0: Trasa, jesteśmy w ogóle na roztoczu środkowym, zwany Wapienno-Piaszczyste Roztocze. Idziemy trasą zazwyczaj leśną, zaczynamy tutaj z tego miejsca szlakiem centralnym niebieskim Roztocza. Idziemy przez rezerwat leśny krajobrazowy Zarośle, także na wstępie będziemy podziwiać ten piękny, stary drzewostan, przede wszystkim jodły i sosny. I pamiętajmy, że poruszamy się szlakiem, cały czas zresztą też niebieskim. Następnie idziemy drogą w kierunku leśną, w kierunku Ulowa. Po drodze przystanki, opowiadanie tutaj historii o czasach II wojny światowej, o wrześniu 1939 roku. Tutaj odbywały się we wrześniu dwie bitwy, zwane bitwami tomaszowskimi. Jest to druga bitwa po Bzurze, największa po właśnie kampanii wrześniowej. Wojna, prawda, obronna. Następnie przez Zulowa idziemy takimi trochę rozjeżdżonymi drogami na najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego, czyli Wapiennie. Ponad 386 metrów nad poziom morza. No, ciekawostki tu są takie też, że Roztocze wypiętrza się coraz wyżej, bo bywacie na szumach, one się wypiętrzają, ja to widzę, ale Wapiennia też bez przerwy rośnie, moi drodzy. I z Wapienni już idziemy w kierunku, prawda, Łuszczacza, gdzie koło remizy strażackiej będzie zakończenie, będzie ognisko i będą konkursy. W zasadzie to tak, bądźmy tutaj, mimo że szlakiem jesteśmy, idziemy niebieskim, bądźmy w łączności wzrokowej. Gdyby coś się działo, to proszę tutaj nas informować. Pamiętajmy jeszcze, moi drodzy, że jesteśmy w lesie, że tu są też kleszcze. Także po powrocie, gdyby coś spędziało, to proszę się jednak obejrzeć. W razie czego mamy tutaj małe mikro, jakieś apteczki z pierwszą też pomocą. Służymy swoją radą, prawda, i swoim tutaj doświadczeniem w poruszaniu się po tym terenie.
1: Słuchajcie, mamy znaczek. Ten znaczek, na tym znaczku jest kapliczka na granicy parafii, dekanatów i powiatów. Powiatu Zamojskiego i Tomaszowskiego. Także pod Wapienią. Także dojdziemy tam, to Janusz pokaże, gdzie ta kapliczka jest.
0: Tak. Mhm. Tutaj właśnie były te oddziały niemieckie. Stoczyły się tutaj ciężkie walki żołnierzy polskich z okupantem niemieckim. Niemcy po prostu mieli przewagę. Tutaj przede wszystkim dużą przewagę i w liczbie uzbrojeniu, i liczbie żołnierzy uzbrojeniu, prawda? I tych pocisków było dużo, bo tutaj ten front wschodni wszędzie się rozproszył na tym terenie. I Niemcy bestialsko postępowali z żołnierzami polskimi. To byli więcej wojenni, powinni ich wziąć do niewoli, do obozu niemieckiego. A oni już na wstępie wojny, tutaj właśnie 20 września, torturowali, zabijali polskich żołnierzy. I właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest pomnik poświęcony właśnie temu zdarzeniu, gdzie 13. Kompania Strzelecka 70. Pułku Piechoty zaatakowała niemiecką tankietkę. Powiem jeszcze, że tutaj Polacy też mieli swoje uzbrojenie i mieli te czołgi, prawda, ale ich było bardzo mało, bo w sumie ich było 80 tylko na froncie, a tutaj było 20 parę sztuk tych właśnie czołgów takich, które miały 7 ton masy. Działo było 38 mm działo. Dobre uzbrojenie były CKM, jeszcze karabin maszynowy 7,92 mm, ale tego było za mało stanowczo. No i tutaj w tym miejscu właśnie zaatakowano taką tankietkę też niemiecką. Niestety Niemcy było więcej, wzięli do niewoli Polaków i zaczęli je w tym miejscu rozstrzeliwać. I zginęło właśnie w tym miejscu 7 właśnie zostało oficerów rezerwy 13. Kompanii Strzeleckiej Piechoty 70. Pułku z Chorzowa. Oni tutaj zostali po prostu zamordowani na oczach swoich kolegów. Reszta została ocalała, wzięta została do niewoli. Także tablica informacyjna o tym miejscu i takich miejsc jeszcze po drodze zobaczymy sporo, które się wiążą z pierwszą i drugą bitwą pod Tomaszowem. największą bitwą po Bzurze w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Jak mówiłem, idziemy zaraz dalej. Grzyby można już tutaj zbierać, tylko zbieramy te grzyby, tylko które oczywiście znamy, moi drodzy. Idziemy. A ktoś ma prawdziwka? Ja przypominam, że za 2 tygodnie jest rajd oddziału PTTK w Zamościu Rysta Patelni. I rajd będzie poświęcony przede wszystkim wędrówce po lesie, po terenach leśnych, gdzie są grzyby i będzie wybierany król i królowa grzybobrania. To na tym właśnie rajdzie. A pytają co niektórzy o bukiety jesieni, bo zaczyna się robić już kolorowo coraz bardziej, to właśnie którego mamy października, rajd ziemniak pieczony, to wtedy właśnie będzie wybierany, też wybierane będą najpiękniejsze jesienne kolorowe bukiety. I rzeźby będą oczywiście w ziemniaku i pieczenie ziemniaku. To właśnie w październiku, te 2 rajdy będą. Jak idziemy teraz, moi drodzy, przede wszystkim zbieramy jak grzyby, które dobrze znamy. Nie niszczymy nigdy grzybów, które sobie dziko rosną, nie znamy gatunku. Ich, one się na pewno w dalszym ciągu służą w przyrodzie. Jest tu wiele zwierząt, owadów, które żywią się tymi grzybami, a my oczywiście nie. Także proszę tego właśnie nie niszczyć. Jesteśmy w miejscu, gdzie, wyobraźcie sobie, słyszeliście o gotach na pewno, pochodzącym ze Skandynawii. To przede wszystkim mamy wioskę gotów, to wiemy, ale tutaj mamy w Ulowie też tereny, gdzie to osadnictwo było bardzo wcześnie, czyli tak mamy tutaj na tablicy 10-12 tysięcy lat temu. Znaleziono tu wiele śladów właśnie przede wszystkim różnych kopców tutaj ziemnych, kurhanów oczywiście, kultury właśnie kucharów lejkowych. Uważano Roztocze kiedyś za taką białą plamę, że tutaj tego nie było, a okazało się, że tutaj właśnie przybyli Germanie, czyli przede wszystkim Skandynawie goci i tutaj właśnie trwają chyba do dzisiaj te badania archeologiczne, bo oni tutaj, to osadnictwo było do początku, do połowy XVII nawet wieku. Nawet były tutaj takie organizowane w dalszym ciągu w Ulowie festyny archeologiczne. Jak zobaczcie, popatrzcie, jak są uzbrojeni, w jaki sposób to wszystko wygląda, jaka jest ciężka, precyzyjna, bardzo mozolna praca właśnie w archeologii. Zobaczcie, odkrywanie warstw ziemi pomalutku, spokojnie, to trzeba mieć wielką cierpliwość. No i też być odpornym na różne warunki, które tutaj, prawda, wszystkich archeologów spotykają. Także jeszcze raz mamy tutaj po drodze, widzimy jeszcze, chciałem wam coś pokazać, bo jeszcze tutaj kwitnie nawłoć. Wiemy, nawłoć to jest ekspansywna bardzo roślina, szczególnie ta właśnie kanadyjska. Mamy dużo jeżyny, uważajmy, bo ona bardzo tutaj kuje. Owoców tak bardzo nie widać jeszcze. Jeszcze maliny tutaj troszkę leśne są, one są chyba najbardziej aromatyczne, najlepsze. No i podziwiajmy jeszcze ten drzewostan, przede wszystkim tutaj te potężne, słuchajcie, roztoczańskie jodły, które na Roztoczu kiedyś dochodziły do wysokości ratusza zamojskiego, nawet do 50 metrów. Idziemy dalej. Szlak niebieski centralny, który biegnie z Czastarki przez całe Roztocze Zachodnie na Roztocze Środkowe, na którym jesteśmy, i Roztocze, ja zawsze wspominam starą nazwę, południowe, czyli wschodnie, aż do Choryńca, moi drodzy. Długość szlaku, Edward, 196 km, moi drodzy. Jakby ktoś się wybierał, to nie ma sprawy.
1: Pani, w ubiegłym roku jedna pani przeszła w ciągu 3 tygodni.
0: Szlak jest dostępny dla rowerów, ale takich bardziej trekkingowych MTB, bo są odcinki trudne, ale są tacy, którzy rowerami jeżdżą. W tym miejscu mamy akurat, zobaczcie, taki pomnik, prawda, z napisem ku chwale Boga, gdzie mamy świętego Jana Pawła II, ale zawsze przy takich... Kiedyś wcześniej w lipach to były krzyże. Krzyże drewniane, zwieńczone metalowym krzyżem i 4 zawsze lipy. Zobaczcie, te lipy za pomalutku zaczynają się leciutko już nawet przebarwiać. A znacie takie czerwone owady, tramwaja, że takie? Tam z tyłu na lipie, na słońcu, takie czerwone pociągi, tramwaje robią. Ale jeszcze jedno pytanie. Tutaj jest taka komórka, tutaj pytanie do młodzieży przede wszystkim. Zrobiona właśnie wszystkie jednakowej wielkości, były drewniane i murowane, wysokie, wąskie drzwi, słuchajcie, z boku jeszcze wystaje czasami kawałek rury. Ja pytam młodzież, co to może być? i zobaczcie, że gospodarstwo jest tam dalej, to jest w pewnej odległości od gospodarstwa. Do czego to służyło? Ja powiem, że jak idziemy czasami autokarem z grupami turystycznymi, to mówię, słuchajcie, to są, prawda, banie, czyli, prawda, łaźnie takie parowe, prawda, sobie żartujemy oczywiście, a później mówimy, co tutaj było i do czego to służyło. Czy młodzież wie? Kto wie? Proszę? Świetnie, słuchajcie, to jest suszarka tytoniu. Oczywiście, że tak. Kiedyś każdy gospodarz miał pole, miał tytoń. Tytoń się mówiło zresztą. Specjalny był drut tytoniowy, nawlekało się, suszyło, prasowało, sprzedawało i zawsze był z tego jakiś zysk. I zostały tylko takie teraz budyneczki, jak widzimy, właśnie murowane, a jeszcze są drewniane. I jeszcze jedno drzewo tutaj. Zobaczcie, co to jest. Drzewo owocowe. Stare. Tak, to jest właśnie trzesień, jak pani mówi, czyli dzika czereśnia, inaczej nazywana czereśnia ptasia, moi drodzy. Owoce, jak dojrzeją, to są takie już prawie że czarne, czasami też lekko czerwone. Mało miąższu, gorzkie lekko są, ale są bardzo dobre, prawda, także możemy je bez problemów sobie zrywać. Idziemy, moi drodzy, już przed nami masyw wapienny, mniej więcej około 2 kilometrów. Będzie postój już pod samą wapiennią. Zdobywamy wapiennię. Naokoło mamy pola, a tam akurat pod lasem sobie rośnie, co to za roślina użytkowa, sadzona przez rolników, jeszcze nie dojrzała, gryka, ta kasza gryczana to jest, moi drodzy, inaczej mówimy na to chreczka, prawda, a nawet mówiono na rolników, którzy to siali, sadzili, chreczko sieje, ale ja chciałem uwagę zwrócić tutaj na te rośliny, które tutaj rosną. Przed chwilą tutaj nasza koleżanka zerwała kwiatuszki, można sobie zerwać, ale niekoniecznie. Krwawnika. Krwawnik, słuchajcie, to jest bardzo pożyteczna roślina. Jak sama nazwa wskazuje, oczyszcza krew. Szczególnie można robić to wiosną, wczesną, ponieważ zrywamy sobie listki tego krwawnika. Takie one są bardzo, zobaczcie, charakterystyczne. Jak są małe, jeszcze nie kwitną. Do tego dodajemy jeszcze mniszek lekarski, czyli my mówimy mlecz, o czym mlecz też jest. Mniszek lekarski. I jeszcze, moi drodzy, coś byśmy tutaj dodali, jakoś trzecią roślinkę. A tutaj mamy, zobaczcie, dziurawiec. Jeszcze kwitnie na żółto. Skąd nazwa jest dziurawiec? Otóż tak, jak zerwiemy taki listek jeszcze w tej chwili dziurawca, weźmiemy to, nawet można to zrobić pod światło, pod słońce, zobaczymy, słuchajcie, małe mikroskopijne dziureczki. I wokół tych dziureczki są olejki eteryczne i to jest najważniejsze lekarstwo. Jedna legenda mówi, skąd nazwa dziurawiec, mówię legenda, że ludzie znali tą roślinę bardzo już dawno, ale diabeł byłby bardzo zazdrosny, że mają taką pożyteczną roślinę i chciał ją zniszczyć ludziom. Pomyślał, że co zrobi? Spali roślinę ogniem piekielnym. Spalił. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Pięknie zasuszone, gotowe ziele ludzie już mieli. To diabeł pomyślał, prawda, to może inaczej. Jak nie ogniem, to gorącą wodą. Zalał gorącą wodą wszystkie dziurawce. Zmacerował, dalej ludzie mieli pożytek. Wściekły diabeł nie wiedział, co robić, ze złości podziurawił liście. I teraz jak zobaczymy sobie, zobacz sobie tutaj pod światło, mamy takie małe dziureczki. Zobaczcie, właśnie o to chodzi, są takie małe dziureczki, to jest właśnie dziurawiec, bardzo pożyteczna roślina oczywiście. Tylko pamiętajmy, że zawsze jak się obchodzimy roślinami, zrywamy, to musimy mieć wiedzę, żeby wiedzieć, jak to stosować, prawda? Aha, jeszcze jedna legenda na koniec. Jak Matka Boża przed Herodem z Jezusem uciekała, prawda, to schowała go, przykryła roślinkami dziurawca, ale żeby dzieciątko mogło oddychać, porobiła dziurki w liściach. Tak. Także, moi drodzy, tutaj jeszcze mamy babkę lancetowatą, mamy babkę tutaj okrągłolistą, pod nogami, zobaczcie, wszędzie rośnie. Gdyby was coś ugryzło w polu, w lesie, koło domu, nie mamy żadnych leków, swędzi, należy zerwać liść babki okrągłolistej, zmiąć, żeby puściła sok, przyłożyć, przywiązać coś, naprawdę, na to miejsce bolące, prawda, idealnie po prostu pomaga. Babka właśnie okrągłolista, bo mamy też babkę lancetowatą i tu maliny też mamy dzikie, słuchajcie, chyba najlepsze, kiedyś mówiłem. Aha. To jest właśnie hebd, przez samo H się pisze. Najwyższy szczyt rozsadzeczkowego zdobyć. Także podejdziemy troszkę łagodniej, wejdziemy na wapiennię, zrobimy zdjęcia i schodzimy z wapienni. Nie wiem, potrzebny przerwa 5 minut koło wapienni?
2: Tak.
0: 5 minut? Pielnia 386,2 metra nad poziom morza. Starsza nazwa, to też nazywano to Kamienną Górą, bo jak widzicie skały wapienne, bardzo twarde skały wapienne, które kiedyś służyły do wypalania wapna. Tu były też na pewno wapienniki w tym miejscu, podobne jak w kamieniołomach w Józefowie, tym naszym roztoczańskim. Obok, słuchajcie, mieszkali tutaj ludzie, ja pamiętam jeszcze blisko stąd gospodarstwo. Była gajówka, gajówki już je pamiętam. I wapienia nie była taka zarośnięta jak w tej chwili. Kiedyś to było naprawdę taki, no bardziej może dostrzegany szczyt. Doszliśmy szlakiem tutaj centralnym niebieskim. I mamy 6 km dzisiaj już za sobą, moi drodzy. Także bardzo tutaj uważajmy na to miejsca. W ogóle wapienia, mówiąc o geologii Roztocza, bo jesteśmy na szlaku też geoturystycznym Roztocza, to są wapienie denudacyjne. Tak się składa, że pasmo Roztocza się wypiększa. Tak samo tutaj wapienia, kiedyś podawaliśmy 385 metrów, teraz jest 386,2. Dokładniejsze pomiary. Także tutaj się to wypiększa, tak samo jak szumy, słuchajcie, na Tandwi. Krańca geologiczna między Europą Zachodnią i Wschodnią, płyta tektoniczna, także tutaj też nam wapienia rośnie, słuchajcie, do góry. Także chwila tutaj, kwadrans przerwy i idziemy w kierunku później już Łuszczacza. Kakora to są buki, widzieliśmy też tam, moi drodzy, sosny, tutaj dużo jest jodły przede wszystkim, świerk rośnie oczywiście tutaj. W podszyciu mamy tutaj marzankę. Patrzcie, widziałem zaraz co. Marzanka wonna, o takie właśnie roślinki, takie listeczki lancetowate piętrami ułożona. Marzanka wonna właśnie tutaj. Dużo też leszczyny mamy na tym terenie. Jeszcze jest, moi drodzy, widziałem tutaj kopytnik. O, kopytnik jeszcze też na tym terenie jest. I przypuszczam, o, jeszcze ptaki na nosiły tutaj też drzewa po owocowych gdzieś tu sadach. Mamy tutaj trześnie jeszcze w dalszym ciągu. Dziką czereśnię, czyli trześnie. Zobaczcie, dobrze, że jest mokro, to się porusza, bo gdyby było sucho, to on by się tu kręcił, nie mógłby się dalej przemieścić. A także zobaczcie, już sobie wszedł, mchy naokoło są, jak pięknie i pomału się porusza. Zobaczcie, jak się wsunął normalnie tam, proszę tam nie podchodzić. Nie, tak nie podchodzić. Piękny, taki, nawet zobaczcie, ma tą skórę taką brązowawą w tym momencie. Padarys ma bardziej nawet srebrzystą, bym powiedział. I w mech sobie ładnie wszedł, zobaczcie, ma wilgotno tutaj, świetne miejsce. Zobaczyliśmy, dobrze, mamy. 28 grudzień 1936 rok, leciał tutaj samolot. Samolot amerykański, takich samolotów w lotnictwie polskim było 7. Amerykański samolot dwusilnikowy, który mógł wziąć na pokład 10 pasażerów. Leciał skąd? Z Lwowa do Warszawy. I moi drodzy, wyobraźcie sobie, że było takie oblodzenie sterów, że ten właśnie samolot stracił sterowność. I tutaj była za szkołą, tam troszkę dalej na polach, pierwsza w historii polskiego lotnictwa katastrofa lotnicza. Wyobraźcie sobie, że zginęły tutaj właśnie 3 osoby. To był samolot, mówię, dwusilnikowy amerykański samolot, który właśnie kosztował, o, jak na tamte czasy, 500 000 zł. Także to jest dość ciekawe. Także to miejsce jest znane, zaznaczone jest na mapach, gdzie była tutaj katastrofa polskich lotniczych lot, prawda? Tutaj blisko właśnie Łuszczacza, za szkołą była ta katastrofa. Do mety mamy kilkaset metrów, moi drodzy. Ostrożnie, bo idziemy już drogą poboczem, idziemy i wchodzimy już na metę. Tam Andrzej, nasz kolega, czeka kwaterami z ogniskiem i innymi atrakcjami. Idziemy.
1: Dzisiejsza meta rajdu znajduje się w miejscowości Łuszczacz w gminie Susiec, a w parafii Krasnogród. Jest to miejscowość położona najwyżej w województwie lubelskim, 340 metrów nad poziomem morza. Także wtedy przebiegałem szlak centralny pieszy z Szastarki do Chorzyńca Zdroju oraz rowerowy ze Zwierzyńca przez Krasnogród do Majdanu Sobockiego, do szlaku Gringalo. Szlak rowerowy został wyznakowany kilka lat. Fragmenty są niestety mało oznakowane. Może w przyszłym roku się uda oznakować, ale jest bardzo ciekawy. Poprowadzi z Wyżyńca przez Guciów, później przez lasy w okolicach kaplicy Świętego Rocha do Krasobrodu i z Krasobrodu przez Szur do miejscowości Łuszczacz. Tutaj skręca w prawo i prowadzi do miejscowości Róża, a jedna z części Róży nazywa się Wioska. I stamtąd do Ciotuszy Nowej, z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sobockiego. Bardzo piękna trasa, 42 km można pokonać bez problemu, ale trzeba mieć troszeczkę kondycji. Przebiega ze Zwierzyńca do Krasobrodu Dolino Wieprza, tam jest równy teren, natomiast tutaj od Krasobrodu, a właściwie od Szuru do Łuszczacza to są już górki. Na tym odcinku serpentyny są, górki, także troszeczkę trudniej. Ta droga niedawno została wybudowana, chyba około 2 lat temu, asfaltowa, bo poprzednia to była droga lokalna, po prostu piaszczysta.
2: Jaki mamy tutaj szlak pieszy?
1: A na szlak pieszy mamy szlak centralny, który prowadzi Szastarki przez Zwierzyniec, tutaj przez Różę, przez Łuszczacz, przez Wapienię, następnie prowadzi do Bełżca i z Bełżca prowadzi do Lubyczy Królewskiej, z Lubyczy Królewskiej w kierunku wschodnim do Choryńca Zdroju. Wapienia, dlatego że tam w tym miejscu kiedyś łamano kamień wapienny i z tego wypalano wapno. W okolicach Ulowa trwały walki w 1939 roku. Nawet wymijali się po drodze właśnie miejsce, gdzie zostali rozstrzelani polscy żołnierze z Września. Ci żołnierze walczyli pod Zwierzyńcem. Później się przemieścili tutaj, no i tutaj ich życie się zakończyło. Uczestnicy są z okolic Zamościa, z Zamościa również też są. Jest tym razem zamojski szkół i turyści wirtualni. Dzieci mają rzut podkową, trzeba trafić podkową w okolice takiego kąka, skakanka, no i konkurs krajoznawczy. I no w tej chwili się chyba rozpoczął się.
2: I wkrótce kolejny rajd Rys na Patelni.
1: Następny będzie rajd Rys na Patelni w pierwszą sobotę października i planujemy w miejscowości Górniki w gminie Józefów. Tam jest las rydzowy, być może się uda rydzę zebrać. Tam przebiega szlak czarny, łącznikowy z Józefowa do Senderek i tam po drodze jest mogiła powstańca styczniowego.
2: Czyli to będzie takie historyczne?
1: Taki historyczny będzie. Będziemy przeprowadzić przez Górniki Stare, chociaż tej nazwy urzędowo się nie używa, ale mieszkańcy używają Górniki Stare. Właśnie ci mieszkańcy kopali kamień właśnie w kamieniołomach w okolicach Górnik. Te kamieniołomy już od ponad 50 lat są nieczynne. To łatwa trasa, łagodne, nie będzie wielkich wzgórz, także bardzo fajnie będzie się wędrować. Myśmy kiedyś w zimie wędrowali tamtędy, była dość duża grupa i też wszyscy byli zadowoleni. A ten grób powstańczy, właściwie to odkryłem, dlatego że przed wojną na mapach przedwojennych był zaznaczony. Po wojnie na żadnych mapach turystycznych, na pierwszej mapie Roztocza był zaznaczony, później nikt nie zaznaczał. I dopiero jak powstały mapy wydawnictwa Kompas, został ten grób zaznaczony jako miejsce pamięci. Prawdopodobnie powstańcy, którzy walczyli pod Świętym Rochem, wycofywali się w kierunku południowym, w kierunku Galicji. No i tutaj umarł pewnie powstaniec z ran i został pochowany. Zresztą jeden też z powstańców jest pochowany w okolicach Bondyża. A jeszcze ciekawostka, że pod Górnikami tymi starymi ileś lat temu kopano piach i wydobyto duży garnek, w którym były grajcary austriackie. Widocznie powstańcy wtedy zakopali ten skarb. Myślę, że kiedyś wrócą, ale pewnie nie wrócili. Rajdy powstawały już 50 lat temu ponad. To pani Władysława Podobińska między innymi, pani Wanda Grechutowa, no i panowie Ksykiewicz między innymi, Lucjan Ksykiewicz. To były początki, a później już od lat 80. też my tutaj organizujemy te rajdy. No i do dzisiejszego dnia Wiele osób już nie żyje niestety, ale my się jakoś trzymamy i dalej działamy. Będzie niedługo jeszcze również rajd pieczony ziemniak i mikołajkowy. A mikołajkowy prawdopodobnie będzie w miejscowości Obrocz. Tam jest przepiękna trasa spacerowa, którą kilka lat temu wyznaczyliśmy na po prostu koło gospodyń wiejskich zostało dotację i właśnie wyznaczyliśmy ten szlak. Wychodzi się na taką piękną górę, widać całą Dolinę Wieprza i Zwierzyniec. Nazywa się Edward Słoniewski. Obecnie jestem honorowym prezesem oddziału pięknego w Zamościu, a 23 lata byłem prezesem i przewodnikiem i przodownikiem turystyki pieszej i kolarskiej.
3: SK Zamość.
4: Najbliższy rajd już na początku października. Szczegółów szukajcie na Facebooku Zamojskiego PTTK-u. To wszystko w tym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: SK Zamość News.
4: Wioletta Sowa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o 12. Zamojskim Przeglądzie Fotografii. Będzie też o Hubertusie.
3: SK Zamość.
4: To zaczynamy. To będzie kratka dla miłośników fotografii. 24 września odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 12. Zamojskiego Przeglądu Fotografii połączone z wręczeniem medali i nagród. Opowiemy o nagrodzonych pracach, fotografii i samym wernisażu.
5: Mirosław Chmiel, komisarz 12. Zamojskiego Przeglądu Fotografii.
4: Panie komisarzu, powiedzmy o tym, o tegorocznej edycji. Jaka była?
5: Na tegoroczną edycję 12. Zamojskiego Przeglądu Fotografii wpłynęło ponad 1000 zdjęć, to jest bardzo dużo, 386 autorów. Poziom się, jeżeli chodzi o ilość nadsyłanych zdjęć, nie zmienił. Tak to samo było w poprzednich latach. Warunki regulaminu niestety jest z tym gorzej, bo spełniło tylko 265 zdjęć przysłanych przez 282 autorów. Tutaj nie możemy robić wyjątków, mimo że zdjęcie było na wysokim poziomie, mimo że zdjęcie było, można powiedzieć, doskonałe, ale jeżeli nie spełnia warunków, które są w regulaminie, po prostu takie zdjęcia są odrzucane. Warunki to przede wszystkim rozdzielczość, przede wszystkim pojemność plików nadesłanych, no i oczywiście format kadrowania. Przyjęliśmy takie zasady. Zasady obowiązują od pierwszego przeglądu, się nie zmieniły, no ale co roku po prostu nie wiem, czy uczestnicy nie czytają regulaminu. Zdarzają się osoby, które po prostu przysyłają nie takie zdjęcia. Ja odpowiadam na maile, proszę o poprawienie. No jeżeli ktoś poprawi, no to oczywiście są przyjęte. Jeżeli nie poprawi, no niestety muszę odrzucić, no bo jak zdjęcie przysłane jest w takiej rozdzielczości, takiego formatu, że wydrukuję wielkość pocztówki, to nie powieszę takiego zdjęcia na wystawie. No to już technicznie się po prostu nie da i dlatego takie zdjęcia są odrzucane. Tegorocznym jury przewodniczył pan Stanisław Orłowski, członek honorowy Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Jurorem był również Henryk Szkutnik, członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Mirosław Chmiel, komisarz przeglądu. Chciałbym nas zaznaczyć, że poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Muszę powiedzieć, że byliśmy zaskoczeni i dość trudno było nam wybrać te prace do nagród, jak i prace, które zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. Jury wybrało 79 prac na wystawę pokonkursową, 79 autorów. Nagrody otrzymały złoty medal fotoklubu i nagrodę rzeczową za pracę. Taniec w deszczu otrzymał Henryk Andrzejewski z Zamościa, srebrny medal Alina Ostasz z Zamościa za pracę Spojrzenie i brązowy medal Mateusz Chmiel z Rzeszowa za pracę Anatomia ciszy. Wyróżniono pracę Jarosława Dumańskiego z Częstochowy z pracę Worker oraz Piotra Maciuka z Lublina pracę Dziewięcierz Moczary. Tegoroczny przegląd odbywał się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Zamościa. Rafała Zwolaka oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
4: Dlaczego akurat te trzy zdjęcia wygrały?
5: My, oceniając pracę, nie znamy nazwisk osób, które przyszły. Było ponad 1100 zdjęć, więc wszystkie były ponumerowane. I w tym momencie, po wielogodzinnej selekcji, zostało tam chyba 12 prac, tych najlepszych, które zostały przez nas najwyżej wypunktowane. No i z tych 12, według tej punktacji, bo każdy przydzielał z nas punkty, te prace akurat uzyskały największą ilość i dlatego zostały nagrodzone medalami i wyróżnione.
4: A co było punktowane w zdjęciach? Co było ważne, co było brane pod uwagę?
5: No, jak przy fotografii, jak przy w ogóle, jeżeli chodzi o obraz plastyczny, bywa przede wszystkim praca musi być zaskakująca, która zwraca szczególną uwagę. Poprawnie techniczne, no to wiadomo, to jest wstępna lekcja, żeby prace były poprawne techniczne. Ale musi być i odpowiednia kompozycja też brana pod uwagę. Brana pod uwagę jest również temat. Konkurs jest trudny, bo do oceny przez jury, dlatego że tutaj nie jest konkursem tematycznym, tylko tematy są zupełnie dowolne przy przesyłaniu prac i to jest dodatkowe utrudnienie dla jurorów, bo jak można porównywać pracę portret do krajobrazu, do sceny rodzajowej. Te zdjęcia się wyróżniały przede wszystkim raz, że nastrojem, raz, że sposobem kadrowania i drugi raz były naprawdę zaskakujące. Zwracały przede wszystkim na siebie uwagę. Nieraz ktoś ogląda zdjęcia w internecie, przeskakuje na kolejne i w pewnym momencie się zatrzymuje, dlatego, bo zdjęcie jest interesujące i zwraca uwagę. Te zdjęcia zwróciły naszą uwagę, te zdjęcia po prostu były inne od pozostałych, wyróżniały się właśnie tym, że przedstawiały coś niesamowitego, coś bardzo innego od pozostałych prac, no i dlatego też dostały największą ilość punktów i zostały wyróżnione. Najwięcej błędów w zdjęciach to są błędy w sposobie kadrowania. Podstawowe błędy, właściwie można mówić, że są zasady i można od zasad odejść, ale pewnych zasad nie da się przeskoczyć, jak tam na przykład ucięta ręka, czy po prostu nie w tym mocnym punkcie zdjęcia, mocny punkt zdjęcia jest nie w tym miejscu, nie to autor chciał pokazać. No i wreszcie zdjęcia, na który był po prostu bałagan, tyle elementów, że po prostu nie wiadomo było, o co na tym zdjęciu autorowi chodziło, czy o chodnik, czy o człowieka, czy o drzewa tam rosnące, czy o budynek. No niesamowity bałagan i takie zdjęcia po prostu nie są nigdy brane pod uwagę przy wyborze. Zdjęcie musi pokazywać, zgodnie zresztą z tytułem, jeżeli jest zatytułowane, to co jest w tytule, czyli to co autor chce pokazać, a nie żeby oglądający z tego bałaganu na zdjęciu domyślał się dopiero, o co autorowi chodziło. Nad każdym zdjęciem trzeba się zastanowić. To nie sztuka napstrykać bezsensownie, bo później oczywiście można to wykasować, a teraz tak się wszyscy nauczyli, że pstrykają bezsensownie. Trzeba przede wszystkim pomyśleć jak zdjęcie skadrować i pomyśleć to, co na tym zdjęciu chce się pokazać i dopiero to zdjęcie ma rację bytu i ma rację, może być prezentowane czy na wystawie, czy na konkursie.
4: Te zdjęcia pokazują dokładnie to, co chce autor pokazać.
5: Tak, to co chce autor pokazać, a autor często co innego chce pokazać, a co innego w sumie fotografuje i powstaje wtedy taki galimatias, z którego później trudno wybrnąć.
4: A jak to zrobić, żeby pokazać to, co się chce?
5: No, jeżeli to, co się chce, to trzeba ten motyw zdjęcia umieścić w tym tak zwanym mocnym punkcie. Jest tak zwany złoty punkt. To jest od wieków stosowany i w malarstwie. Także fotografowie powinni to znać, tą zasadę. No i tak zwany trójpodział. Patrząc, zamykając na oczy i spoglądając na zdjęcie, wzrok nam leci w pewien punkt zdjęcia. Jeżeli w tym punkcie zdjęcia jest to, co nie chcemy pokazać, to znaczy, że jest coś nie tak.
4: Powiedzmy, co pojawiało się na zdjęciach podczas tegorocznego przeglądu? Czy było więcej na przykład krajobrazów, portretów?
5: Oj, tematyka była bardzo różna. Bardzo dużo zdjęć było reportażowych, bardzo dużo zdjęć również i krajobrazowych, architektury. Była martwa natura, był portret. Także tutaj trudno powiedzieć, tematyka była ogólna, nie braliśmy pod uwagę, jeżeli chodzi o fotografię tematu, braliśmy po prostu jakość wykonanych zdjęć.
4: Też tutaj mamy zdjęcia i kolorowe, i czarno-białe.
5: Tak, dużo zdjęć było czarno-białych również. Dwa zdjęcia czarno-białe są wyróżnione i jedno dostało trzecią nagrodę, brązowy medal. Dwa barwne zdjęcia, pierwsze i drugie miejsce. A poza tym, jak tak oglądam ten katalog, no są przeróżne. Jest dużo krajobrazów niesamowitych, zdjęć, jest przyroda, jest martwa natura, jest teatr, są scenki rodzajowe, architektura, dużo portretów. No, myślę, że są też zdjęcia, które, no, można powiedzieć, wykonywane z zastosowaniem różnych technik fotograficznych. Także śmiało mogę powiedzieć, że wystawa jest na tyle ciekawa, ponieważ tutaj nie ma jednolitych prac, nie ma jednolitego tematu. Na fotografiach po prostu tych zakwalifikowanych na wystawę jest wszystko.
4: A te zwycięskie prace, to z jakich gatunków fotografii są?
5: No, zwycięska praca, pierwsze miejsce, zdjęcie, taniec w deszczu, wykonane podczas deszczu, widać tańczące pary, drugie miejsce, widać na tym zdjęciu dynamikę, widać ruch. No, podobało się wszystkim. Po odszyfrowaniu okazało się, że jest to zdjęcie Henryka Andrzejskiego z Zamościa, wykonane podczas arlekinady. Drugie zdjęcie pod portret dziecka, też wykonane w Zamościu, podczas Eurofolku. Niesamowite spojrzenie, niesamowity wyraz twarzy. Portret młodego artysty, który występował podczas Eurofolku. No i tutaj zdjęcie Anatomia ciszy, czern, biel, jakaś zaduma, pomieszczenie pełne mroku. I wreszcie Jarosława Domańskiego z Częstochowy, wyróżnienie dwóch panów, mimika, wyraz twarzy, gestykulacja. Też się podobało jurorom. No i zdjęcie z Dziewięcierza Piotra Maciuka z Lublina. No, kawałek starego cerkwiska, architektury, mroczne zdjęcie, ale pokazujące nastrój tego miejsca, powaga. Zdjęcia, po prostu konkurs jest bez tematu. Każdy temat jest dozwolony, dozwolona jest każda technika, więc mamy zdjęcia przeróżne. No, podczas otwarcia wystawy będzie prezes fotoklubu, oczywiście władze miasta. Będą wręczone nagrody, no i medale za najlepsze prace.
4: I będzie można obejrzeć wystawę?
5: Będzie można obejrzeć wystawę 24 o godzinie 17. Otwarcie w Galerii AZ, Galerii Fotografii, która jest pod patronatem fotoklubu, Galerii Fotografii Zamojskiej Grupy Fotograficznej, mieszczący się Akademii Zamojskiej na ulicy Akademickiej 8, wejście od ulicy Pereca na drugim piętrze Zamojskiej Akademii Kultury.
4: Dodajmy jeszcze na koniec tego tematu, jaki jest cel właśnie Zamojskiego Przeglądu Fotografii?
5: No, celem to jest przede wszystkim, założeniem jest popularyzacja dobrej fotografii, popularyzacja fotografii artystycznej. Wiele osób się tym zajmuje, nie tylko tak przypadkowo, ale niektórzy to naprawdę wiele, wiele lat fotografują, prezentują się na wystawach, konkursach. tutaj mają okazję zaprezentować swoje prace, pokazać się szerokiej publiczności. Te wystawy często później są prezentowane w innych miejscach. Pewnie ten przegląd też będzie gdzie indziej prezentowany i to jest taka nie tylko pokazanie się, ale i zachęta innych do uprawiania tej dziedziny sztuki, bo fotografia jest dziedziną sztuki uznawaną. Myślę, że jest to przede wszystkim fotografia nie rodzinna, nie selfie, tylko fotografia taka bardziej brana na poważnie. I o taką fotografię po prostu patrzymy i chcemy, żeby jak najwięcej osób taką fotografią się zajmowało.
4: W roku 12 edycja. Czy można w jakiś sposób porównać fotografię dzisiejszą do tej na przykład sprzed iluś lat?
5: To trudno powiedzieć, dlatego że tematyka tych przeglądów się nie zmieniła. Ja tylko mogę porównać to, ile zdjęć przychodziło na pierwsze przeglądy. To było założenie, że przegląd miał być w ogóle przeglądem fotografii zamojskiej, czyli tutaj środowiska zamojskiego. No okazało się, że po dwóch, trzech przeglądach zaczęły przychodzić zdjęcia nie tylko z Zamościa, po dwóch przeglądach, ale z całej Polski. Zaczęły przychodzić zdjęcia z zagranicy, bo i z Niemiec, i z Egiptu były zdjęcia. Bardzo dużo zdjęć z Ukrainy, ze Słowacji, z Czech, z Białorusi, z Litwy, z Łotwy. Także ten przegląd stał się po prostu przeglądem już międzynarodowym od wielu lat. W tym przeglądzie też jest wiele zdjęć prezentowanych nawet na wystawie spoza Polski. I skoro przysyłają, skoro chcą się pokazać, a w regulaminie to jest niezabronione, więc te zdjęcia też są oceniane i jeżeli są to zdjęcia dobre, to są też prezentowane na wystawie.
4: Czyli zachęcamy do udziału w przyszłorocznym przeglądzie.
5: No zachęcam do udziału w przyszłorocznym przeglądzie. Będzie już 13. Oj, myślę, że niepechowa 13. Myślę, że znowu duża ilość prac napłynie.
4: Przypomnę, że wernisaż rozpocznie się o godzinie 17:00 i odbędzie się w Galerii Fotografii AZ Zamojskiej Grupy Fotograficznej, grupy twórczej mieszczącej się w Zamojskiej Akademii Kultury przy ulicy Akademickiej 8 na drugim piętrze.
3: SK Zamość.
4: 27 września w niedzielę Centrum Geoturystyczne w Lipsku-Polesiu stanie się miejscem spotkania miłośników koni, przyrody, tradycji łowieckich, aktywnego spędzania czasu. To tam odbędzie się trzecia edycja Hubertusa. Program będzie bardzo bogaty, szczegół już teraz.
6: Witam Państwa serdecznie, Jarosław Kuchta, pracownik gminy Zamość.
7: Konrad Serafin, sołtys sołectwa Lipsko-Polesie.
4: Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Hubertusie.
6: Tak, impreza już można powiedzieć cykliczna, bo po raz trzeci odbywająca się w przestrzeni Lipska-Polesia. Sołectwa, które idealnie wkomponowane jest to, ażeby właśnie takie przedsięwzięcie przeprowadzić z racji bliskości już Roztocza, lasów bogatych oraz centrum geoturystycznego, w którym całe to wydarzenie, praktycznie całe to wydarzenie będzie miało miejsce. Także 27 września, tym razem termin nieco wcześniejszy z racji tego, że chcemy tutaj zaprosić jak największą ilość mieszkańców gminy Zamość, regionu, ale również i turystów i wykorzystać tą, miejmy nadzieję, bardziej przychylną pogodę do tego, żeby na łonie natury spędzić jak najwięcej czasu, bo atrakcji w bród. Program będzie bardzo wielowątkowy, przyznam się szczerze, bo związany w szczególności z tą branżą konną, nazwijmy to, a więc wiele atrakcji związanych z tym, co dotyczy właśnie tutaj wszystkich stowarzyszeń i stadnin w regionie i miłośników koni. I dla nich już przewidujemy początek tej imprezy na godzinę 10, ale to myślę, że kolega Konrad opowie więcej na ten temat. A ja skupię się na tym, co będzie możliwe do zobaczenia tak naprawdę w przestrzeni Centrum Geoturystycznego w Lipsku-Polesiu, a więc właśnie od 11 otwarty będzie jarmark hubertowski. Jarmark, na którego terenie, powiedzmy, czy w obrębie którego będą przedstawiciele wielu instytucji związanych właśnie z samym lasem, a więc m.in. Nadleśnictwo Zwierzyniec, m.in. przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, czyli Komisja Edukacji. Będzie również klub kolekcjonera przedstawiał swoje eksponaty, ale też przedstawiciele zespołu szkół leśnych w Biłgoraju tu również przybędą na to wydarzenie. Bardzo wiele ciekawych wątków takich przyrodniczych, czyli pokazy kynologiczne, pokazy sokolnicze. Świetny zespół Krakwa. Mam nadzieję, że w 5-osobowym składzie przybywa z różnych stron Polski. Są to młode postacie, które urodziły się chyba z sygnałówką w ręku, bo naprawdę to, co usłyszymy, i te dźwięki, i te sygnały, tą muzykę, którą zagrają, naprawdę to będzie coś niesamowitego. Na terenie tego jarmarku o 14 będzie msza hubertowska, msza polowa, a później zapraszamy serdecznie na 15, gdzie przy 100 zastawionych stołach zasiądziemy do biesiady hubertowskiej z pieczonym dzikiem w tle tradycyjnie. Bardzo ciekawy program, wypełniony pokorą, że tak się wyrażę. Dużo atrakcji dla małych, dla dużych, warsztaty pierogowe dla dzieciaków, warsztaty plastyczne dla dzieciaków, pokazy również, nie wspomniałem wcześniej, kowalstwa artystycznego, a więc wszystko, co związane z branżą łowiecką, leśną, konną, specyfika hubertusa. Taka jest po prostu. Stoiska promocyjne, Komisji Edukacji, Zespołu Szkół Leśnych, prezentacja tych sygnałów, a więc to kowalstwo artystyczne, gry, zabawy dla najmłodszych, również i byk rodeo. Na pewno na wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w różnego rodzaju konkurencjach, będą czekały czy upominki, czy nagrody. Na pewno z pustymi rękami osoby, które czynnie będą zaangażowane, nie wyjdą z tego wydarzenia. Nie zabraknie również takich elementów, które bezpośrednio są związane ze światem flory i fauny Roztocza, więc na pewno będziemy widzieli tutaj i wilka, i rysia. Zresztą w obrębie samego centrum geoturystycznego jest ścieżka dydaktyczna, na której przedstawione są makiety właśnie tego świata przyrody ożywionej i nieożywionej, więc naprawdę to będzie taka fajna lekcja historii, przyrody, geografii dla osób, które zechcą przybyć na to wydarzenie. Plastyczne warsztaty związane są z kartami, które są przygotowane, już wydrukowane, na których znajdują się różnego rodzaju sylwetki właśnie tych zwierząt, ptactwa roztoczańskiego, drobnymi podpowiedziami tak naprawdę, czyli ze schematami, jak kolorystycznie one faktycznie wyglądają. Wiemy, że dużo bambinizmu teraz, że tak powiem, weszło w ten świat naszej przyrody i częściej widzimy różowego jelenia, czy czerwonego ptaszka, tak, który zupełnie odbiega kolorystycznie od tego świata rzeczywistego, od kolorów świata rzeczywistego, więc też chcemy jakby pokazać jednak ten realizm tego świata, tak. Po drugiej stronie tych kar są też krótkie informacje, takie ciekawostki związane z tym behawioryzmem tych zwierząt, a więc to, tak jak mówię, ta lekcja przyrody i plastyki będzie połączona dwa w jedno.
4: A czego będą dotyczyły pokazy kowalstwa?
6: To robi pan Kwarciany, mieszkaniec gminy Zamość. Będzie czynił pokazy tak naprawdę tego swojego kunsztu, który już prezentuje od ładnych kilkudziesięciu lat. Mam nadzieję, że zaskoczy nas przy swoim stanowisku.
4: Hubertus stanie się też miejscem wyjątkowego spotkania miłośników koni.
7: Tak jak wspomniał tutaj kolega Jarosław, o godzinie 10 startuje rajd konny, ponieważ Hubertus, święto świętego Huberta, to święto myśliwych, leśników, ale również i jeźdźców i amazonek. O 10 wyruszamy z Lipska Polesia w stronę Wólki Wieprzeckiej po trasach prowadzących Ułańskim Szlakiem Konnym. O godzinie 13 planowany jest powrót na miejsce gonitwy, tradycyjna gonitwa za lisem. Następnie zrywanie kaczora, jest to element tradycji jeździeckiej z Wielkopolski. Pluszowy kaczor zawieszony na wysokości. Jeźdźcy w siodle starają się sięgnąć jak najwyżej, żeby tego kaczora właśnie zerwać. Następnie odbędzie się dekoracja zwycięzców i wszystkich uczestników rajdu, a o godzinie 13.30 pokazy kawaleryjskie w wykonaniu Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Następnie powracamy na mszę świętą na plac Geocentrum.
4: Kto może się zgłosić i do kiedy?
7: Zgłoszenia przyjmujemy tak naprawdę do 25 września poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na na Facebooku Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni Sleipnir. Zgłosić może się każdy, kto jeździ samodzielnie w trzech chodach, czyli stęp, kłus, galop. Niestety nie przyjmujemy dzieci, które dopiero zaczynają się uczyć ze względu na specyfikę jazdy terenowej. Natomiast każda osoba, która czuje się na siłach, i jak najbardziej zapraszamy, zachęcamy do zgłoszenia.
4: Jaka to będzie trasa, jaki odcinek? I czy trudna?
7: Trasa nie jest trudna. Jak to trasa leśna, jest dość nieprzewidywana. Czasami trzeba się schylić, czasami mamy dość szeroką drogę. Trasa rajdu liczy, jeśli dobrze pamiętam, około 17 km. Tak więc 3 godziny jazdy takiej spokojnej z kilkoma elementami galopu.
4: Na czym będzie polegała ta gonitwa za lisem?
7: Jest to również element tradycji stricte hubertusowskiej. Jeden z jeźdźców, zwycięzca poprzedniej edycji, ma przypiętą do ramienia lisią kitę. Natomiast pozostali jeźdźcy, jadąc za nim, starają się tą kitę zerwać z jego ramienia. Zarówno w gonitwie, jak i w zrywaniu kaczora nagrodą jest zestaw czaprak oraz nauszniki, dodatkowo puchar i zestaw upominków promocyjnych.
4: Powiedzmy też o pokazach kawaleryjskich.
7: Prostoczeńska Konna Straż Ochrony Przyrody kultywuje tradycję 25. Pułku Ułanów. Pokaże nam, w jaki sposób posługiwano się lancą oraz szablą. Jest to element w sumie sportu jeździeckiego. Zawody kawaleryjskie w posługiwaniu się szablą i lancą odbywają się w całym kraju. Jednym z etapów eliminacji mogliśmy zobaczyć w Sitnie. Natomiast u nas będzie sam pokaz, w jaki sposób się właśnie to tą bronią posługiwać.
4: A jak było rok temu? Czy dużo było uczestników tego rajdu?
7: W ubiegłym roku mieliśmy 38 uczestników rajdu z wielu, wielu różnych stadnin i stowarzyszeń w okolicy. Z tego względu w tym roku przygotowaliśmy również nagrody dla najliczniejszych delegacji z danej stajni lub stowarzyszenia. Większość osób czeka jednak na ostatnią chwilę, dlatego osoby, które zgłosiły się w pierwszej godzinie od uruchomienia, również otrzymają nagrody.
4: A czy wśród uczestników jest dużo kobiet?
7: Wśród uczestników rajdu około 75% stanowią kobiety, zdecydowaną większość.
4: A powiedzmy jeszcze o tradycji jeździeckiej w Polsce.
7: Tradycja jeździecka w Polsce jest naprawdę bogata. Chyba wszyscy znają opowieść o tym, jak wyglądał opis konia w pierwszej polskiej encyklopedii. Koń, jaki jest, każdy widzi. Konie stanowiły element naprawdę naszej kultury. Konie zostały udomowione jako zwierzęta do pracy. Natomiast z rozwojem wojen dobry koń zyskał na wartości. Konie ze zwierząt pociągowych zmieniły się właśnie w zwierzęta do prowadzenia wojen. Z tego względu stały się dość drogie i elitarne. Stąd nawiązanie właśnie w tegorocznym hubertusie do tradycji XVII wieku. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy do przebrania się w stroje nawiązujące do epoki. Szyszaki, zbroje husarskie, kontusze. Dla mis i mistera najlepiej ubranych jeźdźców przygotowaliśmy również dodatkowe nagrody.
4: Na hubertusie pojawią się nie tylko konie, ale też psy.
6: Koleżanka Małgorzata najprawdopodobniej pokaże kwestie dotyczące układania podstawowego psu, bo nie tylko myśliwskich, ale również każdego naszego czworonożnego półpilara, ażeby był i karny, ażeby wykonywał te polecenia, które nadaje mu właśnie właściciel. Ale podejrzewam, że również będą pokazy aportowania, czy nawet być może przyniesienia delikatnego jajka w zębach przez takiego dosyć dobrze zbudowanego psa.
4: Przypomnijmy, dlaczego organizowane jest takie wydarzenie jak właśnie hubertus.
6: Tradycja, jak tutaj kolega wspomniał, już jest wielowiekowa. Jest to chęć pokazania też tak naprawdę integracji, zasymilowania się ze środowiskiem również i zewnętrznym osób, które nie na co dzień wiedzą, na czym polega praca, bądź też pasja jeździecka, myśliwska, łowiecka, tudzież leśna. A więc chcemy upamiętnić tą chwilę właśnie dzięki temu świętu. Zapraszamy. Myślę, że to wydarzenie pokażę Państwu na pewno, na czym albo przybliży i rozszerzy Waszą świadomość. Jeśli chodzi o Lipsko-Polesie, to już będzie trzecia edycja. To trzeba przyznać, że to Konrad właśnie, sołtys Sołectwa Lipsko-Polesie, był inicjatorem i takim wytyczającym ścieżkę dotyczącą tego Hubertusa. Z racji wielowątkowości miłości do przyrody, powiedzmy, również wspomagam tą akcję i tutaj działamy z ramienia gminy Zamość.
4: Jest pan inicjatorem tego wydarzenia. Dlaczego postanowił pan je organizować?
7: W sumie przez przypadek. Sam jestem jeźdźcem, mam swoje konie. Zauważyłem, że w naszej okolicy brakuje takiego wydarzenia ponadpodziałowego, w którym mogliby wziąć udział mieszkańcy i właściciele oraz pracownicy i jeźdźcy z każdej stadniny. Każda stajnia w swoim zakresie organizowała większe lub mniejsze hubertusy. Niestety ze względu na odległości troszkę nam się to rozbijało, zaczynała ta tradycja zamierać. Stwierdziliśmy, że spróbujemy zorganizować coś na skalę gminy, coś dużo większego. Na chwilę obecną przekracza to już skalę gminy, tak, że udział w hubertusie biorą osoby tak naprawdę już nawet spoza naszego powiatu. Zaczynamy dochodzić do momentu, gdzie jeźdźcy biorący udział zjeżdżają z całego województwa. Na chwilę obecną wiem o tym, że przyjadą również jeźdźcy z Lublina, zapowiadają się jeźdźcy z Biłgoraja, z Chełma, także zaczynamy tworzyć coś naprawdę wielkiego i mamy nadzieję, że uda nam się dogonić Hubertus z Palski, największy w Polsce.
4: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście.

0: Chciałbym Państwu tak pokrótce, w kilku zdaniach przybliżyć historię naszej jednostki. Do życia powołał nas pan prezydent Zamoyski. Był to 2 maj 91 rok. I wtedy Straż Miejska liczyła 5 osób, łącznie z komendantem. Była to formacja niemundurowana. Chłopcy nosili, koledzy właściwie nosili czarne spodnie, białe koszule i identyfikatory. W trakcie istnienia straży dochodziło do różnych reorganizacji i w 1997 roku wydzielono Straż Miejską z Urzędu Miasta jako jednostkę budżetową. Zmieniono regulaminy, strukturę, zakres działań i umundurowanie. Wtedy już pracowników było około 10 osób i powolutku rozwijaliśmy się, zatrudnialiśmy coraz więcej osób. Praktycznie od 2004 było to 17 do 20 osób. W 2004 roku w ramach struktury Straży Miejskiej mieliśmy posterunki na terenie jednostek oświaty. Była to budowlanka, zespół szkół elektrycznych i rolniczach. Następnie w 2006 roku powstał pierwszy monitoring i wtedy były to 3 kamery. Obsługą zajmowali się strażnicy do momentu, gdy tych kamer nie zaczęło przybywać. Obecnie jest to 324 kamery i 11 operatorów, łącznie z kierownikiem. I tworzą taki zespół, który daje nam możliwość reagowania szybko i skutecznie na wszelkiego rodzaju wykroczenia porządkowe na terenie miasta. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, które nam ułatwia i pomaga w pracy. Obecnie Straż Miejska liczy 21 funkcjonariuszy. Jest to referat operacyjny z kierownikiem na czele. 5 strażników jest sekcji dyżurnych. To są ci Państwo, którzy cały czas operują na dyżurkach i przyjmują telefony, zgłoszenia od Państwa, i 14 strażników, którzy patrolują teren miasta. W okresie 35 lat jednostką tą zarządzało kilku komendantów i tutaj chciałbym wspomnieć, że pierwszym komendantem, inicjatorem powstania Straży Miejskiej był pan świętej pamięci Leszek Ujewski, który był komendantem w latach 91-92. Następnie był komendantem Zbyszek Stankiewicz 92-94, Andrzej Burzantowicz 95-97, pan Mieczysław Koszczanowski 97-99, Wiesław Gramatyka w latach 99-2012, świętej pamięci Krzysztof Adamczyk 2012-2014. Od 2014 do 2024 roku komendantem był pan Marian Puszka. Obecnie pełnię tą funkcję ja. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tą pełnić funkcję, zwłaszcza, że jestem związany ze Strażą Miejską od 29 lat. I tak na koniec chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom miasta Zamościa za wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę.
1: Panie komendancie, czym dla pana jest ten jubileusz?
0: No jest to kawał historii. Powiem Państwu, że z perspektywy lat, które tutaj przepracowałem, widzę, jak tutaj się dużo zmieniło, jakie mamy uprawnienia. To wszystko nam przybywa w międzyczasie, to ewoluuje. Ludzie od momentu chęci zatrudnienia, gdzie mieliśmy dużą chęć ludzi pracy, żeby pracować tutaj u nas, po takie zahamowania, gdzie w międzyczasie wielu funkcjonariuszy odchodziło. Mamy wielu osób, które pracują w szeregach policji, którzy zaczynają po prostu na poziomie Straży Miejskiej.
1: Jaka to jest praca, panie komendancie?
0: No dosyć ciężko się pracuje, zwłaszcza, że musimy te problemy rozwiązywać na ulicy. Nie mamy możliwości przygotowania materiałów. Podczas interwencji podejmujemy decyzje i wkrada się nerwowość w niektórych przypadkach. Ja nie mówię o strażnikach, ale mieszkańcy bardzo często reagują nerwowo i stąd taka dosyć ciężka atmosfera jest.
1: Panie komendancie, przypomnijmy, jakie obowiązki mają strażnicy miejscy?
0: Ja już od dłuższego czasu działamy na podstawie prawa o ruchu drogowym. Są to wykroczenia drogowe, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Są to wykroczenia porządkowe, wynikające z uchwał Rady Miasta. Typowo porządkowe wykroczenia.
1: Panie komendancie, w przypadku jakich wykroczeń najczęściej

0: muszą interweniować strażnicy miejscy.
1: Jeśli chodzi o ruch drogowy, jest to nieprawidłowe parkowanie, stosowanie się do znaków B35, czyli zakaz zatrzymywania, B31, B1, również niszczenie zieleni, parkowanie na trawnikach. Jeśli chodzi o sekcję porządkową, wykroczenia w sferze porządkowej, to głównie chodzi o niszczenie zieleni, zaśmiecanie, porzucanie śmieci. No i również reagujemy na wypalanie różnego rodzaju materiałów pochodzenia organicznego na ogródkach działkowych. Kontrolujemy między innymi w okresie jesienno-zimowym piece centralnego ogrzewania na terenie miasta.
0: Panie komendancie, co jest najtrudniejsze w tej pracy?
1: Trudne relacje. Najczęściej chodzi tutaj te osoby bezdomne. Z jednej strony próbujemy im pomóc, staramy się im udzielać tej pomocy, a z drugiej strony one są odporne, nie chcą takiej pomocy. A mimo wszystko w okresie jesiennym czy zimowym jest duże zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Państwo zwlekają, nie chcą udać się do odpowiednich ośrodków. My musimy to nadzorować, pilnować, żeby takiej osobie się w międzyczasie nic nie stało.
0: Panie komendancie, a co daje satysfakcję w tej pracy?
1: Często jednak ludzie doceniają naszą pracę, dziękują nam w różny sposób, przychodzą tutaj na dyżurkę, podziękowania składają. To mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że ludzie widzą jednak, że nie jesteśmy tylko od wypisywania mandatów, od karania, ale niesiemy pomoc. Tak jak to nasza formuła głosi, że jesteśmy formacją służebną, która ma pomagać przede wszystkim mieszkańcom.
0: Z jakimi sprawami możemy przejść do Straży Miejskiej?
1: Praktycznie ze wszystkimi. Pomożemy, jeżeli tylko mamy taką możliwość, współpracujemy z różnymi wydziałami Urzędu Miasta. Wtedy możemy w godzinach pracy urzędu, możemy skontaktować z różnymi jednostkami i wtedy ułatwia nam to pracę. Możemy pokierować takie osoby, jeżeli wymagają potrzeby, czy to MCPR, czy Wydział Zarządzania Kryzysowego. Także tutaj myślę, że dobrze nam się współpraca z tym wydziałem układa i niesie dużą pomoc dla mieszkańców.
0: Strażnicy miejscy codziennie patrolują teren miasta.
1: Przede wszystkim patrolujemy w okresie letnim, zwłaszcza, że teraz powstało nowe zagrożenie ze strony hulajnóg, które dla pieszych, dla rowerzystów sprawiają duże zagrożenie. Prowadziliśmy taką akcję w miejscach, gdzie te osoby gromadziły się. Najczęściej są to osoby nieletnie. Prowadziliśmy tak zwaną prelekcję. Tłumaczyliśmy, że konsekwencją ich działań będą skutki dla rodziców. Zarówno chodzi o mandaty, jak i skierowanie wniosków do sądów rodzinnych. I w tym okresie bardzo dużo takich terenów zielonych, terenów rekreacji, jak i również terenów obiektów sportowych umieszczonych na terenie szkół kontrolowaliśmy. I rozmawialiśmy z takimi młodymi ludźmi, żeby oni uniknęły kary, ewentualnie rodzice nie ponosili konsekwencji ich nieprzemyślanych decyzji.
0: W jakich sprawach interweniują strażnicy miejsca?
1: Przede wszystkim chodzi o sprawy porządkowe. Reagujemy na tereny działek, które są zaniedbane, które widać, że ktoś tam ewentualnie z osób postronnych przebywa. Reagujemy, informujemy mieszkańców, że dana działka jest zamieszkała przez osoby, co się bardzo często zresztą zdarza. Sprawy porządkowe, parkowanie na terenie osiedli, blokowanie wjazdów, wyjazdów. Po prostu typowo interwencje takie, które niosą pomoc i ułatwiają życie mieszkańcom naszego miasta.
0: Wróćmy jeszcze do tematu hulajnóg elektrycznych.
1: Tak, reagujemy, tylko przepisy troszeczkę tak działają, że jeżeli osoba, która kieruje hulajnogą, przekracza prędkość, to jest to tak uregulowane, że możemy reagować, gdy widzimy, jeżeli ktoś na hulajnodze porusza się z prędkością większą niż pieszy. Trudno określić, jaka to jest prędkość, a tylko na takiej podstawie możemy ewentualnie ukarać taką osobę. Najczęściej wykroczenia popełniają osoby nieletnie. I wtedy informujemy rodziców na podstawie numerów, które uzyskujemy od tych osób. Dzwonimy po rodziców, te rodzice odbierają. Najczęściej to się kończy na pouczeniu. Niemniej jednak zdarzało się, że karaliśmy niektóre osoby mandatami.
0: Panie komendancie, jak większa liczba monitoringu, więcej kamer wspomaga pracę Straży Miejskiej?
1: No, dużo większa wykrywalność tych zdarzeń jest. Mamy możliwość zareagowania jeszcze przed faktem, bo widzimy zachowania danej osoby i możemy zareagować, zanim coś się wydarzy nieciekawego. Również w okresie jesienno-zimowym monitoring zwraca dużą uwagę na osoby, powiedzmy, leżące, czy śpiące, czy siedzące na ławkach. To też duże zagrożenie dla tych osób. Najczęściej są to osoby pod wpływem. i stanowią zagrożenie dla siebie.
0: Zaczęła się jesień. Jakie działania w związku z tym Zamojska Straż Miejska już podejmuje?
1: W tej chwili kontrolujemy te miejsca zagrożone. Tutaj przy współpracy z policją mamy tak określone tak zwane KMZ-y i są to miejsca właśnie, tak jak wspomniałem, zagrożone i dotyczy to również wykroczeń powodowanych przez pojazdy, jak i miejsc przebywania osób tych bezdomnych. Kontrolujemy te miejsca w okresie jesiennym, w zimie też po prostu miejsca odosobnienia i prawdopodobnego gromadzenia się takich osób. Są to osoby z zewnątrz, zdarzały nam się nawet już obcokrajowcy, ale dosyć szybko zostało to uregulowane tutaj przy współpracy właśnie z zarządzaniem kryzysowym, z MCPR-em. Udało nam się w bardzo szybki sposób pomóc tym osobom i skierowaliśmy ich do miejsca docelowego.
0: Jak już wspominaliśmy, najczęstsze wykroczenia to wykroczenia w ruchu drogowym.
1: Przede wszystkim są to wykroczenia w ruchu drogowym, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Dużo tych wykroczeń jest w obrębie Starego Miasta, można powiedzieć, że najwięcej. Z tym, że na chwilę obecną korzystamy z monitoringu miejskiego. On rejestruje wykroczenia, my później wzywamy tak kierowcę danego pojazdu i zostaje wtedy on tam rozliczony na miejscu. Więc dużo informacji uzyskujemy od mieszkańców. Jest to najczęściej blokowanie wjazdów, wyjazdów, jeśli chodzi o rynek Nowego Miasta i tam na podstawie zgłoszeń telefonicznych. I taką prośbę miałbym też do mieszkańców, żeby nie wysyłano mailem prośbę o interwencję, bo to jednak troszeczkę trwa. Natomiast telefon alarmowy powoduje to, że dyżurny przekierunkowuje patrol, który znajduje się w innym rejonie, na miejsce zdarzenia i możemy w bardzo szybki sposób udzielić Państwu pomocy. 986, zapraszam serdecznie.
0: Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy miejscy będą również kontrolować piece.
1: My mamy taki sezon, zaczyna to się powiedzmy od listopada do marca, do kwietnia i w tym okresie kontrolujemy, wydzielamy sobie konkretne ulice do kontroli i mieszkanie. Chociaż w większości osób już posiada ogrzewanie gazowe, niemniej jednak opał, najczęściej jest to opał niedobrej jakości, powoduje to, że widzimy taki różnego rodzaju dym i mieszkańcy reagują bardzo szybko, że jest to wypalane śmieci. Również przy uruchomieniu pieca, gdy piec jest jeszcze zimny czy mokry nawet, powoduje to właśnie wydzielanie dosyć dużej ilości dymu, a później ewentualnie zadymienia.
0: Panie komendancie, a jakie są najtrudniejsze interwencje?
1: Trudno powiedzieć. Każda interwencja jest jakby inna. Do każdej osoby się podchodzi indywidualnie. Nie podchodzimy tego w sposób taki ogólny, tylko staramy się w interwencji podchodzić konkretnie do danej osoby. Każdy reaguje na stres inaczej. Każdy ma inną sytuację życiową i tutaj staramy się z dużą wyrozumiałością podchodzić do takiej interwencji, bo naprawdę jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe, inaczej będziemy podchodzić do osoby starszej, która w sposób niezamierzony popełniła jakieś wykroczenie, a zupełnie do osoby, która ewidentnie prowokuje swoim zachowaniem wykroczenia i interwencję straży.
0: Panie komendancie, powiedzmy, kto mógłby zostać strażnikiem miejskim, jeśli chciałby dołączyć do tej formacji?
1: Co jakiś czas proponujemy nabór i tutaj na BIP-ie informacje wszystkie Urzędu Miasta Straży Miejskiej, pojawiają się informacje o ilości naboru na etaty, także tutaj wszystkie rzeczy typowo osoba musi mieć przede wszystkim ukończone 2 lata wykształcenie, nie może być karana. Najlepiej z jakimś tam doświadczeniem, z prawo jazdy, te rzeczy, które działają na korzyść danej osoby.
0: Panie komendancie, jak wygląda typowy dzień pracy strażnika miejskiego w Zamościu?
1: Zaczynamy o 7 rano, pracujemy dwuzmianowo, z tym, że jeżeli chodzi o uroczystości, imprezy organizowane przez miasto, na potrzeby miasta przedłużamy tą służbę i zdarza się często, że w systemie trzyzmianowym patrole zostają, żeby zabezpieczyć. Jednak to wiąże się z kosztami dla miasta, które muszą wynająć firmę ochroniarską dla zabezpieczenia. My to w ramach służby zabezpieczamy, pomagamy w ten sposób miastu. Rozpoczęcie służby zaczyna się o 7:00, dyżurny, ewentualnie kierownik rozpisuje patrole. Dzielimy patrole na piesze i zmotoryzowane, kierujemy w rejony, wyznaczamy rejony. Patrole kontrolują ten teren, zgłaszają interwencje właśnie zanieczyszczonych działek, nieprawidłowego parkowania. To wszystko spływa do dyżurnego i w ramach kompetencji dyżurnego przekierunkowuje ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, patrole w inny rejon i kontrolujemy, służba mniej więcej kończy się 14:45, schodzą patrole o łączeniu zmian, wtedy przekazujemy sobie informacje, bo jeżeli coś zostało niedokończone, przekazujemy to na drugą zmianę, żeby to po prostu zamknąć temat. Siedzibę mamy w ratuszu, natomiast tą dyżurkę, tak zwaną przebieralnię i szatnię mamy na Pereca, to tak 21:50 praktycznie dyżurny już nie przyjmuje zgłoszeń, musimy się przemieścić w inny rejon i wtedy ewentualnie, jeżeli to się odbywa, coś jest niebezpiecznego, przekierunkowujemy to na policję i prosimy o pomoc policji.
0: Panie komendancie, powiedzmy jeszcze troszeczkę więcej na temat tego centrum monitoringu.
1: Jest to na terenie szkoły dziesiątki, jest to dosyć spory kompleks. Jest to 324 kamery, praktycznie mamy dużą część miasta już obłączoną w kamery. W tej chwili jesteśmy w trakcie takiej modernizacji, schodzimy z części kamer, które nam jeszcze zostały analogowe i na cyfrówki w tej chwili. To pozwoli nam na lepszą jakość i dokładność odczytywania. W tej chwili jesteśmy w trakcie i w tej chwili wymieniane jest to na chwilę obecną.
0: Panie komendancie, w jakich miejscach Zamościa mogą pojawić się nowe kamery?
1: My staramy się wychodzić na potrzeby mieszkańców i tak na przykład było zgłoszenie z Bazarku i z Orzeszkowej osiedla i tam zostało to uwzględnione w projekcie, z tym, że to jest Wydział Inwestycji, wtedy już przyjmował te zgłoszenia, my to tylko zaopiniowaliśmy i w ramach tej współpracy właśnie w tym rejonie pojawił się nowe kamery, które będą usytuowane w rejonie parkingu, na deptaku w kierunku Łabuńki i w rejonie gdzieś tam szkoły Trójki. Po pierwsze, duża trudność jak wszędzie, na każdych osiedlach z parkowaniem pojazdów. Tych pojazdów znacznie przybyło. Miejsc parkingowych niestety nie. I często parkowanie powoduje to, że blokują się pojazdy. Jedni mieszkańcy przyjeżdżają, blokują innych i wtedy to wynika właśnie z braku możliwości miejsc parkingowych dla innych osób, blokowanie się.
0: A dlaczego kamera powinna pojawić się na ryneczku na ulicy Orzeszkowej?
1: No duże zagrożenie ze strony tych osób, powiedzmy, spożywających często i gęsto alkohol. Po prostu w okresie tych handlu, w tym czasie otwarcia tego bazarku, te osoby przemieszczają się wśród mieszkańców. Często są to osoby pod dużym wpływem, są agresywne i to też jest spowodowane tym umieszczeniem tych kamer w tym miejscu.
0: Czy większa ilość kamer w Zamościu skutkowała mniejszą ilością interwencji?
1: No zdecydowanie dużo mniej tych wykroczeń. Zresztą tutaj ja mogę pokazać, panie redaktor, materiały. To są wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez pojazdy. Tylko na ulicy Bazyliańskiej. Jest to w ciągu kilku dni, tak jak pani tutaj zauważyła, jest to ponad 20 wykroczeń. I to wszystko jest rejestrowane i to na miejscu i w krótkim czasie jest rozpatrywane. Jeżeli jest to jednorazowe, najczęściej dostaję zawiadomienie w celu stawienia się i złożenia wyjaśnień i to się kończy pouczeniem. Natomiast zdarza się bardzo często, że są osoby takie, które popełniają wykroczenie, nie zgłaszają się i ignorują zawiadomienia. Wtedy dla takich osób używamy blokad i blokujemy pojazd i wtedy obowiązkowo właściciel czy kierowca danego pojazdu musi się do nas zgłosić. To zależy od wykroczenia. Jeżeli chodzi o wykroczenie typu parkowanie w strefie zamieszkania, czyli znak D40, jest to 100 zł, jeden punkt karny. Przy naruszeniach znaku B1 to jest do 500 i 8 punktów karnych.
0: Większa ilość kamer ułatwiłaby pracę strażnikom miejskim?
1: No na pewno, to dużo ułatwia pracę i powoduje, że to bezpieczeństwo mieszkańców jest dużo większe. Z tym, że to są bardzo duże koszty, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, napraw później, bo samo montowanie kamery to nie jest duży koszt, natomiast sama eksploatacja, konserwacja to nosi ze sobą duże koszty.
0: Panie komendancie, 25 uroczystość 35-lecia.
1: Z 25 w Centrum Kultury Filmowej taka skromna uroczystość, awanse, podziękowania dla wydziałów Urzędu Miasta, wszystkich, którzy współpracują z nami, za całokształt naszej pracy. Przy awansie będzie to 5 osób awansowanych, to będą młodzi ludzie, którzy od niedawna są, jedna osoba będzie na zastępcę kierownika awansowana, z racji tego, że już ma pewne doświadczenie. Pozostali funkcjonariusze są już w stopniu starszego inspektora.
0: Panie komendancie, czego możemy życzyć strażnikom miejskim?
1: Przede wszystkim zdrowia. Jeżeli wszystko funkcjonuje normalnie, zdrowie funkcjonuje, to reszta to jakoś się układa.
0: 25 września w Kinie Stylowe startują eskapady kresowe. To okazja do poznania podróżników i posłuchania opowieści o ich wyprawach.
2: Jacek Podkościelny, nauczyciel geografii, organizator festiwalu Eskapady Kresowe.
0: Przed nami 12 edycja.
2: Tak, to 12 edycja i w tym roku, jak w latach poprzednich, mamy ciekawe prezentacje, ciekawych gości, którzy do nas, do Zamościa przyjadą. To będzie podróż w ciekawe miejsca, wysokie góry. Poznamy na przykład smak zimy na Syberii. Tam Krzysztof Suchowierski zabierze nas i o dziwo rowerem prawie 4000 km pokonał zimą Jakucję właśnie przy bardzo niskiej temperaturze, nawet minus 55. Zobaczymy, jak mu się to udało. Pojedziemy na Filipiny z Tomaszem Owsianym. Kiedyś tam był, pojechał po wielu latach sprawdzić, jak te jego opisy, jego opowiadania, jego wrażenia się zmieniły, a może się nie zmieniły. Pojedziemy także do 5 wybranych miast świata. Marek Marcola nas tam zabierze. W 111 podróżach po świecie wybrał 5 miast, które go zachwyciły. Później na sam koniec już typowe górskie wyprawy. Będzie to Ekwador, w Andy, w gronie 3 Zamościan. Udaliśmy się tam na przełomie lipca i sierpnia w tym roku. A na koniec himalaista Artur Małek, znany ze zdobycia zimą Broad Peaku w Karakorum, opowie o zimowej wyprawie na K2 narodowej, w której brał udział.
0: Jak było w Andach?
2: W Andach było bardzo kolorowo. Myśmy założyli sobie tam tak zwaną aleję wulkanów do zobaczenia i do zdobycia to, co się da zdobyć. Z 4 takich celów udało się zrealizować 3 na 4, czyli na 3 wierzchołki udało się wejść. Zdobyliśmy te szczyty wulkany, które są w tym kraju bardzo liczne. Natomiast na ten słynny Cotopaxi z racji złej pogody udało się pokonać nam trzem wysokość 5000, około 200 metrów i musieliśmy zrobić odwrót, co często też w górach bywa z racji tych pogodowych trudności. Ale bardzo, bardzo zadowoleni wróciliśmy, jak było, bo nie tylko góry, ale też i Quito i w ogóle cudowne miejsca w Ekwadorze, który jest bardzo taki zróżnicowany, słynne wyspy Galapagos, Amazonia, bo też Ekwador posiada ten skrawek pięknej krainy. To wszystko można będzie zobaczyć, usłyszeć właśnie na festiwalu.
0: Powiedzmy jeszcze, ile trwała właśnie wyprawa?
2: Nasza wyprawa Zamościan trwała 16 dni. Tak naprawdę to miała się odbyć do Boliwii. Już mieliśmy w zasadzie wszystko zaplanowane z programem i biletami, ale z racji takich trudności, które są tam na miejscu w tym kraju, niespokojnych ulic, odradzono nam to. Miejscowi odradzili, że w tym roku może nie. Więc szybko trzeba było zmienić plany na Ekwador, który gdzieś tam kiedyś też występował. To kraj położony na równiku, piękny, mający góry, ocean, właśnie te słynne wyspy Galapagos, ślady Inków, ale też i piękną Amazonię. I no, nie ukrywam, że było bardzo szybkie tempo tego pobytu, ale udało nam się wiele, wiele rzeczy zobaczyć.
0: Eskapady kresowe to dzień, który składa się z 2 części.
2: Tak było do tej pory, w tym roku ograniczamy to do 1 dnia. Część tą dydaktyczną związaną z prezentacjami dla szkół będziemy realizować w szkołach, z którymi będziemy to przeprowadzać w październiku i w listopadzie, w zamojskich szkołach też i będziemy się starali, aby ten program właśnie, który od początku był, czyli ta część dydaktyczna, tak zwane warsztaty młodego podróżnika, również się odbyły w ramach tego festiwalu, ale trochę w tej zmienionej formie.
0: Powiedzmy jeszcze, dla kogo jest festiwal Eskapady Kresowe?
2: Myślę, że dla wszystkich nas, którzy kochają podróże, ale też i jeżdżą, ale też dla takich, którzy się niekoniecznie wyprawiają z różnych przyczyn, z różnych trudności, nie uczestniczą, z różnych ograniczeń, ale tutaj na żywo, nie wirtualnie, powtarzam, to jest zaletą tego festiwalu, że przyjeżdżają ludzie, którzy po prostu czegoś dokonali, są z tego bardzo dumni, chcą nam o tym opowiedzieć. Nie jest to festiwal komercyjny, jak wiele razy podkreślałem. Naprawdę zapraszam na to, aby przeżyć prawdziwe emocje ludzi, którzy w ciekawe miejsca odległe się wyprawiali z sukcesami.
0: To jest spotkanie, w których nie tylko słuchamy o podróżach, ale też spotykamy drugiego człowieka.
2: Tak, drugiego człowieka, który może wydaje nam się z wcześniejszych jakichś wyobrażeń jakimś takim herosem i takim, który sobie radzi ze wszystkim, a wcale tak nie jest. To też ludzie i my, jeżdżący, wyprawiający się, podejmujący te decyzje o wyjeździe, no mamy różne swoje także ograniczenia, które trzeba pokonywać i te wyprawy też poznają nas, samych siebie, uczą wytrwałości. wytrwałości, życzą takiej determinacji, łatwiej potem się stykać z różnymi takimi małymi problemami, które później, wiadomo, każdy z nas ma w swoim życiu.
0: No, powiedzmy jeszcze, jaki program?
2: Myśmy podzielili to w tym roku na dwie części. Pierwsza część od 17:00 i tutaj takie typowo podróżnicze będą spotkania z trzema podróżnikami. Otworzy festiwal pan Marek Marcola, nasz tu lokalny taki globetrotter. Opowie właśnie o pięciu wybranych miastach spośród tych wielu, wielu jego, już w tej chwili wspominałem, 111 krajów na swoim koncie. Wybierze pięć miast, które go zachwyciły. Później będzie właśnie pan Tomasz Owsiany, laureat. Wiele wyróżni na wielkich festiwalach w Polsce, w Kolosach, między innymi w Gdyni słynnym, ale też i pisarz, i reporter, świetnie przelewający na karty książek swoich bestsellerów podróżniczych to wszystko, co widzi tam w tych odległych krajach. Gujana francuska, Paragwaj wcześniej był, teraz będzie o Filipinach. No i właśnie mówimy, Sybirak, który pokonał rowerem Jakucję przy minus 55, pan Krzysztof Suchowierski, udało nam się go zaprosić i będzie. Krótka przerwa i później te dwie opowieści górskie, wysokogórskie dla miłośników gór, czyli Ekwador, Grupy Zamojskiej i człowiek z wielkiego świata, himalaista, nasz członek kadry narodowej zimowej, Artur Małek. Także tutaj już będą naprawdę góry bardzo, bardzo wysokie.
0: Czyli zapraszamy.
2: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę takie emocje to raz w roku w Zamościu w tej kategorii podróżniczej jest okazja spotkać tych, którzy jeżdżą daleko i potrafią o tym powiedzieć.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: SK Zamość.
0: Nasz magazyn kończymy poradami, jak zachować się, kiedy na naszej drodze pojawi się zwierzyna leśna.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
0: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować? Jak powinniśmy zabezpieczyć teren wypadku?
4: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić.
0: Tym tematem kończymy nasz magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnych. Bądźcie z nami.
3: SK Zamość News.
0: Wioletta Sama, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o przebudowie ulicy Pawiaków. Będzie o wystawach Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zabierzemy Was też na wycieczkę do Senderek.
3: SK Zamość.
0: Dostartujemy. Od soboty 26 września rozpoczną się utrudnienia dla kierowców na ulicy Pawiaków w Zamościu. To w związku z początkiem przebudowy tej ulicy. Wykonawca zamknie dla ruchu odcinek od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej.
5: Marcin Basak, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych.
0: Prezesie, przed nami duża inwestycja na ulicy Pałowiaków.
5: Tak, zgadza się. W tej chwili rozpoczęliśmy pierwszy etap i zaczynamy od rozbiórek chodników i zatok postojowych na odcinku od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. To jest odcinek o długości około 290 metrów. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od rozbiórek. Jednocześnie będą trwały też prace odtworzeniowe na chodnikach i zatokach postojowych.
0: Jakie są kolejne planowane w najbliższym czasie prace?
5: W dniu 26 września wprowadzamy docelową czasową organizację ruchu. Na wspomnianym odcinku będzie ona obejmowała zamknięcie tego odcinka i w kolejnym etapie przystąpimy do rozbiórek nawierzchni bitumicznych i do budowy kanalizacji deszczowej. W tym samym czasie będziemy też prowadzić prace związane z budową muru oporowego przy cmentarzu parafialnym.
0: Panie prezesie, jakie objazdy zostaną wytyczone dla kierowców?
5: Możemy powiedzieć o objazdach. Objazdy będą realizowane przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kilińskiego i w stronę ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego.
0: Na jakie etapy będzie podzielona przebudowa ulicy Pałowiaków?
5: Zadanie docelowo zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap to ten tutaj od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Kolejny etap to budowa skrzyżowania z wyspą przy ulicy Przemysłowej i ulicy Piłsudskiego. I kolejny etap trzeci od ulicy Przemysłowej w kierunku ulicy Piłsudskiego.
0: Co wejdzie w zakres robót każdego z tych etapów?
5: W etapie pierwszym mamy do czynienia z budową, czy też z przebudową i odtworzeniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budową muru operowego przy cmentarzu parafialnym, budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem konstrukcji jezdni. Drugi etap, można powiedzieć, że będzie tożsamy z pierwszym, z tym, że będziemy mieli tutaj budowę skrzyżowania z wyspą i etap trzeci, którym już będzie, no nie będzie budowy muru operowego, tak, bo tutaj tego projekt nie zakłada. Będziemy mieli rozbiórki nawierzchni, budowę nowych warstw konstrukcyjnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę ciągów pieszych, pieszo-rowerowych.
0: I teraz, panie prezesie, powiedzmy, w jakim czasie zostaną realizowane poszczególne etapy tej inwestycji?
5: Pierwszy etap zakładamy, że zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym terminie to zrealizować. Umowa została zawarta z miastem 30 czerwca bieżącego roku i termin umowny to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli jest to 30 września 2027 i należy liczyć się z tym, że praktycznie do końca tego terminu umownego będą trwały tutaj prace. Być może drugi etap zostanie rozpoczęty jeszcze w roku bieżącym. To wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, jakie nam przyniesie jesień i zima.
0: A jakie utrudnienia muszą przygotować się piesi w związku z przebudową ulicy Pałowiaków?
5: Piesi muszą przygotować się na utrudnienia związane z tym, że wszystkie ciągi piesze będą rozbierane i będą przebudowywane, czy też odtwarzane, aczkolwiek dostęp do lokali usługowych, dostęp do cmentarza będzie zapewniony, aczkolwiek on będzie zapewniony w tak zwanym trybie roboczym, czyli będzie wprowadzona organizacja ruchu, do której piesi będą musieli się dostosować. Zostaną wyznaczone bezpieczne ciągi piesze, z których będą piesi mogli korzystać.
0: Panie prezesie, czy przebudowa ulicy Pałowiaków będzie inwestycją trudną i co może stwarzać najwięcej problemów?
5: Jest to dość skomplikowana inwestycja, dość istotnym elementem i wymagającym jest tutaj szczególnie budowa muru oporowego przy ogrodzeniu cmentarza, z racji tego, że mur ma być posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, będziemy musieli tutaj szczególną uwagę zwrócić na jego konstrukcję. Mur oporowy ma zabezpieczyć, zresztą jak Państwo widzieli dotychczas, to ogrodzenie cmentarza, ono miało tendencję do wychylania się w stronę wewnętrzną cmentarza. Tu już kilkakrotnie były prowadzone prace nad zabezpieczeniem tego i w ramach przebudowy tutaj ulicy Pełowiaków został zaprojektowany mur oporowy, który ma zabezpieczać ogrodzenie cmentarza przed naporem ziemi tutaj od strony jezdni. Powstanie ława betonowa, na której zostanie posadowiony mur oporowy w kształcie tak zwanych elek i one będą zakotwione do tej ławy betonowej, co jakby przeniesie całe obciążenie ziemi na ten mur oporowy, a ogrodzenie zostanie odciążone.
0: Panie prezesie, czy inwestycja będzie wiązała się z wycinką drzew?
5: Tak, przedmiar robót, dokumentacja projektowa zakłada wycinkę łącznie 29 sztuk drzew. Są to między innymi te drzewa zlokalizowane tutaj przy cmentarzu, a pozostałe to są szczególnie drzewa tutaj przy ulicy Pełowiaków od strony osiedla Planty. Część drzew koliduje z nowo projektowaną infrastrukturą, aczkolwiek w ramach inwestycji przewidziano nasadzenia włącznie w ilości 139 sztuk drzew, platan klonolistny o wysokości od 4 do 5 metrów wysokości. One będą w trakcie prawdopodobnie nasadzone.
0: Teraz powiedzmy, dlaczego akurat taka organizacja ruchu? Dlaczego zamknięcie całego odcinka?
5: Zamknięcie całego odcinka jest spowodowane przede wszystkim zachowaniem bezpieczeństwa, a także sprawnej organizacji robót. Zamykając odcinek, dany odcinek drogi przewidziany do przebudowy, pozwala nam wyeliminować ruch, który musielibyśmy w trakcie prac szczególnie zwracać uwagę. To daje nam ten komfort, że pozostawiamy tylko dojazd dla użytkowników, czy też mieszkańców osiedla, ci, którzy muszą dojechać do swojego miejsca zamieszkania, a pozostały ruch będzie odbywał się objazdami. Dzięki temu możemy zrealizować daną inwestycję sprawniej przede wszystkim i bezpieczniej dla użytkowników drogi.
0: Na jakie może przykre niespodzianki wykonawca się przygotował?
5: No, mamy nadzieję, że żadnych przykrych niespodzianek tutaj nie będzie.
0: A jeśli chodzi o takie etapy tych prac na tym pierwszym właśnie odcinku, jak moglibyśmy powiedzieć?
5: W tym pierwszym etapie realizacji zaczęliśmy w tej chwili od rozbiórek ciągów pieszych i w miarę możliwości są one przez nas odtwarzane. Jak tylko zostanie wprowadzona docelowa czasowa organizacja ruchu, odcinek zostanie zamknięty. W pierwszej kolejności przystąpimy do rozbiórek jezdni i do budowy kanalizacji deszczowej. Jednocześnie będą też prowadzone prace przy budowie muru oparowego przy ogrodzeniu cmentarza.
0: Panie prezesie, w ramach tej inwestycji powstanie nowe rondo.
5: Jeżeli chodzi o rondo, to będzie to po prostu zwykłe skrzyżowanie z wyspą o troszkę zmienionej geometrii niż strukturą.
0: Dobrze, tak będzie wyglądała nowa jezdnia?
5: Nowa jezdnia została zaprojektowana o szerokości około 10,5 metra. Na środku jezdni został przewidziany czerwony, tak zwany bezkolizyjny pas do skrętu. Została zmienione lokalizacje przejść dla pieszych. W tej chwili tutaj od ulicy Piłsudskiego będzie przejście za wjazdem do szpitala. Kolejne przejście dla pieszych będzie mniej więcej na wysokości domu pogrzebowego. To przejście koło sklepu nie będzie funkcjonowało. Kolejne przejścia będą tutaj w obrębie ronda przy ulicy Przemysłowej i ostatnie przed rondem przy wiadukcie. Na wysokości schodów do cmentarza. Jeżeli chodzi o pieszych i rowerzystów, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie jezdni zostały zaprojektowane ciągi piesze. Jeżeli chodzi o ciągi rowerowe, miejscami będą to ścieżki zarówno po lewej i prawej stronie, aczkolwiek w większości ścieżki rowerowe będą znajdować się po jednej stronie jezdni. Na odcinku od szpitala do skrzyżowania z ulicą Przemysłową będzie to ścieżka po lewej stronie, a tutaj na wysokości cmentarza będzie to ścieżka po prawej stronie.
0: I co jeszcze się zmieni?
5: Będziemy mieli bardzo dużo zieleni, powstaną nowe elementy małej architektury, miejsca dla rowerzystów. Najtrudniejsze, oceniamy, że trudniejszym elementem będzie budowa muru oporowego przy ogrodzeniu cmentarza. Z racji tego, że mur jest, można powiedzieć, że w pewnym sensie niestabilny, przechyla się w stronę, ogrodzenie przechyla się w stronę wewnętrzną cmentarza, a mur oporowy będzie lokalizowany bezpośrednio przy ogrodzeniu. Z tego też względu prace przy budowie tego muru oporowego będą etapowane i nie będzie on wykonywany jednocześnie na całej długości, tylko etapami, tak żeby nie naruszyć konstrukcji ogrodzenia. W tej chwili każdy widzi, jak wygląda obecna nawierzchnia jezdni ulicy Pełowiaków. Jest ona dość zdeformowana, pofałdowana. Po zakończeniu inwestycji będziemy poruszać się po nowej, przede wszystkim bezpiecznej warstwie bitumicznej. Trzeci etap zostanie rozpoczęty najprawdopodobniej w przyszłym roku. To wszystko będzie weryfikowała pogoda przede wszystkim.
0: Zamojska Grupa Fotograficzna zaprasza na swoje wystawy. Część jest jeszcze dostępna, ale szykuje się też kolejna. Szczegóły już teraz. O szczegółach mówi Mirosław Chmiel z Zamojskiej Grupy Fotograficznej.
6: Jeszcze do października jest wystawa w hotelu Zamojskim, włoskie fascynacje Henryka Andrzejewskiego. W Zamojskim Domu Kultury mamy jeszcze dwie wystawy. Do 7 października będzie wystawa Artyści, portrety artystów związanych tutaj z Zamościem, Zamojszczyzną, występujących tutaj na naszych scenach, na tej wystawie artystów, no znane postacie, ale są i zamojskie, bo jest na zdjęciu i nieżyjący już Witek Paszt, jest na zdjęciu Staś Orłowski, artysta fotografik, nasz Nestor, zamojski Nestor fotografii, który no, poświęcił całe życie, jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików, jest członkiem honorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, zasłużony dla fotografii polskiej, otrzymał taki medal w 2018 roku i także zapraszam. Wystawa do 7 października w Zamojskim Domu Kultury. No i na holu zdjęcia Zamojskiego Lata Teatralnego. To taka moja wystawa podsumowująca tegoroczne 51. edycję Zamojskiego Lata Teatralnego, zdjęcia archiwalne, począwszy od początku, a skończywszy na ostatnich spektaklach, które się odbywały w przestrzeni miejskiej, jak i na scenie Zamojskiego Domu Kultury. Ja tutaj dałem kilkaset, począwszy od zdjęć tych archiwalnych z lat 70., kiedy Zamojskie Lato Teatralne ruszała, pierwsza, druga, trzecia edycja. No takie Zamojski Dom Kultury wybrał i takie powiesił, no to takie są około 30. Z różnych lat i z 20 i 21 wieku, tak z przełomu. To są zdjęcia wykonane na żywo, to nie są zdjęcia studyjne, to są zdjęcia osób, które gdzieś tutaj występowały, gdzieś tutaj przebywały w Zamościu. Zdjęcia czarno-białe, dużego formatu. Postacie, może troszeczkę to zainspirowane były te zdjęcia wystawą Sergiusza Sachny. Aktorzy, która była w Akademii Zamojskiej. Chcieliśmy pokazać artystów, którzy tutaj są albo związani, albo mieszkający, albo występujący tutaj na scenach zamojskich. Są autorami wystawy, są członkowie Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Na tej wystawie jest 20 zdjęć. Tak. Przeważnie ostatnie lata, z różnych wydarzeń, koncertów, występów. Piosenkarze, artyści, aktorzy, plastycy, może jest rzeźbiarz, są malarze, także różnych profesji, ale artyści. Ta boska wystawa to są zdjęcia, które pokazują tam Henryka Andrzejewskiego, są zdjęcia robione późną jesienią, właściwie przed świętami grudniowymi, kiedy te skalambri, kiedy te plaże opustoszały, kiedy miejscowości opustoszały, także troszeczkę inne Włochy, niepełne turystów. Jest architektura, przede wszystkim architektura, wspaniałe widoki. Będzie ta wystawa do końca, do 8 października. Później będziemy mieli następną wystawę Aliny Ostasz, artystkę, fotografkę Fotoklubu RP. Będzie to wystawa Twarze Europolku. Zdjęcia, które wykonywała przez kilkanaście lat, a tutaj tych zespołów na Europolku przewinęło się kilkadziesiąt, grubo ponad 60, bo jak 2 lata temu robiłem, to było 56 chyba różnych zespołów pokazywałem na tej wystawie plenerowej. To już minęło 2 lata, czyli do następne Europolki troszeczkę więcej. Wybrała te zdjęcia, to są zdjęcia portretowe, zresztą jej jedno zdjęcie na 12 przeglądzie dostało 2. miejsce. Myślę, że się wszystkim też ta wystawa poda. 7 października, jak zwykle, wystawa poplenerowa. 6 ogólnopolski plener fotograficzny roztocze. Już jest przygotowywany katalog. 7 października w Zamojskim Domu Kultury. W plenerze brało udział 32 fotografików, członków fotoklubu, artystów fotoklubu, Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Polskich Fotografów Przyrody. Podczas pleneru byliśmy... Plener roztocze to jest takie ogólne hasło. Już się odbył, to był właściwie 11 plener na Roztoczu, ale jeździmy w różne miejsca. W tym roku byliśmy na Grzędzie, cały dzień na Grzędzie Sokalskiej. I oczywiście te wszystkie cerkwie, które tam się znajdują, jest ich sporo. Mieliśmy możliwość fotografowania nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Byliśmy również na terenie tutaj gmin Krynice, gminy dalej tam położonych, Werwkowic i sąsiednich. Także tutaj było fotografowane już roztocze, ale także byliśmy przez dzień czasu w Zamościu, tutaj podejmowani przez pana prezydenta. Byliśmy oprowadzeni i po ratuszu, i na wieży, i w podziemiach. I oczywiście był to dzień, kiedy trwał festiwal Eurofolk, także mogli uczestnicy także pofotografować i koncerty tego zespołu, nie tylko architekturę i Zamość. Wystawa różnorodna i jak zwykle tematycznie jest związana z Roztoczem, ale zdjęcia są Roztocze jest pokazane tak, jak ono jest. Czyli stare młyny, stara kuźnia, są zdjęcia architektury, krajobrazu, i zdjęcia Zamościa. Zamościa nie tylko architektury, ale także co się działo na Rynku Wielkim, czyli Europolk. Reportaż, krajobraz, architektura. to, co fotografowaliśmy podczas tego pięciodniowego pobytu na Roztoczu. A plener odbywał się w dniach 15-19 lipca. Jak zwykle siedzibę mamy w Krynicach. Tam dzięki uprzejmości wójta gminy i dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury, dyrekcji szkoły. No, czujemy się jak u siebie w domu. Otwarcie wystawy 7 października w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 17.
3: SK Zamość.
0: Na koniec naszego magazynu zabieramy Was na wycieczkę do Sandarek. Mówi Edward Słoniewski, honorowy prezes Zamojskiego Oddziału PTTK.
7: Pięknie jest ogólnie na Roztoczu i tym razem zapraszam Państwa na wycieczkę. Oczywiście można z własnym dojazdem, można samochodem, można rowerem dojechać w miejscowość Sanderki. Miejscowość jest położona właśnie u stóp wzgórza wysokiego. Są dwie nazwy, dwie miejscowości. Jest potok Sanderki i Sanderki, ale my omawiamy Sanderki. I tak dojechać tam można bardzo łatwo. Od Zamościa jedziemy w kierunku Józefowa drogą 849 i tuż przed stacją Krasnodębską po prawej stronie jest taka zielona kapliczka, a przed kapliczką droga w prawo. W tej chwili tą drogę utwardzono kamieniem, także troszkę rowerem to by było trudno przejechać, ale samochodem się śmiało przejeżdża. Wtedy dojeżdżamy już do Sanderek, po prawej stronie będzie krzyż, taka figura na rozstajnych drogach, natomiast my skręcamy w lewo i ostro w górę wjeżdżamy. I tam na górze będzie możliwość zawrócenia, po prostu zjazd z powrotem i tam zatrzymujemy się. To jest miejsce, to jest taki węzeł szlaków, tamtędy przebiegają dwa szlaki piesze, szlak centralny, ten najdłuższy na terenie Roztocza, Szastarki do Chorzyńca Zdroju, to jest koloru niebieskiego, oraz szlak zielony imienia Władysława Aleksandry Wachniewskiej ze Zwierzyńca do Florianki. I te szlaki właśnie tam przechodzą przez ten węzeł, stamtąd wychodzą, jeszcze tam się rozchodzą, bo szlak zielony prowadzi w dół w kierunku właśnie Florianki, natomiast w lewo prowadzi szlak centralny. Tam są również znaczki dwóch ścieżek spacerowych. Ścieżka czerwona jest o wiele ciekawsza i prowadzi przez właśnie obok tych sztolni. Mieszkańcy nazywają jamami. Tam właśnie od XVI wieku do XX wydobywano kamień, który był używany do żarem i do kamieni młyńskich. Te kamienie były odłamywane pod ziemią i wtedy po prostu końmi wyciągano na zewnątrz już okrągło obrobiony materiał. I tych sztolni jest kilka, można zajrzeć, nie proponuję wejścia. Niektórzy tam wchodzą, ale to jest bardzo trudno, jest zresztą i ciemno, także, a jeszcze jest jedna sprawa, że tam mieszkają nietoperze. W związku z tym, żeby tych nietoperzy nie straszyć, to ale z zewnątrz warto zobaczyć, bo to bardzo malownicze są takie wykopy i wewnątrz jest wejście do jamy. Po drodze właśnie podziwiamy po prawej, po lewej stronie te właśnie wyrobiska. Później jest wiata, można przy tej wiacie sobie odpocząć, posiedzieć i obok wiaty jest jeszcze w lewo, jak pójdziemy tak troszeczkę w dół, tam też warto, łatwo zauważyć, tam jest jeszcze jedna taka jama, bardzo duża, zresztą tam podobno planowano otwarcie tej jamy, ale recytuję tego wrobiska, ale jakoś chyba pieniążków nie ma i do tej pory nic się tam nie dzieje. Ale to gmina, znaczy nie gmina, tak gmina i Nadleśnictwo Zwierzyniec planują, że może kiedyś się uda tam po prostu zrobić takie głębiej wejście do tego wrobiska. Później, wychodząc od tego szałasu, od miejsca wypoczynku, schodzimy w dół i jest po prawej stronie jest pole, a po lewej stronie proszę bardzo dokładnie uważać. Na początku zobaczymy kilka mrowisk. Warto nie podchodzić, bo tam są takie malutkie mrówki, bardzo piekące, tego obejrzeć i następnie po lewej stronie, tak przy drzewie dzikim jest czakram. To jest coś pięknego, to jest ogromny kamień. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Lubelskiego i powiedzieli, że takie skały promieniują. Jeżeli ktoś ma przyrząd właśnie do promieniowania, badania promieniowania, to na pewno to waryguje po prostu ten przyrząd w tym miejscu. A ja to nazwałem czakram. I tak od tego czasu już tak jest i na mapach już jest zaznaczone. stamtąd warto dotknąć lub się usiąść na tym, to na pewno promieniuje i tę pozytywną energię można zdobyć. Później idziemy dalej, jest jakaś jabłonka, jest w lewo i polana, a na skraju polany jest samotne gospodarstwo. Mieszka tam pan Stanisław się nazywa, no rodzice już jego nie żyją, on jest kawalerem, ale tam sobie mieszka. Jedynym przyjaciółem jego jest pies i kot. Zresztą kot jest tak ogromny, wygląda jak ryś. Także czasami można tam zobaczyć. Stamtąd można, jak ktoś ma więcej czasu, to może iść dalej tym szlakiem, ścieżką czerwoną i dojść do okolicy Starej Huty i później tymi szlakami niebieskim i zielonym dojść przez wioskę i później te szlaki skręcają na południe. Kiedy wejdziemy na wzgórze, to też to wzgórze się nazywa Senderki, bo to jest takie pasmo tych wzgórz Senderki. I wtedy stamtąd jest wspaniały widok. Widać tam 3 powiaty i 5 gmin. Także teren jest bardzo piękny. Stamtąd też widać tą sosnę, niby sosnę w okolicach Tereszpola. Chciałbym jeszcze takie kilka słówek powiedzieć, dlaczego się nazywa Senderki. Kiedyś te tereny należały do miejscowości Majdan Kasztelański i tam właściciele tego Majdanu, mieszkańcy z Majdanu byli właścicielami lasów i pól w tym okresie. I tam właśnie rozpoczęto eksploatację tych kamieni młyńskich. Do Majdanu stamtąd jest ponad 5 km, może 6. W związku z tym ci pracujący górnicy po całodziennej pracy przy kaganku jakimś nie mieli siły wracać do domu. W związku z tym w tych jamach spali. A żeby nie zmarzli, to się przykrywali derkami. A derka to jest takie właśnie takie okrycie dla konia. I dlatego nazywa się sen na derkach Senderki. Taka jest opowieść. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze jedna droga od potoku Senderki. Tamta jest betonowa, jest równa droga, ale to trudno do niej trafić. Już po prostu według mapy trzeba było jechać i wtedy trafić się na tą drogę. Także zapraszam do Senderek. Tam na pewno czasami od czasu przelecą nietoperze. Oczywiście na drzewach rosną bluszcze. To też jest rzadkość, bo bluszcz jest taką rośliną rodziny żeńszeń. Także mamy tutaj taki żeńszeń na Roztoczu. I oczywiście te podziemne wejścia. Historia tego miejsca, tajemnice Senderek, to sięga jeszcze do II wojny światowej. W 1941 roku podobno rozstrzelano tam tzw. czarnych, obsługę działa niemieckiego, którzy się zbuntowali i tam zginęli. Ostatnio jeden z panów opowiadał mi nawet wczoraj, że znaleziono tam krzyż Virtuti Militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. A również tam w czasie okupacji, w 1944 roku, w maju, po rzutach, które były rzuty dla Polaków pod na Hipopotamie, pod Florianką, część tych rzutów przywieziono tutaj, do Senderek i tam gdzieś w jaskiniach zostały ukryte. Których tych gdzie, to nikt nie wie. Ale tajemnica jest po prostu i nie będzie chyba szybko odkryta. Bo widać poet Tomaszowski, poet Zamojski, poet Biłgorajski, a gminy to gmina Krasnobród, gmina Józefów, widać Łukową, widać gminę, widać gminę Tereszpol i gminę Zwierzyniec. Właściwie tylko jak się wjedzie na tą górkę, to już wtedy po równym się idzie. Także z tym, że później jak tą trasę byśmy szli dalej, to znaczy od Starej Huty w górkę, to jest troszeczkę można się zasapać, ale widoki są tak piękne, że warto po prostu trochę się zmęczyć, żeby zobaczyć. Bo później z wejściem w dół już tam jest łagodnie. Teren to jest trawiasty, trawą porośnięte najczęściej. No oczywiście ścieżka jest wydeptana, bo tam chodzi dość dużo turystów, także nie ma obawy, żeby tam złapać kleszcze. Chyba, że ktoś będzie chodzić po chaszczach, jak to się mówi, po krzakach, no to wtedy może gdzieś tam dostać. Jeżeli to sam tą trasą się chodzi, to raczej trudno złapać tego kleszcza.
0: To wszystkie tematy, które znalazły się w naszym magazynie Zamojskiej Eski. Przypomnę, że w naszym magazynie mówiliśmy dzisiaj o ulicy Pałowiaków. Było o wystawach Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zabraliśmy Was również na wycieczkę do Senderek. Cieszę się, że byliście z nami. Zapraszam Was do słuchania naszych kolejnych magazynów.
3: Eska Zamość News.
0: Violetta Sewa, zapraszam na magazyn lokalny zamojskiej Eski. Ten program w całości będzie dotyczył policyjnego przeglądu zdarzeń z powiatu zamojskiego.
3: Eska Zamość.
0: To zaczynamy. W tym magazynie będzie m.in. o zdarzeniach drogowych, o aresztowaniu tzw. odbieraka. Powiemy o poszukiwaniach dwóch mieszkańców naszego powiatu. Będzie też m.in. o niewybuchach. Poza tym ostrzeżemy przed lewym M obywatelem. Powiemy też m.in. kiedy nie publikować zdjęć swoich dzieci. Szczegóły przedstawi
4: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Mieszkaniec powiatu

Granat ręczny typu F1. Były to zalegające w ziemi pozostałości z czasów II wojny światowej. Odnalezione przedmioty zabezpieczyli żołnierze, którzy zajmą się następnie ich neutralizacją. Pamiętajmy, że niewybuchy lub niewypały mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego też nie wolno ich przenosić, dotykać czy też rozbrajać. O nietypowym znalezisku należy natychmiast powiadomić policję, a miejsce ich odnalezienia zabezpieczyć przed dostępem do niego osób postronnych, nieświadomych zagrożenia. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości określonych potocznie jako lewy M obywatel, M fake albo fake M obywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości. Przypominamy, że fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści. Określenia lewy M-obywatel, M-fake czy fake M-obywatel odnoszą się najczęściej do nieoficjalnych aplikacji udających prawdziwą usługę mobilną, przerobionych zrzutów ekranu mających imitować autentyczny widok dokumentu, jak też narzędzi lub generatorów, które pozwalają tworzyć fikcyjne dane osobowe, zdjęcia, numery dokumentów lub status uprawnień. W praktyce taki fałszywy dokument może być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę, omijania procedur bezpieczeństwa, prób zakupu towarów lub usług, wejścia do miejsc objętych kontrolą, a także do oszustw wobec osób prywatnych i pracowników punktów usługowych, czy choćby zakupu produktów alkoholowych lub tytoniowych przez małoletnich. Warto podkreślić, że zagrożenie dotyczy nie tylko służb i urzędów. Problemem mogą zetknąć się także sprzedawcy, recepcjoniści, organizatorzy wydarzeń, kurierzy, właściciele lokali oraz osoby prywatne zawierające transakcje. Na czym polega to zagrożenie? Największe niebezpieczeństwo polega na tym, że wirtualne podobieństwo do prawdziwej aplikacji może usypiać czujność. Osoby, które nie znają zasad weryfikacji, mogą uznać sam pokazany ekran telefonu za wystarczający dowód tożsamości. To błąd, który może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak podszywanie się pod inne osoby, wyłudzanie usług, towarów lub dostępu, wprowadzanie w błąd pracowników ochrony, handlu, gastronomii czy turystyki, budowania pozorów pełnoletności lub określonych uprawnień, jak też ułatwiania innych przestępstw, w tym oszustw internetowych i stacjonarnych. Jak rozpoznać takie oszustwo? Sygnałami ostrzegawczymi mogą być przede wszystkim pokazywanie wyłącznie statycznego ekranu bez możliwości wykonania rzeczywistej weryfikacji, nienaturalne zachowanie interfejsu, brak płynności, brak reakcji poszczególnych funkcji lub widok przypominający tylko grafikę, pośpiech i presja wywierana przez osobę okazującą dokument, niechęć do dodatkowego potwierdzania danych, rozbieżności między wyglądem osoby a prezentowanymi danymi, jak też brak możliwości potwierdzenia autentyczności w sposób przewidziany dla legalnej usługi. Należy pamiętać, że sam obraz na ekranie nie powinien być traktowany jako wystarczający dowód autentyczności, jeżeli sytuacja wymaga identyfikacji. A w jaki sposób chronić się przed tego typu sytuacjami? Należy korzystać wyłącznie z oficjalnych źródeł i procedur weryfikacyjnych. Nie należy opierać oceny autentyczności wyłącznie na wyglądzie ekranu telefonu. Należy zwracać uwagę na kontekst sytuacyjny. Jeżeli ktoś zachowuje się nerwowo, wywiera presję czasu albo unika pytań, powinno to wzbudzić naszą czujność. Należy również porównać dane z innymi dostępnymi informacjami. Jeżeli charakter sytuacji na to pozwala, warto zweryfikować zgodność danych, wizerunku i celu, w jakim dokument jest okazywany. W celu potwierdzenia wiarygodności dokumentu można skorzystać ze strony weryfikator.mobywatel.gov.pl. Nie należy instalować aplikacji z nieznanych źródeł. Fałszywe programy mogą nie tylko imitować dokumenty, ale również wykradać dane, hasła i informacje z

0: zapisane w urządzeniu. Należy szkolić pracowników i współpracowników. W miejscach, w których dochodzi do sprawdzenia tożsamości lub uprawnień, wiedza personelu ma kluczowe znaczenie. W przypadku podejrzenia oszustwa nie należy bagatelizować tej sytuacji. Każda próba użycia sfałszowanego narzędzia identyfikacyjnego powinna być traktowana poważnie i zgłaszana organom ścigania. A jakie są konsekwencje prawne i społeczne? Posługiwanie się fałszywym narzędziem potwierdzającym tożsamość lub uprawnienia może prowadzić do odpowiedzialności prawnej, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy. Szczególnie istotne jest to w sytuacjach, gdy celem działania jest osiągnięcie korzyści, wprowadzenie innej osoby w błąd albo ukrycie własnej tożsamości. Z perspektywy społecznej zjawisko M-fake'a podważa również zaufanie do nowoczesnych usług publicznych, które mają ułatwić codzienne funkcjonowanie obywatelowi. Dlatego tak ważne jest oddzielenie rozwiązań legalnych i bezpiecznych od narzędzi fałszywych tworzonych po to, by oszukiwać. A co zrobić w razie podejrzenia? Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ktoś posługuje się lewym M-obywatelem, warto zachować spokój i ostrożność, nie podejmować pochopnych decyzji na podstawie samego ekranu, odmówić uznania dokumentu, jeżeli jego autentyczność wzbudzi wątpliwość, i zabezpieczyć informacje o zdarzeniu, o ile jest to możliwe i zgodne z prawem. Należy również powiadomić właściwe służby, gdy istnieje podejrzenie popełnienia zabronionego. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 849 w miejscowości Malewszczyzna w gminie Krasnobród. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi 20-letni mieszkaniec gminy Adamów podróżował od Józefowa Roztoczeńskiego w kierunku Jacni. W miejscowości Malewszczyzna na łuku drogi w prawo stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie na pobocze i uderzył w drzewo. Po uderzeniu w drzewo pojazd został wyrzucony na pas ruchu w kierunku Jacni. 20-latek doznał poważnych obrażeń. Załoga lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowała go do szpitala. 44-letni pasażer Audi także potrzebował pomocy medycznej. Karetko pogotowia został przewieziony do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy wykonywali czynności procesowe na miejscu tego wypadku, wynika, że przyczyną utraty panowania nad pojazdem było prawdopodobnie zaśnięcie kierowcy. Ze względu na odniesione obrażenie nie było możliwości zbadania stanu trzeźwości 20-latka. Od kierującego została pobrana krew. Badanie wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Apelujemy o ostrożność. Zadbajmy o to, aby nasze wyjazdy zawsze zakończyły się szczęśliwymi powrotami. Zdarza się, że do pokonania mamy dłuższą drogę. Kierując pojazdem, kontrolujmy nasz stan psychofizyczny. Jeżeli czujemy się zmęczeni, śpiący, zróbmy przerwę i odetchnijmy świeżym powietrzem. Pamiętajmy, że zaśnięcie za kierownicą może zakończyć się tragicznie nie tylko dla nas i osób, które są z nami w pojeździe, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego, których przypadkiem napotkamy na drodze. Z Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurny zamojskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na trasie Zamość-Nielisz jedzie kierujący Skodą, który nie trzyma toru jazdy. Na zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci z Nielisza. Wskazany w zgłoszeniu pojazd zauważyli na trasie pomiędzy miejscowością Krzak a Nieliszem. Skodą kierował 37-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia zgłaszającego. 37-latek był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się ponadto, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, stracił je za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo Skoda, którą jechał, nie miała ważnych badań technicznych. Nietrzeźwego kierowcę ujawnili również policjanci ze Szczebrzeszyna. Na jednej z ulic miasta zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fiatem Ducato. Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Zamościa. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 3 promile alkoholu. Nietrzeźwy był także 50-latek, który kierował pojazdem marki Kia. Do kontroli drogowej zatrzymali go w jednej z miejscowości gminy Sułów, mundurowisk Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 1,5 promila alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy to poważne i realne zagrożenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Ich nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii. Nietrzeźwi kierujący muszą liczyć się również z poważnymi konsekwencjami karnymi. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą wysoka kara finansowa, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Od 4 września bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B. Wprowadzają one m.in. okres próbny, zasadę bezwzględnej trzeźwości kierujących objętych tym okresem oraz dodatkowe ograniczenia dotyczące kierowców, którzy nie ukończyli 18 lat. Najważniejsza informacja dla kierowców jest prosta. Nowe przepisy dotyczące okresu próbnego stosuje się do osób, które po raz pierwszy uzyskało prawo jazdy kategorii B od 4 września 2026 roku. Okres próbny będzie trwał 2 lata w przypadku osoby, która ukończyła lat 18 lub 3 lata w przypadku osoby, która uzyskała prawo jazdy kategorii B po ukończeniu 17 roku życia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 20 roku życia. W minionym tygodniu na terenie Zamościa doszło do 2 oszustw metodą na policjanta. Wówczas oszustom udało się wprowadzić w błąd 89-letnią mieszkankę powiatu zamojskiego. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, podszyli się pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali seniorkę, że zostanie napadnięta i okradziona. Przekonali ją również do tego, aby przekazała wszystkie oszczędności rzekomemu policjantowi, który je zabezpieczy. Kobieta spakowała pieniądze oraz złotą biżuterię w pudełko i przekazała je nieznanej osobie. Łącznie seniorka wydała oszustom ponad 230 tysięcy złotych. Przestępcy oszukali również starsze małżeństwo z terenu powiatu zamojskiego. W tym przypadku oszuści najpierw podszyli się pod pracownika poczty, a następnie pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali małżeństwo, że mężczyzna podający się za listonosza jest złodziejem i dzięki współpracy z policjantami zdołają go zatrzymać. Seniorzy, działając pod presją i w poczuciu współpracy z organami ścigania, zgodnie z instrukcją przekazaną przez rzekomą policjantkę, spakowali w reklamówkę ponad 67 tysięcy złotych i przekazali je rzekomemu funkcjonariuszowi, który przyszedł do ich mieszkania. Sprawami zajęli się zamojscy kryminalni, którzy wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawców tego procederu. Doświadczenie, wytężona praca funkcjonariusza, analiza zgromadzonych materiałów oraz skrupulatne ustalenia doprowadziły do wytypowania i ustalenia tożsamości sprawcy. Policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Zamościa, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonych seniorów. W mieszkaniu podejrzanego odnaleźli i zabezpieczyli również gotówkę, maczetę, gaz i przedmiot przypominający broń palną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latkowi zarzutu oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, co stanowi czyn zagrożony surowszą odpowiedzialnością, czyli karą pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kryminalni odzyskali część skradzionych pieniędzy. Intensywnie pracują nad odzyskaniem reszty wyłudzonego mienia. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i szkoły jest jednym z ważnych elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów. W bieżącym tygodniu, realizując założenia akcji Bezpieczna droga do szkoły, policyjni profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odwiedzili dzieci uczęszczające do przedszkola językowego For Kids w Zamościu. Z przedszkolakami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, przypomnieli najmłodszym, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, dlaczego należy korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz jak ważna jest ostrożność, przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz noszenie odblasków. Dzieci otrzymały od policjantów kolorowanki z obrazkami dotyczącymi podstawowych zasad bezpieczeństwa. Natomiast dzieciaki z przedszkola miejskiego nr 10 w Zamościu przyszły do naszej jednostki. Podczas wizyty przedszkolaki zwiedziły budynek komendy i mogły przymierzyć elementy policyjnego wyposażenia. Przewodnik psa policyjnego opowiedział najmłodszym o swojej codziennej służbie, zaprezentował również umiejętności swojego czworonożnego partnera. Dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz. Dzieci mogły obejrzeć pojazd z bliska i dowiedzieć się, do czego służą poszczególne elementy jego wyposażenia. Wizyta najmłodszych była okazją do poznania specyfiki policyjnej służby oraz utrwalenia wiedzy na temat bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach. Policyjne spotkania profilaktyczne z najmłodszymi realizują również policjanci pełniący służbę w posterunkach Policji Powiatu Zamojskiego. W ubiegłym tygodniu dzielnicowy gminy Nielisz aspirant Marcin Wójcik odwiedził uczniów szkoły podstawowej w Złojcu. Podczas spotkania przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz korzystania z rowerów i hulajnóg. Poruszył też kwestie bezpieczeństwa w szkole, poza nią i w czasie korzystania z internetu. Dzielnicowy rozmawiał z uczniami o odpowiedzialnym zachowaniu, reagowaniu na przemoc, i agresję, cyberprzemocy oraz właściwym postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Spotkania z przedszkolakami i uczniami to ważny element działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Poprzez rozmowy i praktyczne wskazówki najmłodsi uczą się, jak odpowiedzialnie zachowywać się na drodze. Zamojscy policjanci nie ustają w poszukiwaniach Jacka Jasiny, który zaginął w grudniu 2025 roku, oraz Zbigniewa Nizioła, zaginionego w czerwcu roku bieżącego. Po wyjściu z domu do chwili obecnej obaj mężczyźni nie nawiązali kontaktu ze swoją rodziną. Pomimo upływu czasu funkcjonariusze podejmują działania mające na celu ustalenie miejsca ich pobytu. Osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaginionych, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, posterunkiem policji w Zwierzyńcu lub też posterunkiem policji w Mieliszu. Zaginionego Jacka Jasinę, 61-letniego mieszkańca Zwierzyńca, poszukujemy od grudnia 2025 roku. Mężczyzna 29 grudnia 2025 roku około godziny 12 wspólnie ze znajomymi przyjechał taksówką do Zamościa. Przy galerii handlowej na ulicy Przemysłowej wysiadł z auta i poszedł w nieznanym kierunku. Nie miał przy sobie telefonu komórkowego. W ramach prowadzonych działań poszukiwawczych, przeglądając dostępne monitoringi, ustaliliśmy, że 61-latek z parkingu poszedł w kierunku obwodnicy Zamościa. Okolice skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ulicą Legionów to miejsce, w którym zaginiony znika z ekranu kamer. Jacek Jasina ma 165 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, w chwili zaginięcia miał włosy krótkie, szpakowate oraz wąsy. Charakterystyczną cechą jego wyglądu jest brak połowy palca wskazującego prawej dłoni. Natomiast Zbigniew Nizioł, 65-letni mieszkaniec Majdanu Sitanieckiego w gminie Stary Zamość, wyszedł z domu późnym wieczorem 6 czerwca 2026 roku i poszedł w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony ma 166 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, włosy ma krótkie, czarne, lekko siwiejące, oczy piwne, w chwili zaginięcia miał wąsy. Cechą charakterystyczną są przykurcze nóg powodujące trudności w poruszaniu się, zazwyczaj chodzi podpierając się laską. Nie ustajemy w poszukiwaniach obu mężczyzn. Od momentu zgłoszenia zaginięć prowadzimy działania, których celem jest ustalenie, co stało się z mężczyznami i gdzie obecnie mogą przebywać. Zgromadziliśmy szereg informacji dotyczących zaginionych, które szczegółowo analizujemy. Weryfikujemy również okoliczności ich zaginięcia. Sprawdziliśmy możliwe miejsca pobytu mężczyzn, m.in. szpitale, dworce autobusowe i kolejowe. Prowadzimy też rozmowy z osobami, które mogą posiadać wiedzę na temat ich zaginięć. W ramach prowadzonych działań kilkukrotnie przeszukiwaliśmy rozległe tereny, wykorzystując do tego aplikację wspierającą poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym. Do poszukiwań wykorzystywaliśmy drony, psy służbowe różnej kategorii. Na bieżąco analizujemy napływające sygnały i każdą informację mogącą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych. Pomimo dotychczas podjętych czynności, los Jacka Jasiny oraz Zbigniewa Nizioła nadal pozostaje nieznany. Kontynuujemy poszukiwania i sprawdzamy wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do ich odnalezienia. Zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które widziały zaginionych, posiadają informacje o ich miejscu pobytu albo wiedzą, co działo się z nimi w okresie zaginięcia, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, z posterunkiem policji w Zwierzyńcu lub posterunkiem policji w Mieliszu. Informacje można przekazywać także anonimowo, kontaktując się z najbliższą jednostką policji lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się ważna dla prowadzonych poszukiwań. Każdy sygnał zostanie przez nas sprawdzony. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zamościu został powiadomiony o niebezpiecznym znalezisku w kompleksie leśnym Zwierzyńcu. Zgłaszający pracownik pobliskiej firmy powiedział, że znaleziony przedmiot to prawdopodobnie pocisk. Wysłani na miejsce policjanci ze Zwierzyńca zabezpieczyli miejsce odnalezienia niewybuchu, który okazał się granatem ręcznym, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. O znalezisku policjanci powiadomili saperów. Do czasu przyjechania wojskowego patrolu zadbali o to, aby nikt z osób postronnych nie zbliżał się do tego miejsca. Po przybyciu na miejsce saperzy sprawdzili teren, a następnie niebezpieczne znalezisko zabezpieczyli i zebrali celem zniszczenia. Przypominamy, że w sytuacji znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, przenosić w inne miejsce czy też rozbrajać. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W przypadku znalezienia tego typu przedmiotów należy natychmiast powiadomić policję i do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć miejsce przed dostępem dla osób postronnych. Informując policję o znalezisku, należy w miarę możliwości precyzyjnie określić miejsce jego odnalezienia oraz powiedzieć, co zostało znalezione, czyli opisać wygląd, ogólne gabaryty, ilość. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. Na stanowisko kierowania zamojskiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkanka jednej z miejscowości powiatu zamojskiego przetrzymuje psy w złych warunkach. Dyżurny po wskazany w zgłoszeniu adres natychmiast skierował policjantów. Interweniujący funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W trakcie przeprowadzonych czynności ujawnili zamknięte w jednym z pomieszczeń obory dwa młode psy. Zwierzęta były wychudzone, nie miały dostępu do wody ani legowiska. Pomieszczenie, w którym przebywały, nie miało okien, było zanieczyszczone zwierzęcymi odchodami. Warunki, w jakich przebywały te psy, narażały je na cierpienie, a także realne niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Na miejsce przyjechała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonała czynności procesowe, a będący na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył materiał dowodowy. O zdarzeniu powiadomiliśmy pracownika właściwego miejscowo urzędu gminy, odpowiedzialnego za sprawy ochrony zwierząt oraz lekarza weterynarii. Psy zostały objęte właściwą opieką i przebywają w bezpiecznym miejscu, w którym mają zapewnione odpowiednie warunki do życia oraz troskę nowego opiekuna. Wyjaśniamy szczegółowe okoliczności zdarzenia. 47-letnia mieszkanka gospodarstwa, która w niewłaściwy sposób przetrzymywała psy, prawdopodobnie usłyszy zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Przypomnijmy, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, osoba, która znęca się nad zwierzęciem, może ponieść odpowiedzialność karną, w tym karę pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku szczególnego okrucieństwa odpowiedzialność jest surowsza, do 5 lat pozbawienia wolności. Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest reakcja świadków. Nie bądźmy obojętni na los zwierząt. Jeżeli widzimy, że zwierzę może być niezaniedbane, głodne, pozbawione odpowiedniej opieki lub przetrzymywane w warunkach zagrażających jego życiu lub zdrowiu, nie pozostawajmy obojętni. Przypadki podejrzenia znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać również anonimowo za pośrednictwem numeru alarmowego 112 poprzez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Zgłoszenie można przekazać też policji lub właściwym służbom, jak też organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. Pamiętajmy o tym, że zwierzę samo nie poprosi o pomoc. Czasem jeden telefon może sprawić, że jego cierpienie zostanie przerwane. Publikowanie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych dla wielu rodziców stało się codziennością. Rodzinne uroczystości, wakacje, pierwszy dzień szkoły czy zabawne sytuacje z życia dziecka chętnie pokazujemy innym. Warto jednak pamiętać, że raz zamieszczone w internecie zdjęcie może pozostać tam przez wiele lat, a rodzic może stracić kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób je wykorzysta. Dlatego przed kliknięciem opublikuj warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć przede wszystkim o prywatności i bezpieczeństwie dziecka. Internet nie zapomina. Zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych może zostać zapisane, skopiowane, przesłane dalej albo wykorzystane w zupełnie innym kontekście niż zakładaliśmy. Nawet usunięcie fotografii z własnego profilu nie daje pewności, że wcześniej ktoś jej nie pobrał. Szczególnej ostrożności wymagają publikacje dotyczące dzieci. Zdjęcie może ujawnić znacznie więcej informacji niż nam się wydaje. Miejsce zamieszkania, szkołę lub przedszkole, miejsce regularnie odwiedzane przez dziecko czy jego zainteresowania. Widoczne w tle nazwy ulic, budynki, szkolne logo, identyfikatory lub inne szczegóły mogą ujawnić ustalenie, gdzie dziecko przebywa. Zanim opublikujesz zdjęcie dziecka, zadaj sobie kilka pytań. Po pierwsze, czy zapytałeś dziecko o zgodę? Jeżeli jego wiek na to pozwala, warto uszanować jego zdanie. To, że rodzicowi zdjęcie wydaje się zabawne lub urocze, nie oznacza, że dziecko będzie chciało, aby oglądali je inni. Unikajmy publikowania fotografii, które mogą je kiedyś zawstydzić lub naruszyć jego prywatność. Sprawdźmy również, czy nie widać na nim nazwy szkoły, przedszkola, adresu, lokalizacji domu, placu zajęć, planu zajęć czy innych danych. Warto regularnie sprawdzać ustawienia prywatności swoich kont i ograniczać grono odbiorców. Pamiętajmy, że po opublikowaniu fotografii możemy stracić nad nią kontrolę. I miejmy na uwadze to, że nie każde rodzinne wspomnienie musi trafić do internetu. A w jaki sposób publikować odpowiedzialnie? Jeżeli decydujemy się podzielić zdjęciem dziecka, warto ograniczyć grono odbiorców, wyłączyć geolokalizację i zwrócić uwagę na to, co znajduje się w tle fotografii. Nie publikujmy danych pozwalających łatwo zidentyfikować dziecko lub miejsce, w którym regularnie przebywa. Warto również rozważyć takie kadrowanie zdjęcia, aby twarz dziecka nie była widoczna. Nie zamieszczajmy fotografii przedstawiających dziecko w sytuacjach krępujących czy takich, które w przyszłości mogą stać się powodem żartów lub ośmieszania. Zdjęcie może zostać wykorzystane do stworzenia memów, przerobione za pomocą narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję albo trafić do osób, którym nigdy nie chcielibyście go pokazać. Warto również przejrzeć dotychczasowe publikacje i spojrzeć na nie ponownie pod kątem bezpieczeństwa dziecka. Usuńmy zdjęcia, które mogą naruszyć jego prywatność lub ujawnić zbyt wiele informacji. Sprawdźmy ustawienia prywatności kont, ograniczmy widoczność wcześniejszych postów i porozmawiajmy z dzieckiem o tym, jak ono odbiera publikowanie swojego wizerunku. Jeżeli zdjęcia naszego dziecka zamieszczali również członkowie rodziny lub znajomi, porozmawiajmy z nimi i wspólnie ustalmy zasady dotyczące kolejnych publikacji. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dziecka w internecie zaczyna się od decyzji dorosłych. Zanim udostępnisz zdjęcie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Nie wszystko, czym chcemy się podzielić, musi trafić do sieci. 23 września na miasteczku rowerowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. Uczestniczył w nim aspirant sztabowy Marek Świszcz z Wydziału Ruchu Drogowego Zamojskiej Jednostki. Pod czujnym okiem policjanta uczniowie prezentowali swoje umiejętności praktyczne poruszania się po skrzyżowaniach, jak też wiedzę teoretyczną dotyczącą znajomości znaków drogowych. Przy tej okazji funkcjonariusz realizując założenia akcji Bezpieczna Droga do Szkoły, przypomniał uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, jazdy rowerem, jak też właściwego zachowania wobec innych uczestników ruchu i konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Nie zabrakło również rozmowy o elementach odblaskowych, które szczególnie po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności zwiększają widoczność pieszych i rowerzystów, a tym samym ich bezpieczeństwo. Młodzi rowerzyści otrzymali na zakończenie odblaskowe gadżety. Schemat działania oszustów zazwyczaj przebiega według podobnego scenariusza. Przestępca zakłada fałszywy profil w internecie, często posługuje się zdjęciem przystojnego mężczyzny w mundurze. Przedstawia się jako żołnierz Armii Stanów Zjednoczonych, aktualnie przebywający na misji wojskowej poza krajem. Zazwyczaj unika rozmów telefonicznych. Pisząc wiadomości jest uprzejmy, wzbudza zaufanie, wyraża zainteresowanie i chęć nawiązania bliższej relacji. Po pewnym czasie prosi o pomoc finansową. W momencie, gdy pieniądze zostaną przekazane, kontakt urywa się, a rzekomy żołnierz znika. Zachowajmy ostrożność w relacjach zawieranych w internecie. Nie przesyłajmy pieniędzy obcym osobom, tym poznanym przez internet, niezależnie od przedstawianych przez nich historii. Nie udostępniajmy danych osobowych, dokumentów, ani informacji finansowych nieznajomym. Zgłaszajmy wszelkie podejrzane próby wyłudzenia pieniędzy na policję. Tylko ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowoduje, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszusta.
1: SK Zamość.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski od poniedziałku. Następne tematy, następne magazyny. Zachęcam do słuchania i trzymajcie się ciepło.
3: Muzyka się żyje.
4: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
5: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
4: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
1: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
4: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Rób na miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadłej i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temple City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, die.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym ją widział. Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy. Czy coś się komuś stało? A niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
6: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
5: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
6: Rabaty do 50% na wybrane asortymenty.

0: sortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
0: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi:
0: no dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
0: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
0: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
2: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabriu kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
3: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: I po reklamie. We'll be right back.

ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
4: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
3: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
4: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
3: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
4: MK Modna Szafa outlet. Już na otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
5: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na Ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz. Mieszkańcy Zwierzyńca mogą odkrywać i doskonalić swoje teatralne pasje. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zaprasza na zajęcia teatralne. Spotkania z dorosłymi chętnymi poprowadzi Bartłomiej Miernik. A na warsztat już na początek biorą jedną z najsłynniejszych komedii, czyli Świętoszka Moliera. Aktorzy amatorzy ze Zwierzyńca i okolic będą spotykać się i ćwiczyć co 2 tygodnie, a pierwsze takie spotkanie już jutro o godzinie 17.30. Również jutro, ale na 16.00 zaplanowano pierwsze takie zajęcia dla grupy dziecięcej. Chętni powyżej 10 roku życia mogą się zapisywać. Oni również stworzą zespół, który będzie rozwijać sceniczne zdolności.
0: muzyką się żyje.
14: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin Van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbiłem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

tydzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie, teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz to nie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę. Jesienią naj.

0: dodatkowe obowiązki. A potem przyjemności.
1: Najlepiej z nowym sprzętem.
2: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
3: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
20: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia w FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
23: I po reklamie.

0: wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Livka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Livki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
17: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
17: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Dzień dobry, Zamościu.
14: Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
22: I po reklamie.
23: Muzyka się żyje.
0: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać się ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował piąte urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu, oprócz wspomnianego singla, doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felicien, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nówka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrzew zmienił nazwę na Aldrzew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki.

0: węgiel z najlepszych polskich kopalni. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
1: I po reklamie.

Max i Oskar. Oskar mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
12: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
11: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
12: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
11: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
12: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
13: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
14: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
15: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
14: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
15: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
14: Łóżka są, matrace są.
15: Sofy i narożniki też są.
14: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
15: No dobra, bierzemy.
14: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
15: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
14: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
16: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
17: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: I po reklamie.
21: Zamość na czasie.
22: I Monika Kowalewicz. Najlepsze prace 12. Zamojskiego Przeglądu Fotograficznego zobaczycie w Zamojskiej Akademii Kultury. Pokonkursowa wystawa została otwarta.
23: Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Byliśmy zaskoczeni i dość trudno było nam wybrać te prace do nagród, jak i prace, które zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. Te zdjęcia się wyróżniały nastrojem, sposobem kadrowania.
22: Mówi komisarz przeglądu Mirosław Kmiel. W tym roku nadesłano ponad 1100 zdjęć. Te najlepsze zebrane na wystawie zobaczycie na drugim piętrze Zamojskiej Akademii Kultury.
0: muzyką się żyje.
1: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
20: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
1: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepłe, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
8: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
8: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
8: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
10: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
13: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
20: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
21: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
22: Taniej kupować.
20: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
25: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
26: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
27: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
30: I po reklamie.
31: Muzyką się żyje.
32: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiësto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym pisze najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet jest kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko czego chciał?
0: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
32: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity wiadomo zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. Jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zbijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.

0: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw feskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
9: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
8: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
9: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
8: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
9: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
13: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
12: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
13: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
12: 5 lat.
13: Na okna?
12: 7 lat.
13: Na szczelny montaż?
12: 20 lat.
13: Wow!
12: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
14: I po reklamie.
15: Zamość na czasie.
16: I Monika Kowalewicz, ruszył konkurs fotograficzny Zamość Idealny. W kadrze miasto szuka fotek, które trafią do miejskiego kalendarza na przyszły rok. Dotyczyć mają 12 haseł promocyjnych. Jedno zgłoszenie może maksymalnie 3 wybranych. Fotograficzne zajawki realizować można w takich obszarach jak na przykład Zamość Idealny na spacer, rodzinne odkrywanie, regionalne smaki czy Zamość Idealny o każdej porze roku. Autorzy najlepszych prac zgarną nagrody. 12 fotek znajdzie się też w przyszłorocznym oficjalnym miejskim kalendarzu. Czas na zgłoszenie macie do 2 października, 15 mamy poznać wyniki. Aparaty w ruch i do dzieła, a może macie już świetne kadry, które warto pokazać. Szczegóły w miejskich mediach społecznościowych.
17: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
18: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
17: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na czwórce. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
0: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Macnon to są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochani. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało.
6: Euro wjechało.

0: Kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz 5-letnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na sis.edu.pl. Create your life.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
5: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
4: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
5: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
4: Łóżka są, matrace są.
5: Sofy i narożniki też są.
4: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
5: No dobra, bierzemy.
4: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
5: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
4: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
6: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
7: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
8: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
16: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Signore e signori, mam ważną informację. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
3: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
4: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
5: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: I po reklamie.
9: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
10: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
11: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
12: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
11: No, ale ekipa fajna się zebrała.
9: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
13: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio.sk.
1: Kto powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim.

0: Nie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na FSIS.edu.pl.
6: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
17: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
16: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
17: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
16: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
17: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Twój normalny dzień, zawsze barwa Klin. Każdy wspólny cel, zawsze barwa Klin.
20: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Zamość na czasie.
23: I Monika Kowalewicz. Mieszkańcy Zwierzyńca mogą odkrywać i doskonalić swoje teatralne pasje. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zaprasza na zajęcia teatralne. Spotkania z dorosłymi chętnymi poprowadzi Bartłomiej Miernik. A na warsztat już na początek biorą jedną z najsłynniejszych komedii, czyli Świętoszka Moliera. Aktorzy amatorzy ze Zwierzyńca i okolic będą spotykać się i ćwiczyć co 2 tygodnie, a pierwsze takie spotkanie już jutro o godzinie 17.30. Również jutro, ale na 16.00 zaplanowano pierwsze takie zajęcia dla grupy dziecięcej. Chętni powyżej 10 roku życia mogą się zapisywać. Oni również stworzą zespół, który będzie rozwijać sceniczne zdolności.
24: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nicola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
25: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
24: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
0: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
24: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
1: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram, Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radiańska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Ben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kaukasz z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitara.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jedący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
23: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, wiesz, skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miałeś twoją najlepszą formę.
22: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
1: Jesteśmy mistrzami świata!
0: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia. Także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: I po reklamie.

0: Hours, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut! Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
23: Po co?
22: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
23: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
22: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
0: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
7: I po reklamie.
24: Zamość na czasie.
25: I Monika Kowalewicz. Najlepsze prace 12. Zamojskiego Przeglądu Fotograficznego zobaczycie w Zamojskiej Akademii Kultury. Pokonkursowa wystawa została otwarta.
26: Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Byliśmy zaskoczeni i dość trudno było nam wybrać te prace do nagród, jak i prace, które zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową. Te zdjęcia się wyróżniały nastrojem, raz sposobem kadrowania.
25: Mówi komisarz przeglądu Mirosław Chmiel. W tym roku nadesłano ponad 1100 zdjęć. Te najlepsze zebrane na wystawie zobaczycie na drugim piętrze Zamojskiej Akademii Kultury.
27: Zbliża się 18:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosów w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
28: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
27: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
1: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Uwaga, Biłgoraj. To już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.

zdechło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Eska. Reklama.
1: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
5: Po co?
4: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
5: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
4: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
15: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
16: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
15: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
17: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
15: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
14: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne.

0: wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
1: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
0: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
0: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
0: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
0: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
0: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
7: I po reklamie.

0: SK Zamość.
1: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
7: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
6: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
7: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
6: 5 lat.
7: Na okna?
6: 7 lat.
7: Na szczelny montaż?
6: 20 lat.
7: Wow!
6: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
9: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Pyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
12: I po reklamie.

0: Zamość News.
1: Pora podsumować mijający tydzień na Zamojszczyźnie, co działo się w Grodzie Hetmana. Już teraz to sprawdzamy i właśnie podsumowujemy. Przed mikrofonem melduje się Monika Kowalewicz. Kłaniam się i zapraszam. Zamościanie muszą się spodziewać utrudnień w ruchu w rejonie ulicy Peowiaków. Rusza jej przebudowa. Wykonawca zamknie dla ruchu odcinek od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej. Będą wyznaczone objazdy. Inwestycja zostanie podzielona na 3 etapy. O szczegóły pytała Wioletta Sawa.
2: Marcin Basak, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych. Zaczynamy na odcinku od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. To jest odcinek o długości około 290 metrów. Wprowadzamy docelową, czasową organizację ruchu. Na wspomnianym odcinku będzie ona obejmowała zamknięcie tego odcinka i w kolejnym etapie przystąpimy do rozbiórek nawierzchni bitumicznych i do budowy kanalizacji deszczowej. W tym samym czasie będziemy też prowadzić prace związane z budową muru oporowego przy cmentarzu parafialnym.
3: Panie prezesie, jakie objazdy zostaną wytyczone dla kierowców?
2: Przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kilińskiego i w stronę ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego.
3: Na jakie etapy będzie podzielona przebudowa ulicy Pałowiaków?
2: Zadanie docelowo zostało podzielone na 3 etapy. Pierwszy etap to ten tutaj od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Kolejny etap to budowa skrzyżowania z wyspą przy ulicy Przemysłowej i ulicy Piłsudskiego. I kolejny etap trzeci od ulicy Przemysłowej w kierunku ulicy Piłsudskiego. W etapie pierwszym mamy do czynienia z budową, czy też z przebudową i odtworzeniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budową muru operowego przy cmentarzu parafialnym, budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem konstrukcji jezdni. Drugi etap, można powiedzieć, że będzie tożsamy z pierwszym, z tym, że będziemy mieli tutaj budowę skrzyżowania z wyspą i etap trzeci, którym już rozbiórki nawierzchni, budowę nowych warstw konstrukcyjnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę ciągów pieszych, pieszo-rowerowych.
3: Teraz, panie prezesie, powiedzmy, w jakim czasie zostaną realizowane poszczególne etapy tej inwestycji?
2: Pierwszy etap zakładamy, że zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym terminie to zrealizować. Umowa została zawarta z miastem 30 czerwca bieżącego roku i termin umowny to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli jest to 30 września 2027 i należy liczyć się z tym, że praktycznie do końca tego terminu umownego będą trwały tutaj prace. Być może drugi etap zostanie rozpoczęty jeszcze w roku bieżącym. To wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, jakie nam przyniesie jesień i zima.
1: Uwaga na zmiany dla pasażerów zamojskiej komunikacji miejskiej. MZK Zamość zmienia trasę autobusów jeżdżących ulicą Peowiaków. To w związku z jej remontem i wyłączeniem z ruchu. Dotyczy to 16 linii. Wioletta Sawa rozmawiała o szczegółach z prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu Sławomirem Ożgo.
3: Panie prezesie, jakie utrudnienie, jakie zmiany trasy na czas robót na ulicy Peowiaków?
4: Ulica Peowiaków od Przemysłowej do Rondy Rady Europy przy cmentarzu zostaje zamknięta. Wiąże się to z bardzo poważnymi utrudnieniami dla MZK. 80% autobusów jeździ przez ulicę Peowiaków, więc musimy zrobić objazdy. Jest to dla nas mimo wszystko łatwiejszy odcinek do ominięcia. Następnym etapem będzie kolejne zamknięcie, więc będzie go troszkę gorzej. Ale na dzień dzisiejszy mamy linie numer 3, 4, 10, 14, 31, 33, 54 i 56. Pojedzie objazdem przez ulicę Przemysłową, Klińskiego, Listopada, Prostą, Wyszyńskiego i na Peowiaków na hub wracamy. Linie 16, 18, 49, linia zostaje skrócone do Piłsudskiego Planty. Linia bezpłatna B zmieni również swoją trasę. Będzie jechała 11 listopada Prostą i Wyszyńskiego. Linie, które kursują nam od ulicy Szczebrzeskiej, czyli 02711, pojedzie innym objazdem, czyli Altanowa, Sienkiewicza, Żdanowska, Okopowa, Przemysłowa, Królowej Jadwigi i Akademicka. I linie 8, 15, 35, 47 i 55, te wybrane niektóre kursy będą jeździły przez ulicę Łukasińskiego. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Ta cała przebudowa ma potrwać prawdopodobnie 18 miesięcy, czyli bardzo długi okres będzie z utrudnieniami. Ulica Pełowiaków jest to jedna z głównych ulic w Zamościu, przez którą koncentrował się spory ruch. Przy zamknięciu tej ulicy boczne ulice na pewno będą zakorkowane. Będą utrudnienia, będą opóźnienia, za co już przepraszam z góry, ale myślę, że trzeba chwilę pocierpieć, żeby było dużo lepiej po remoncie tej ważnej arterii naszej.
3: Panie prezesie, powiedzmy na przykład o linii numer 3, którą najczęściej podróżują pasażerowie Zamościa.
4: Tak, to jest największa linia. Od Lubelskiej, tak jak jechała w tej chwili, dojeżdża do ulicy Pełowiaków, skręca w ulicę Przemysłową, Kilińskiego, 11 listopada, prosto Wyszyńskiego, Rondo Rady Europy i wraca na ulicę Pełowiaków na hub. Czyli mijamy cały ten odcinek, ale ten odcinek nam się bardzo wydłuża i czas przejazdu będzie dłuższy. Przed cmentarzem w ulicę Przemysłową. Analogicznie, czyli przez Wyszyńskiego, prostą 11 listopada, Kilińskiego i Przemysłową. Przez Starówkę tylko linie 8, 15, 35, 47 i 55 jadą przez Starówkę. Są to bardzo nieliczne kursy ze względu na ulicę Łukasińskiego. Nie możemy tam korzystać w pełni z tej ulicy ze względu na kostkę, która jest bardzo delikatna.
3: Co wprowadzenie tych objazdów będzie znaczyło dla zamojskiego MZK?
4: Na początku będzie, podejrzewam, spore utrudnienia. Do nikim mieszkańcy i goście znajdą alternatywne trasy, mniej zakorkowane. Podejrzewam, że spore opóźnienia nas czekają w rozkładzie jazdy.
1: Utrudnienia mają związek z rozpoczęciem robót drogowych na ulicy Pełowiaków. Przebudowa tego odcinka ma potrwać do końca roku.
0: SK Zamość.
1: Poniedziałek, kolejna sesja Rady Miasta Zamość. W programie obrad znalazło się 12 punktów, mówi Jacek Bełse, rzecznik zamojskiego ratusza.
5: Klasycznie, jak zawsze, mamy przedstawiony program już. Mamy początek i przyjęcie uchwały o porządku obrad. Potem mamy wypowiedzi mieszkańców i przewodniczące rządów osiedli. Tym razem mamy do przyjęcia lokalny program pomocy społecznej na rok 2027. Będzie też głosowanie przyjęcia zarządzenia właściwie wyborów na funkcję przewodniczącego zarządu osiedla Stare Miasto. W poprzednim miesiącu obecny przewodniczący złożył rezygnację, dlatego trzeba wybrać nowego. Ważną uchwałą będzie też zmiana regulaminu korzystania z terenów zielonych w Zamościu. Ma to dotyczyć przede wszystkim Parku Miejskiego, ale też terenów pofotecznych. Chodzi o początek prac nad uporządkowaniem ruchu hulajnóg po mieście. Wielokrotnie mamy zgłoszenia od mieszkańców, którzy czują się zagrożeni zbyt szybko jeżdżącymi hulajnogami. Radni pochylą się nad tym problemem, sami go niejednokrotnie też zgłaszali, także będą rozmawiali, w jaki sposób prawidłowo korzystać z tego tak naprawdę ułatwienia, ale które sprawia, że wiele osób czuje się zagrożonymi. Mamy też zgodę na rzecz użytkowania wieczystego. To są takie klasyczne, formalne zadania, które Rada ma. Mamy też zmiany finansowe, to też jest klasyczny, stały punkt każdej sesji. Rada Miasta musi przyjąć zmiany w budżecie, to jest ich zadanie, w związku z tym nad tym będą się pochylali radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Sesja Rady Miasta to jest czas, kiedy radni pochylają się nad sprawami ważnymi dla mieszkańców Zamościa. To radni stanowią prawo, dlatego każde spotkanie obliguje ich do wypowiedzi o tym, co się dzieje w mieście, ale też dokładnej obserwacji, jakie problemy mają mieszkańcy i jak tak naprawdę powinno się prawo w Zamościu stanowić.
1: Poniedziałkowa sesja ruszy o 13 w sali konsulatu z zamojskiego ratusza. Będzie rajd konny, jarmark hubertowski, gotowanie na żywo i pokazy sokolnicze to tylko część atrakcji trzeciej edycji Hubertusa w Lipsku Polesiu w gminie Zamość. Wydarzenie łączy łowiectwo, tradycję jeździecką i edukację.
6: Jarosław Kuchta, pracownik gminy Zamość.
7: Konrad Serafin, sołtys sołectwa Lipsku Polesie.
3: Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Hubertusie.
6: Tak, impreza już, można powiedzieć, cykliczna, bo po raz trzeci odbywająca się w przestrzeni Lipska-Polesia. Sołectwa, które idealnie wkomponowane jest to, ażeby właśnie takie przedsięwzięcie przeprowadzić. Z racji bliskości już Roztocza, lasów bogatych oraz centrum geoturystycznego, w którym całe to wydarzenie, prawie faktycznie całe to wydarzenie będzie miało miejsce. Także 27 września, tym razem termin nieco wcześniejszy z racji tego, że chcemy tutaj zaprosić jak największą ilość mieszkańców gminy Zamość, regionu, ale również i turystów i wykorzystać tą, miejmy nadzieję, bardziej przychylną pogodę do tego, żeby na łonie natury spędzić jak najwięcej czasu, bo atrakcji w bród. Program będzie bardzo wielowątkowy, przyznam się szczerze, bo związany w szczególności z tą branżą konną, nazwijmy to, a więc wiele atrakcji związanych z tym, co dotyczy właśnie tutaj wszystkich stowarzyszeń i stadnin w regionie i miłośników koni. I dla nich już przewidujemy początek tej imprezy na godzinę 10, ale to myślę, że kolega Konrad opowie więcej na ten temat. A ja skupię się na tym, co będzie możliwe do zobaczenia tak naprawdę na przestrzeni Centrum Geoturystycznego w Lipsku-Polesiu, a więc właśnie od 11 otwarty będzie jarmark hubertowski. Jarmark, na którego terenie, powiedzmy, czy w obrębie którego będą przedstawiciele wielu instytucji związanych właśnie z samym lasem, a więc m.in. Nadleśnictwo Zwierzyniec, m.in. przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, czyli Komisja Edukacji. Będzie również klub kolekcjonera przedstawiał swoje eksponaty, ale też przedstawiciele zespołu szkół leśnych Biłgoraju tu również przybędą na to wydarzenie. Bardzo wiele ciekawych wątków takich przyrodniczych, czyli pokazy kynologiczne, pokazy sokolnicze. Świetny zespół Krakwa. Mam nadzieję, że w pięcioosobowym składzie przybywa z różnych stron Polski. Są to młode postacie, które urodziły się chyba z sygnałówką w ręku, bo naprawdę to, co usłyszymy i te dźwięki, te sygnały, tą muzykę, którą zagrają, naprawdę to będzie coś niesamowitego. Na terenie tego jarmarku o 14 będzie msza hubertowska, msza polowa, a później zapraszamy serdecznie na 15, gdzie przy suto zastawionych stołach zasiądziemy do biesiady hubertowskiej z pieczonym dzikiem w tle tradycyjnie. Bardzo ciekawy program, wypełniony pokorek, że tak się wyrażę. Dużo atrakcji dla małych, dla dużych. Warsztaty pierogowe dla dzieciaków, warsztaty plastyczne dla dzieciaków. Pokazy również, nie wspomniałem wcześniej, kowalstwa artystycznego, a więc wszystko, co związane z branżą łowiecką, leśną, konną. Specyfika hubertusa, taka jest.
3: Hubertus stanie się też miejscem wyjątkowego spotkania miłośników koni.
7: O godzinie 10 startuje rajd konny, ponieważ Hubertus, święto świętego Huberta, to święto myśliwych, leśników, ale również i jeźdźców i amazonek. O 10 wyruszamy z Lipska-Polesia w stronę Wólki Wieprzeckiej po trasach prowadzących Ułańskim Szlakiem Konnym. O godzinie 13 planowany jest powrót na miejsce gonitwy, tradycyjna gonitwa za lisem. Następnie zrywanie kaczora, jest to element tradycji jeździeckiej z Wielkopolski. Pluszowy kaczor zawieszony na wysokości. Jeźdźcy w siodle starają się sięgnąć jak najwyżej, żeby tego kaczora właśnie zerwać. Następnie odbędzie się dekoracja zwycięzców i wszystkich uczestników rajdu, a o godzinie 13.30 pokazy kawaleryjskie w wykonaniu Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Następnie powracamy na mszę świętą na plac Geocentrum.
3: Jaka to będzie trasa, jaki odcinek i czy trudno?
7: Trasa nie jest trudna. Jak to trasa leśna, jest dość nieprzewidywana, czasami trzeba się schylić, czasami mamy dość szeroką drogę. Trasa rajdu liczy, jeśli dobrze pamiętam, około 17 km, tak więc 3 godziny jazdy takiej spokojnej z kilkoma elementami galopu.
3: Na czym będzie polegała ta gonitwa za lisem?
7: Jest to również element tradycji stricte hubertusowskiej. Jeden z jeźdźców, zwycięzca poprzedniej edycji, ma przypiętą do ramienia lisią kitę. Natomiast pozostali jeźdźcy, jadąc za nim, starają się tą kitę zerwać z jego ramienia. Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody pokaże nam, w jaki sposób posługiwano się lancą oraz szablą. Jest to element w sumie sportu jeździeckiego. Zawody kawaleryjskie w posługiwaniu się szablą i lancą odbywają się w całym kraju. U nas sam pokaz, w jaki sposób się tą bronią posługiwać.
1: Hubertus jutro od 11 w Lipsku Polesiu święto myśliwych, leśników i miłośników koni nawiązuje do świętego Huberta, patrona myśliwych i jeźdźców.
0: SK Zamość News.
8: Violetta Sewa, zapraszam na magazyn lokalny zamojskiej Eski. Ten program w całości będzie dotyczył policyjnego przeglądu zdarzeń z powiatu zamojskiego.
0: SK Zamość.
8: To zaczynamy. W tym magazynie będzie m.in. o zdarzeniach drogowych, o aresztowaniu tzw. odbieraka. Powiemy o poszukiwaniach dwóch mieszkańców naszego powiatu. Będzie też m.in. o niewybuchach. Poza tym ostrzeżemy przed lewym M obywatelem. Powiemy też m.in. kiedy nie publikować zdjęć swoich dzieci. Szczegóły przedstawi
9: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Mieszkaniec powiatu zamojskiego poinformował policjantów z posterunku policji w Krasnobrodzie o odnalezieniu niewybuchów. Kilkanaście sztuk amunicji strzeleckiej i granat ręczny znajdowały się na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Chucisko w gminie Krasnobród. 64-latek odnalazł te przedmioty w czasie zbierania grzybów. Miejsce odnalezienia niewybuchów zabezpieczyli policjanci z Krasnobrodu i zadbali o to, aby nikt z osób postronnych nie podchodził do znaleziska. Na miejsce skierowano również patrol saperski. Saperzy, sprawdzając okoliczny teren, odnaleźli łącznie ponad 130 sztuk amunicji strzeleckiej oraz granat ręczny typu F1. Były to zalegające w ziemi pozostałości z czasów II wojny światowej. Odnalezione przedmioty zabezpieczyli żołnierze, którzy zajmą się następnie ich neutralizacją. Pamiętajmy, że niewybuchy lub niewypały mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego też nie wolno ich przenosić, dotykać czy też rozbrajać. O nietypowym znalezisku należy natychmiast powiadomić policję, a miejsce ich odnalezienia zabezpieczyć przed dostępem do niego osób postronnych, nieświadomych zagrożenia. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się informacje o fałszywych aplikacjach i podrobionych ekranach dokumentów tożsamości określonych potocznie jako lewy M obywatel, M fake albo fake M obywatel. Zjawisko to stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które w codziennych sytuacjach opierają się na szybkiej weryfikacji tożsamości. Przypominamy, że fałszywa aplikacja lub spreparowany ekran podszywający się pod oficjalny dokument mobilny nie ma żadnej mocy prawnej, a posługiwanie się nim może stanowić element oszustwa, wprowadzenia w błąd lub próby wyłudzenia korzyści. Określenia lewy M obywatel, M fake czy fake M obywatel odnoszą się najczęściej do nieoficjalnych aplikacji udających prawdziwą usługę mobilną, przerobionych zrzutów ekranu mających imitować autentyczny widok dokumentu, jak też narzędzi lub generatorów, które pozwalają tworzyć fikcyjne dane osobowe, zdjęcia, numery dokumentów lub status uprawnień. W praktyce taki fałszywy dokument może być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę, omijania procedur bezpieczeństwa, prób zakupu towarów lub usług, wejścia do miejsc objętych kontrolą, a także do oszustw wobec osób prywatnych i pracowników punktów usługowych, czy choćby zakupu produktów alkoholowych lub tytoniowych przez małoletnich. Warto podkreślić, że zagrożenie dotyczy nie tylko służb i urzędów. Problemem mogą zetknąć się także sprzedawcy, recepcjoniści, organizatorzy wydarzeń, kurierzy, właściciele lokali oraz osoby prywatne zawierające transakcje. Na czym polega to zagrożenie? Największe niebezpieczeństwo polega na tym, że wirtualne podobieństwo do prawdziwej aplikacji może usypiać czujność. Osoby, które nie znają zasad weryfikacji, mogą uznać sam pokazany ekran telefonu za wystarczający dowód tożsamości. To błąd, który może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak podszywanie się pod inne osoby, wyłudzanie usług, towarów lub dostępu, wprowadzanie w błąd pracowników ochrony, handlu, gastronomii czy turystyki, budowania pozorów pełnoletności lub określonych uprawnień, jak też ułatwiania innych przestępstw, w tym oszustw internetowych i stacjonarnych. Jak rozpoznać takie oszustwo? Sygnałami ostrzegawczymi mogą być przede wszystkim pokazywanie wyłącznie statycznego ekranu bez możliwości wykonania rzeczywistej weryfikacji, nienaturalne zachowanie interfejsu, brak płynności, brak reakcji poszczególnych funkcji lub widok przypominający tylko grafikę, pośpiech i presja wywierana przez osobę okazującą dokument, niechęć do dodatkowego potwierdzania danych, rozbieżności między wyglądem osoby a prezentowanymi danymi, jak też brak możliwości potwierdzenia autentyczności w sposób przewidziany dla legalnej usługi. Należy pamiętać, że sam obraz na ekranie nie powinien być traktowany jako wystarczający dowód autentyczności, jeżeli sytuacja wymaga identyfikacji. A w jaki sposób chronić się przed tego typu sytuacjami? Należy korzystać wyłącznie z oficjalnych źródeł i procedur weryfikacyjnych. Nie należy opierać oceny autentyczności wyłącznie na wyglądzie ekranu telefonu. Należy zwracać uwagę na kontekst sytuacyjny. Jeżeli ktoś zachowuje się nerwowo, wywiera presję czasu albo unika pytań, powinno to wzbudzić naszą czujność. Należy również porównać dane z innymi dostępnymi informacjami. Jeżeli charakter sytuacji na to pozwala, warto zweryfikować zgodność danych, wizerunku i cel, w jakim dokument jest okazywany. W celu potwierdzenia wiarygodności dokumentu można skorzystać ze strony weryfikator.mobywatel.gov.pl. Nie należy instalować aplikacji z nieznanych źródeł. Fałszywe programy mogą nie tylko imitować dokumenty, ale również wykradać dane, hasła i informacje zapisane w urządzeniu. Należy szkolić pracowników i współpracowników. W miejscach, w których dochodzi do sprawdzenia tożsamości lub uprawnień, wiedza personelu ma kluczowe znaczenie. W przypadku podejrzenia oszustwa nie należy bagatelizować tej sytuacji. Każda próba użycia sfałszowanego narzędzia identyfikacyjnego powinna być traktowana poważnie i zgłaszana organom ścigania. A jakie są konsekwencje prawne i społeczne? Posługiwanie się fałszywym narzędziem potwierdzającym tożsamość lub uprawnienia może prowadzić do odpowiedzialności prawnej, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy. Szczególnie istotne jest to w sytuacjach, gdy celem działania jest osiągnięcie korzyści, wprowadzenie innej osoby w błąd albo ukrycie własnej tożsamości. Z perspektywy społecznej zjawisko M-fake'a podważa również zaufanie do nowoczesnych usług publicznych, które mają ułatwić codzienne funkcjonowanie obywatelowi. Dlatego tak ważne jest oddzielenie rozwiązań legalnych i bezpiecznych od narzędzi fałszywych tworzonych po to, by oszukiwać. A co zrobić w razie podejrzenia? Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ktoś posługuje się lewym M-obywatelem, warto zachować spokój i ostrożność, nie podejmować pochopnych decyzji na podstawie samego ekranu, odmówić uznania dokumentu, jeżeli jego autentyczność wzbudzi wątpliwość, i zabezpieczyć informacje o zdarzeniu, o ile jest to możliwe i zgodne z prawem. Należy również powiadomić właściwe służby, gdy istnieje podejrzenie popełnienia zabronionego. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 849 w miejscowości Malewszczyzna w gminie Krasnobród. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi 20-letni mieszkaniec gminy Adamów podróżował od Józefowa Roztoczeńskiego w kierunku Jacni.

było możliwości zbadania stanu trzeźwości 20-latka. Od kierującego została pobrana krew. Badanie wykaże, czy w czasie zdarzenia był trzeźwy. Apelujemy o ostrożność. Zadbajmy o to, aby nasze wyjazdy zawsze zakończyły się szczęśliwymi powrotami. Zdarza się, że do pokonania mamy dłuższą drogę. Kierując pojazdem, kontrolujmy nasz stan psychofizyczny. Jeżeli czujemy się zmęczeni, śpiący, zróbmy przerwę i odetchnijmy świeżym powietrzem. Pamiętajmy, że zaśnięcie za kierownicą może zakończyć się tragicznie nie tylko dla nas i osób, które są z nami w pojeździe, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego, których przypadkiem napotkamy na drodze. W Centrum Powiadamiania Ratunkowego dyżurny zamojskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że na trasie Zamość-Nielisz jedzie kierujący Skodą, który nie trzyma toru jazdy. Na zgłoszenie natychmiast zareagowali policjanci z Nielisza. Wskazany w zgłoszeniu pojazd zauważyli na trasie pomiędzy miejscowością Krzak a Nieliszem. Skodą kierował 37-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia zgłaszającego. 37-latek był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się ponadto, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, stracił je za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo Skoda, którą jechał, nie miała ważnych badań technicznych. Nietrzeźwego kierowcę ujawnili również policjanci ze Szczebrzeszyna. Na jednej z ulic miasta zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Fiatem Ducato. Za kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec Zamościa. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie prawie 3 promile alkoholu. Nietrzeźwy był także 50-latek, który kierował pojazdem marki Kia. Do kontroli drogowej zatrzymali go w jednej z miejscowości gminy Sułów, mundurowisk Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 1,5 promila alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy to poważne i realne zagrożenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Ich nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do tragedii. Nietrzeźwi kierujący muszą liczyć się również z poważnymi konsekwencjami karnymi. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grożą wysoka kara finansowa, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Od 4 września bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskali prawo jazdy kategorii B. Wprowadzają one m.in. okres próbny, zasadę bezwzględnej trzeźwości kierujących objętych tym okresem oraz dodatkowe ograniczenia dotyczące kierowców, którzy nie ukończyli 18 lat. Najważniejsza informacja dla kierowców jest prosta. Nowe przepisy dotyczące okresu próbnego stosuje się do osób, które po raz pierwszy uzyskało prawo jazdy kategorii B od 4 września 2026 roku. Okres próbny będzie trwał 2 lata w przypadku osoby, która ukończyła lat 18 lub 3 lata w przypadku osoby, która uzyskała prawo jazdy kategorii B po ukończeniu 17 roku życia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nią 20 roku życia. W minionym tygodniu na terenie Zamościa doszło do 2 oszustw metodą na policjanta. Wówczas oszustom udało się wprowadzić w błąd 89-letnią mieszkankę powiatu zamojskiego. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, podszyli się pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali seniorkę, że zostanie napadnięta i okradziona. Przekonali ją również do tego, aby przekazała wszystkie oszczędności rzekomemu policjantowi, który je zabezpieczy. Kobieta spakowała pieniądze oraz złotą biżuterię w pudełko i przekazała je nieznanej osobie. Łącznie seniorka wydała oszustom ponad 230 tysięcy złotych. Przestępcy oszukali również starsze małżeństwo z terenu powiatu zamojskiego. W tym przypadku oszuści najpierw podszyli się pod pracownika poczty, a następnie pod policjantkę. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonali małżeństwo, że mężczyzna podający się za listonosza jest złodziejem i dzięki współpracy z policjantami zdołają go zatrzymać. Seniorzy, działając pod presją i w poczuciu współpracy z organami ścigania, zgodnie z instrukcją przekazaną przez rzekomą policjantkę, spakowali w reklamówkę ponad 67 tysięcy złotych i przekazali je rzekomemu funkcjonariuszowi, który przyszedł do ich mieszkania. Sprawami zajęli się zamojscy kryminalni, którzy wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawców tego procederu. Doświadczenie, wytężona praca funkcjonariusza, analiza zgromadzonych materiałów oraz skrupulatne ustalenia doprowadziły do wytypowania i ustalenia tożsamości sprawcy. Policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca Zamościa, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonych seniorów. W mieszkaniu podejrzanego odnaleźli i zabezpieczyli również gotówkę, maczetę, gaz i przedmiot przypominający broń palną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latkowi

0: Kwiatkowi zarzutu oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, co stanowi czyn zagrożony surowszą odpowiedzialnością, czyli karą pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Kryminalni odzyskali część skradzionych pieniędzy. Intensywnie pracują nad odzyskaniem reszty wyłudzonego mienia. Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i szkoły jest jednym z ważnych elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów. W bieżącym tygodniu, realizując założenia akcji Bezpieczna droga do szkoły, policyjni profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odwiedzili dzieci uczęszczające do przedszkola językowego For Kids w Zamościu. Z przedszkolakami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, przypomnieli najmłodszym, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, dlaczego należy korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych oraz jak ważna jest ostrożność, przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz noszenie odblasków. Dzieci otrzymały od policjantów kolorowanki z obrazkami dotyczącymi podstawowych zasad bezpieczeństwa. Natomiast dzieciaki z przedszkola miejskiego nr 10 w Zamościu przyszły do naszej jednostki. Podczas wizyty przedszkolaki zwiedziły budynek komendy i mogły przymierzyć elementy policyjnego wyposażenia. Przewodnik psa policyjnego opowiedział najmłodszym o swojej codziennej służbie, zaprezentował również umiejętności swojego czworonożnego partnera. Dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz. Dzieci mogły obejrzeć pojazd z bliska i dowiedzieć się, do czego służą poszczególne elementy jego wyposażenia. Wizyta najmłodszych była okazją do poznania specyfiki policyjnej służby oraz utrwalenia wiedzy na temat bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach. Policyjne spotkania profilaktyczne z najmłodszymi realizują również policjanci pełniący służbę w posterunkach Policji Powiatu Zamojskiego. W ubiegłym tygodniu dzielnicowy gminy Nielisz aspirant Marcin Wójcik odwiedził uczniów szkoły podstawowej w Złojcu. Podczas spotkania przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz korzystania z rowerów i hulajnóg. Poruszył też kwestie bezpieczeństwa w szkole, poza nią i w czasie korzystania z internetu. Dzielnicowy rozmawiał z uczniami o odpowiedzialnym zachowaniu, reagowaniu na przemoc, i agresję, cyberprzemocy oraz właściwym postępowaniu w sytuacjach zagrożenia. Spotkania z przedszkolakami i uczniami to ważny element działań profilaktycznych prowadzonych przez zamojskich policjantów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Poprzez rozmowy i praktyczne wskazówki najmłodsi uczą się, jak odpowiedzialnie zachowywać się na drodze. Zamojscy policjanci nie ustają w poszukiwaniach Jacka Jasiny, który zaginął w grudniu 2025 roku, oraz Zbigniewa Nizioła, zaginionego w czerwcu roku bieżącego. Po wyjściu z domu do chwili obecnej obaj mężczyźni nie nawiązali kontaktu ze swoją rodziną. Pomimo upływu czasu funkcjonariusze podejmują działania mające na celu ustalenie miejsca ich pobytu. Osoby, które mogą posiadać informacje na temat zaginionych, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, posterunkiem Policji w Zwierzyńcu lub też posterunkiem Policji w Nieliszu. Zaginionego Jacka Jasinę, 61-letniego mieszkańca Zwierzyńca, poszukujemy od grudnia 2025 roku. Mężczyzna 29 grudnia 2025 roku około godziny 12 wspólnie ze znajomymi przyjechał taksówką do Zamościa. Przy galerii handlowej na ulicy Przemysłowej wysiadł z auta i poszedł w nieznanym kierunku. Nie miał przy sobie telefonu komórkowego. W ramach prowadzonych działań poszukiwawczych, przeglądając dostępne monitoringi, ustaliliśmy, że 61-latek z parkingu poszedł w kierunku obwodnicy Zamościa. Okolice skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ulicą Legionów to miejsce, w którym zaginiony znika z ekranu kamer. Jacek Jasina ma 165 cm wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała, w chwili zaginięcia miał włosy krótkie, szpakowate oraz wąsy. Charakterystyczną cechą jego wyglądu jest brak połowy palca wskazującego prawej dłoni. Natomiast Zbigniew Nizioł, 65-letni mieszkaniec Majdanu Sitanieckiego w gminie Stary Zamość, wyszedł z domu późnym wieczorem 6 czerwca 2026 roku i poszedł w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginiony ma 166 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, włosy ma krótkie, czarne, lekko siwiejące, oczy piwne, w chwili zaginięcia miał wąsy. Cechą charakterystyczną są przykurcze nóg powodujące trudności w poruszaniu się, zazwyczaj chodzi podpierając się laską. Nie ustajemy w poszukiwaniach obu mężczyzn. Od momentu zgłoszenia zaginięć prowadzimy działania, których celem jest ustalenie, co stało się z mężczyznami i gdzie obecnie mogą przebywać. Zgromadziliśmy szereg informacji dotyczących zaginionych, które szczegółowo analizujemy. Weryfikujemy również okoliczności ich zaginięcia. Sprawdziliśmy możliwe miejsca pobytu mężczyzn, m.in. szpitale, dworce autobusowe i kolejowe. Prowadzimy też rozmowy z osobami, które mogą posiadać wiedzę na temat ich zaginięć. W ramach prowadzonych działań kilkukrotnie przeszukiwaliśmy rozległe tereny, wykorzystując do tego aplikację wspierającą poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym. Do poszukiwań wykorzystywaliśmy drony, psy służbowe różnej kategorii. Na bieżąco analizujemy napływające sygnały i każdą informację mogącą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych. Pomimo dotychczas podjętych czynności, los Jacka Jasiny oraz Zbigniewa Nizioła nadal pozostaje nieznany. Kontynuujemy poszukiwania i sprawdzamy wszelkie informacje, które mogą przyczynić się do ich odnalezienia. Zwracamy się również z prośbą do wszystkich osób, które widziały zaginionych, posiadają informacje o ich miejscu pobytu albo wiedzą, co działo się z nimi w okresie zaginięcia, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zamościu, z posterunkiem policji w Zwierzyńcu lub posterunkiem policji w Nieliszu. Informacje można przekazywać także anonimowo, kontaktując się z najbliższą jednostką policji lub za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się ważna dla prowadzonych poszukiwań. Każdy sygnał zostanie przez nas sprawdzony. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zamościu został powiadomiony o niebezpiecznym znalezisku w kompleksie leśnym w Zwierzyńcu. Zgłaszający pracownik pobliskiej firmy powiedział, że znaleziony przedmiot to prawdopodobnie pocisk. Wysłani na miejsce policjanci ze Zwierzyńca zabezpieczyli miejsce odnalezienia niewybuchu, który okazał się granatem ręcznym, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. O znalezisku policjanci powiadomili saperów. Do czasu przyjechania wojskowego patrolu zadbali o to, aby nikt z osób postronnych nie zbliżał się do tego miejsca. Po przybyciu na miejsce saperzy sprawdzili teren, a następnie niebezpieczne znalezisko zabezpieczyli i zebrali celem zniszczenia. Przypominamy, że w sytuacji znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, przenosić w inne miejsce czy też rozbrajać. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. W przypadku znalezienia tego typu przedmiotów należy natychmiast powiadomić policję i do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć miejsce przed dostępem dla osób postronnych. Informując policję o znalezisku, należy w miarę możliwości precyzyjnie określić miejsce jego odnalezienia oraz powiedzieć, co zostało znalezione, czyli opisać wygląd, ogólne gabaryty, ilość. Pamiętajmy, że nawet stare, zardzewiałe, zalegające w ziemi pozostałości po wojnie mogą być bardzo niebezpieczne. Na stanowisko kierowania zamojskiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że mieszkanka jednej z miejscowości powiatu zamojskiego przetrzymuje psy w złych warunkach. Dyżurny po wskazany w zgłoszeniu adres natychmiast skierował policjantów. Interweniujący funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W trakcie przeprowadzonych czynności ujawnili zamknięte w jednym z pomieszczeń obory dwa młode psy. Zwierzęta były wychudzone, nie miały dostępu do wody ani legowiska. Pomieszczenie, w którym przebywały, nie miało okien, było zanieczyszczone zwierzęcymi odchodami. Warunki, w jakich przebywały te psy, narażały je na cierpienie, a także realne niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Na miejsce przyjechała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonała czynności procesowe, a będący na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył materiał dowodowy. O zdarzeniu powiadomiliśmy pracownika właściwego miejscowo Urzędu Gminy, odpowiedzialnego za sprawy ochrony zwierząt oraz lekarza weterynarii. Psy zostały objęte właściwą opieką i przebywają w bezpiecznym miejscu, w którym mają zapewnione odpowiednie warunki do życia oraz troskę nowego opiekuna. Wyjaśniamy szczegółowe okoliczności zdarzenia. 47-letnia mieszkanka gospodarstwa, która w niewłaściwy sposób przetrzymywała psy, prawdopodobnie usłyszy zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Przypomnijmy, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, osoba, która znęca się nad zwierzęciem, może ponieść odpowiedzialność karną, w tym karę pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku szczególnego okrucieństwa odpowiedzialność jest surowsza, do 5 lat pozbawienia wolności. Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest reakcja świadków. Nie bądźmy obojętni na los zwierząt. Jeżeli widzimy, że zwierzę może być niezaniedbane, głodne, pozbawione odpowiedniej opieki lub przetrzymywane w warunkach zagrażających jego życiu lub zdrowiu, nie pozostawajmy obojętni. Przypadki podejrzenia znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać również anonimowo za pośrednictwem numeru alarmowego 112 poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zgłoszenie można przekazać też policji lub właściwym służbom, jak też organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. Pamiętajmy o tym, że zwierzę samo nie poprosi o pomoc. Czasem jeden telefon może sprawić, że jego cierpienie zostanie przerwane. Publikowanie zdjęć dzieci w mediach społecznościowych dla wielu rodziców stało się codziennością. Rodzinne uroczystości, wakacje, pierwszy dzień szkoły czy zabawne sytuacje z życia dziecka chętnie pokazujemy innym. Warto jednak pamiętać, że raz zamieszczone w internecie zdjęcie może pozostać tam przez wiele lat, a rodzic może stracić kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób je wykorzysta. Dlatego przed kliknięciem opublikuj warto zatrzymać się na chwilę i pomyśleć przede wszystkim o prywatności i bezpieczeństwie dziecka. Internet nie zapomina. Zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych może zostać zapisane, skopiowane, przesłane dalej albo wykorzystane w zupełnie innym kontekście niż zakładaliśmy. Nawet usunięcie fotografii z własnego profilu nie daje pewności, że wcześniej ktoś jej nie pobrał. Szczególnej ostrożności wymagają publikacje dotyczące dzieci. Zdjęcie może ujawnić znacznie więcej informacji niż nam się wydaje. Miejsce zamieszkania, szkołę lub przedszkole, miejsce regularnie odwiedzane przez dziecko czy jego zainteresowania. Widoczne w tle nazwy ulic, budynki, szkolne logo, identyfikatory lub inne szczegóły mogą ujawnić ustalenie, gdzie dziecko przebywa. Zanim opublikujesz zdjęcie dziecka, zadaj sobie kilka pytań. Po pierwsze, czy zapytałeś dziecko o zgodę? Jeżeli jego wiek na to pozwala, warto uszanować jego zdanie. To, że rodzicowi zdjęcie wydaje się zabawne lub urocze, nie oznacza, że dziecko będzie chciało, aby oglądali je inni. Unikajmy publikowania fotografii, które mogą je kiedyś zawstydzić lub naruszyć jego prywatność. Sprawdźmy również, czy nie widać na nim nazwy szkoły, przedszkola, adresu, lokalizacji domu, placu zajęć, planu zajęć czy innych danych. Warto regularnie sprawdzać ustawienia prywatności swoich kont i ograniczać grono odbiorców. Pamiętajmy, że po opublikowaniu fotografii możemy stracić nad nią kontrolę. I miejmy na uwadze to, że nie każde rodzinne wspomnienie musi trafić do internetu. A w jaki sposób publikować odpowiedzialnie? Jeżeli decydujemy się podzielić zdjęciem dziecka, warto ograniczyć grono odbiorców, wyłączyć geolokalizację i zwrócić uwagę na to, co znajduje się w tle fotografii. Nie publikujmy danych pozwalających łatwo zidentyfikować dziecko lub miejsce, w którym regularnie przebywa. Warto również rozważyć takie kadrowanie zdjęcia, aby twarz dziecka nie była widoczna. Nie zamieszczajmy fotografii przedstawiających dziecko w sytuacjach krępujących czy takich, które w przyszłości mogą stać się powodem żartów lub ośmieszania. Zdjęcie może zostać wykorzystane do stworzenia memów, przerobione za pomocą narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję albo trafić do osób, którym nigdy nie chcielibyście go pokazać. Warto również przejrzeć dotychczasowe publikacje i spojrzeć na nie ponownie pod kątem bezpieczeństwa dziecka. Usuńmy zdjęcia, które mogą naruszyć jego prywatność lub ujawnić zbyt wiele informacji. Sprawdźmy ustawienia prywatności kont, ograniczmy widoczność wcześniejszych postów i porozmawiajmy z dzieckiem o tym, jak ono odbiera publikowanie swojego wizerunku. Jeżeli zdjęcia naszego dziecka zamieszczali również członkowie rodziny lub znajomi, porozmawiajmy z nimi i wspólnie ustalmy zasady dotyczące kolejnych publikacji. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dziecka w internecie zaczyna się od decyzji dorosłych. Zanim udostępnisz zdjęcie, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Nie wszystko, czym chcemy się podzielić, musi trafić do sieci. 23 września na miasteczku rowerowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów szkoły podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. Uczestniczył w nim aspirant sztabowy Marek Świszcz z Wydziału Ruchu Drogowego Zamojskiej Jednostki. Pod czujnym okiem policjanta uczniowie prezentowali swoje umiejętności praktyczne poruszania się po skrzyżowaniach, jak też wiedzę teoretyczną dotyczącą znajomości znaków drogowych. Przy tej okazji funkcjonariusz realizując założenia akcji Bezpieczna droga do szkoły, przypomniał uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, jazdy rowerem, jak też właściwego zachowania wobec innych uczestników ruchu i konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Nie zabrakło również rozmowy o elementach odblaskowych, które szczególnie po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności zwiększają widoczność pieszych i rowerzystów, a tym samym ich bezpieczeństwo. Młodzi rowerzyści otrzymali na zakończenie odblaskowe gadżety. Schemat działania oszustów zazwyczaj przebiega według podobnego scenariusza. Przestępca zakłada fałszywy profil w internecie, często posługuje się zdjęciem przystojnego mężczyzny w mundurze. Przedstawia się jako żołnierz Armii Stanów Zjednoczonych, aktualnie przebywający na misji wojskowej poza krajem. Zazwyczaj unika rozmów telefonicznych. Pisząc wiadomości jest uprzejmy, wzbudza zaufanie, wyraża zainteresowanie i chęć nawiązania bliższej relacji. Po pewnym czasie prosi o pomoc finansową. W momencie, gdy pieniądze zostaną przekazane, kontakt urywa się, a rzekomy żołnierz znika. Zachowajmy ostrożność w relacjach zawieranych w internecie. Nie przesyłajmy pieniędzy obcym osobom, tym poznanym przez internet, niezależnie od przedstawianych przez nich historii. Nie udostępniajmy danych osobowych, dokumentów, ani informacji finansowych nieznajomym. Zgłaszajmy wszelkie podejrzane próby wyłudzenia pieniędzy na policję. Tylko ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowoduje, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszusta.
1: SK Zamość.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski od poniedziałku. Następne tematy, następne magazyny. Zachęcam do słuchania i trzymajcie się ciepło.
1: Eska Zamość News.
2: Violetta Sema, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o przebudowie ulicy Powiaków. Będzie o wystawach zamojskiej grupy fotograficznej. Zabierzemy Was też na wycieczkę do Sandarek.
1: SK Zamość.
2: Dostartujemy. Od soboty 26 września rozpoczną się utrudnienia dla kierowców na ulicy Powiaków w Zamościu. To w związku z początkiem przebudowy tej ulicy. Wykonawca zamknie dla ruchu odcinek od ronda przy cmentarzu do ulicy Przemysłowej.
3: Marcin Basak, prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych.
4: Prezesie, przed nami duża inwestycja na ulicy Powiaków.
3: Tak, zgadza się. W tej chwili rozpoczęliśmy pierwszy etap i zaczynamy od rozbiórek chodników i zatok postojowych na odcinku od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. To jest odcinek o długości około 290 metrów. Tak jak wspomniałem, zaczynamy od rozbiórek. Jednocześnie będą trwały też prace odtworzeniowe na chodnikach i zatokach postojowych.
4: Jakie są kolejne planowane w najbliższym czasie prace?
3: W dniu 26 września wprowadzamy docelową, czasową organizację ruchu. Na wspomnianym odcinku będzie ona obejmowała zamknięcie tego odcinka i w kolejnym etapie przystąpimy do rozbiórek nawierzchni bitumicznych i do budowy kanalizacji deszczowej. W tym samym czasie będziemy też prowadzić prace związane z budową muru oporowego przy cmentarzu parafialnym.
2: Panie prezesie, jakie objazdy zostaną wytyczone dla kierowców?
3: Możemy powiedzieć o objazdach. Objazdy będą realizowane przez ulicę Prostą, czy też 11 listopada, przez ulicę Kilińskiego i w stronę ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego.
2: Na jakie etapy będzie podzielona przebudowa ulicy Pałowniaków?
3: Zadanie docelowo zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap to ten tutaj od ronda przy wiadukcie do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Kolejny etap to budowa skrzyżowania z wyspą przy ulicy Przemysłowej i ulicy Piłsudskiego. I kolejny etap trzeci od ulicy Przemysłowej w kierunku ulicy Piłsudskiego.
2: Co będzie w zakres robót każdego z tych etapów?
3: W etapie pierwszym mamy do czynienia z budową, czy też z przebudową i odtworzeniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budową muru operowego przy cmentarzu parafialnym, budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem konstrukcji jezdni. Drugi etap, można powiedzieć, że będzie tożsamy z pierwszym, z tym, że będziemy mieli tutaj budowę skrzyżowania z wyspą i etap trzeci, którym już będzie, no nie będzie budowy muru operowego, tak, bo tutaj tego projekt nie zakłada. Będziemy mieli rozbiórki nawierzchni, budowę nowych warstw konstrukcyjnych, budowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę ciągów pieszych, pieszo-rowerowych.
2: No i teraz, panie prezesie, powiedzmy, w jakim czasie zostaną realizowane poszczególne etapy tej inwestycji?
3: Pierwszy etap zakładamy, że zostanie zakończony do końca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym terminie to zrealizować. Umowa została zawarta z miastem 30 czerwca bieżącego roku i termin umowny to jest 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli jest to 30 września 2027 i należy liczyć się z tym, że praktycznie do końca tego terminu umownego będą trwały tutaj prace. Być może drugi etap zostanie rozpoczęty jeszcze w roku bieżącym. To wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, jakie nam przyniesie jesień i zima.
2: A jakie utrudnienia muszą przygotować się piesi w związku z przebudową ulicy Pawiaku?
3: Piesi muszą przygotować się na utrudnienia związane z tym, że wszystkie ciągi piesze będą rozbierane i będą przebudowywane, czy też odtwarzane, aczkolwiek dostęp do lokali usługowych, dostęp do cmentarza będzie zapewniony, aczkolwiek on będzie zapewniony w tak zwanym trybie roboczym, czyli będzie wprowadzona organizacja ruchu, do której piesi będą musieli się dostosować. Zostaną wyznaczone bezpieczne ciągi piesze, z których będą piesi mogli korzystać.
2: Panie prezesie, czy przebudowa ulicy Pawiaków będzie inwestycją trudną i co może stwarzać najwięcej problemów?
3: Jest to dość skomplikowana inwestycja, dość istotnym elementem i wymagającym jest tutaj szczególnie budowa muru oporowego przy ogrodzeniu cmentarza, z racji tego, że mur ma być posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, będziemy musieli tutaj szczególną uwagę zwrócić na jego konstrukcję. Mur oporowy ma zabezpieczyć, zresztą jak Państwo widzieli dotychczas, to ogrodzenie cmentarza, ono miało tendencję do wychylania się w stronę wewnętrzną cmentarza. Tu już kilkakrotnie były prowadzone prace nad zabezpieczeniem tego i w ramach przebudowy tutaj ulicy Pawiaków został zaprojektowany mur oporowy, który ma zabezpieczać ogrodzenie cmentarza przed naporem ziemi tutaj od strony jezdni. Powstanie ława betonowa, na której zostanie posadowiony mur oporowy w kształcie tak zwanych elek i one będą zakotwione do tej ławy betonowej, co jakby przeniesie całe obciążenie ziemi na ten mur oporowy, a ogrodzenie zostanie odciążone.
2: Panie prezesie, czy inwestycja będzie wiązała się z wycinką drzew?
3: Tak, przedmiar robót, dokumentacja projektowa zakłada wycinkę łącznie 29 sztuk drzew. Są to między innymi te drzewa zlokalizowane tutaj przy cmentarzu, a pozostałe to są szczególnie drzewa tutaj przy ulicy Pełowiaków od strony osiedla Planty. Część drzew koliduje z nowo projektowaną infrastrukturą, aczkolwiek w ramach inwestycji przewidziano nasadzenia włącznie w ilości 139 sztuk drzew, platan klonolistny o wysokości od 4 do 5 metrów wysokości. One będą w trakcie prawdopodobnie nasadzone.
2: Teraz powiedzmy, dlaczego akurat taka organizacja ruchu? Dlaczego zamknięcie całego odcinka?
3: Zamknięcie całego odcinka jest spowodowane przede wszystkim zachowaniem bezpieczeństwa, a także sprawnej organizacji robót. Zamykając odcinek, dany odcinek drogi przewidziany do przebudowy, pozwala nam wyeliminować ruch, który musielibyśmy w trakcie prac szczególnie zwracać uwagę. To daje nam ten komfort, że pozostawiamy tylko dojazd dla użytkowników, czy też mieszkańców osiedla, ci, którzy muszą dojechać do swojego miejsca zamieszkania, a pozostały ruch będzie odbywał się objazdami. Dzięki temu możemy zrealizować daną inwestycję sprawniej przede wszystkim i bezpieczniej dla użytkowników drogi.
2: Na jakie może przykre niespodzianki wykonawca się przygotował?
3: Mamy nadzieję, że żadnych przykrych niespodzianek tutaj nie będzie.
2: A jeśli chodzi o takie etapy tych prac,
4: na tym pierwszym właśnie odcinku? Jak moglibyśmy powiedzieć?
3: W tym pierwszym etapie realizacji no, zaczęliśmy w tej chwili od rozbiórek ciągów pieszych i w miarę możliwości są one przez nas odtwarzane. Jak tylko zostanie wprowadzona docelowa czasowa organizacja ruchu, odcinek zostanie zamknięty. W pierwszej kolejności przystąpimy do rozbiórek jezdni i do budowy kanalizacji deszczowej. Jednocześnie będą też prowadzone prace przy budowie muru oparowego przy ogrodzeniu cmentarza.
2: Panie prezesie, w ramach tej inwestycji powstanie nowe rondo.
3: Jeżeli chodzi o rondo, to będzie to po prostu zwykłe skrzyżowanie. Skrzyżowanie z wyspą o troszkę zmienionej geometrii niż strukturą.
2: Dobrze, tak będzie wyglądała nowa jezdnia.
3: Nowa jezdnia została zaprojektowana o szerokości około 10,5 metra. Na środku jezdni został przewidziany czerwony, tak zwany bezkolizyjny pas do skrętu. Została zmienione lokalizacje przejść dla pieszych. W tej chwili tutaj od ulicy Piłsudskiego będzie przejście za wjazdem do szpitala. Kolejne przejście dla pieszych będzie mniej więcej na wysokości domu pogrzebowego. To przejście koło sklepu nie będzie funkcjonowało. Kolejne przejścia będą tutaj w obrębie ronda przy ulicy Przemysłowej i ostatnie przed rondem przy wiadukcie. Na wysokości schodów do cmentarza. Jeżeli chodzi o pieszych i rowerzystów, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie jezdni zostały zaprojektowane ciągi piesze. Jeżeli chodzi o ciągi rowerowe, miejscami będą to ścieżki zarówno po lewej i prawej stronie, aczkolwiek w większości ścieżki rowerowe będą znajdować się po jednej stronie jezdni. Na odcinku od szpitala do skrzyżowania z ulicą Przemysłową będzie to ścieżka po lewej stronie, a tutaj na wysokości cmentarza będzie to ścieżka po prawej stronie.
2: I co jeszcze się zmieni?
3: Będziemy mieli bardzo dużo zieleni, powstaną nowe elementy małej architektury, miejsca dla rowerzystów. Najtrudniejsze, oceniamy, że trudniejszym elementem będzie budowa muru oporowego przy ogrodzeniu cmentarza. Z racji tego, że mur jest, można powiedzieć, że w pewnym sensie niestabilny, przechyla się w stronę, przepraszam, nie mur, tylko ogrodzenie przechyla się w stronę wewnętrzną cmentarza, a mur oporowy będzie lokalizowany bezpośrednio przy ogrodzeniu. Z tego też względu prace przy budowie tego muru oporowego będą etapowane i nie będzie on wykonywany jednocześnie na całej długości, tylko etapami, tak żeby nie naruszyć konstrukcji ogrodzenia. W tej chwili każdy widzi, jak wygląda obecna nawierzchnia jezdni ulicy Pełowiaków. Jest ona dość zdeformowana, pofałdowana. Po zakończeniu inwestycji będziemy poruszać się po nowej, przede wszystkim bezpiecznej warstwie bitumicznej. Trzeci etap zostanie rozpoczęty najprawdopodobniej w przyszłym roku. To wszystko będzie weryfikowała pogoda przede wszystkim.
2: Zamojska Grupa Fotograficzna zaprasza na swoje wystawy. Część jest jeszcze dostępna, ale szykuje się też kolejna. Szczegóły już teraz. O szczegółach mówi Mirosław Chmiel z Zamojskiej Grupy Fotograficznej.
5: Jeszcze do października będzie wystawa hotelu Zamojskim Włoskie Fascynacje Henryka Andrzejewskiego. W Zamojskim Domu Kultury mamy jeszcze dwie wystawy. Do 7 października będzie wystawa Artyści, portrety artystów związanych tutaj z Zamościem, Zamojszczyzną, występujących tutaj na naszych scenach, na tej wystawie artystów, no znane postacie, ale są i zamojskie, bo jest na zdjęciu i nieżyjący już Witek Paszt, jest na zdjęciu Stasio Orłowski, artysta fotografik, nasz Nestor, zamojski Nestor fotografii, który no, poświęcił całe życie, jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików, jest członkiem honorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, zasłużony dla fotografii polskiej, otrzymał taki medal 2018 roku. Także zapraszam. Wystawa do 7 października w Przemyskim Dom Kultury. No i na holu zdjęcia Przemyskiego Lata Teatralnego. To taka moja wystawa podsumowująca tegoroczne 51. edycję Przemyskiego Lata Teatralnego, zdjęcia archiwalne, począwszy od początku, a skończywszy na ostatnich spektaklach, które się odbywały w przestrzeni miejskiej, jak i na scenie Zamojskiego Domu Kultury. Ja tutaj dałem kilkaset, począwszy od zdjęć tych archiwalnych z lat 70., kiedy Zamojskie Lato Teatralne ruszała, pierwsza, druga, trzecia edycja. No takie Zamojski Dom Kultury wybrał i takie powiesił, no to takie są około 30. Z różnych lat i z XX i XXI wieku, tak z przełomu. To są zdjęcia wykonane na żywo. To nie są zdjęcia studyjne, to są zdjęcia osób, które gdzieś tutaj występowały, gdzieś tutaj przebywały w Zamościu. Zdjęcia czarno-białe, dużego formatu. Postacie, może troszeczkę to zainspirowane były te zdjęcia wystawą Sergiusza Sachny. Aktorzy, która była w Akademii Zamojskiej. Chcieliśmy pokazać artystów, którzy tutaj są albo związani, albo mieszkający, albo występujący tutaj na scenach zamojskich. Są autorami wystawy, są członkowie Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Na tej wystawie jest 20 zdjęć. Tak, przeważnie w ostatnie lata, ale z różnych wydarzeń, koncertów, występów. Piosenkarze, artyści, aktorzy, plastycy, może jest rzeźbiarz, są malarze, także różnych profesji, ale artyści. Ta boska wystawa to są zdjęcia, które pokazują tam Henryka Andrzejewskiego, zdjęcia robione późną jesienią, właściwie przed świętami grudniowymi, kiedy te skalambli, kiedy te plaże opustoszały, kiedy miejscowości opustoszały, także troszeczkę inne Włochy, niepełne turystów. Jest architektura, przede wszystkim architektura, wspaniałe widoki. Będzie ta wystawa do końca, do 8 października. Później będziemy mieli następną wystawę Aliny Ostasz, artystkę, fotografkę Fotoklubu RP. Będzie to wystawa Twarze Europolku. Zdjęcia, które wykonywała przez kilkanaście lat, a tutaj tych zespołów na Europolku przewinęło się kilkadziesiąt, grubo ponad 60, bo jak 2 lata temu robiłem, to było 56 chyba różnych zespołów pokazywałem na tej wystawie plenerowej. To już minęło 2 lata, czyli do następne Europolki troszeczkę więcej. Wybrała te zdjęcia, to są zdjęcia portretowe, zresztą jej jedno zdjęcie na 12 przeglądzie dostało 2. miejsce. Myślę, że się wszystkim też ta wystawa podoba. 7 października, jak zwykle, wystawa poplenerowa. 6 ogólnopolski plener fotograficzny roztocze. Już jest przygotowywany katalog. 7 października w Zamojskim Domu Kultury. W plenerze brało udział 32 fotografików, członków fotoklubu, artystów fotoklubu, Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Polskich Fotografów Przyrody. Podczas pleneru byliśmy... Plener roztocze to jest takie ogólne hasło już się odbył, to był właściwie 11 plener na Roztoczu, ale jeździmy w różne miejsca. W tym roku byliśmy na Grzędzie, cały dzień na Grzędzie Sokalskiej i oczywiście te wszystkie cerkwie, które tam się znajdują, jest ich sporo. Mieliśmy możliwość fotografowania nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Byliśmy również na terenie tutaj gmin Krynice, gminy dalej tam położonych, Werbkowic i sąsiednich. Także tutaj było fotografowane już Roztocze, ale także byliśmy przez dzień czasu w Zamościu, tutaj podejmowani przez pana prezydenta. Byliśmy oprowadzeni i po ratuszu, i na wieży, i w podziemiach. No i oczywiście był to dzień, kiedy trwał festiwal Eurofolk, także mogli uczestnicy także pofotografować i koncerty tego zespołu, nie tylko architekturę i Zamość. Wystawa różnorodna i jak zwykle tematycznie jest związana z Roztoczem, ale zdjęcia są Roztocze jest pokazane tak, jak ono jest. Czyli stare młyny, stara kuźnia, są zdjęcia architektury, krajobrazu, no i zdjęcia Zamościa. Zamościa nie tylko architektury, ale także co się działo na Rynku Wielkim, czyli Europolk. Reportaż, krajobraz, architektura. To, co fotografowaliśmy podczas tego pięciodniowego pobytu na Roztoczu. A plener odbyło się w dniach 15-19 lipca. Jak zwykle siedzibę mamy w Krynicach. Tam dzięki uprzejmości wójta gminy i dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury, dyrekcji szkoły. No, czujemy się jak u siebie w domu. Otwarcie wystawy 7 października w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 17.
1: SK Zamość.
2: Na koniec naszego magazynu zabieramy Was na wycieczkę do Sandarek. Mówi Edward Słoniewski, honorowy prezes Zamojskiego Oddziału PTTK.
6: Pięknie jest ogólnie na Roztoczu i tym razem zapraszam Państwa na wycieczkę. Oczywiście można z własnym dojazdem, można samochodem, można rowerem dojechać w miejscowość Sanderki. Miejscowość jest położona właśnie u stóp wzgórza wysokiego. Są dwie miejscowości, jest potok Sanderki i Sanderki, ale my omawiamy Sanderki. I tak dojechać tam można bardzo łatwo od Zamościa. Jedziemy w kierunku Józefowa drogą 849 i tuż przed stacją Krasnodębską po prawej stronie jest taka zielona kapliczka, a przed kapliczką droga w prawo. W tej chwili tą drogę utwardzono kamieniem, także troszkę rowerem to by było trudno przejechać, ale samochodem się śmiało przyjeżdża. Wtedy dojeżdżamy już do Sanderek, po prawej stronie będzie krzyż, taka figura na rozstajnych drogach, natomiast my skręcamy w lewo i ostro w górę wjeżdżamy. I tam na górze będzie możliwość zawrócenia, po prostu zjazd z powrotem i tam zatrzymujemy się. To jest miejsce, to jest taki węzeł szlaków, tamtędy przebiegają dwa szlaki piesze, szlak centralny, ten najdłuższy na terenie Roztocza, Szastarki do Chorzyńca Zdroju, to jest koloru niebieskiego, oraz szlak zielony, imienia Władysława Aleksandry Wachniewskiej, ze Zwierzyńca do Florianki. I te szlaki właśnie tam przechodzą przez ten węzeł, stamtąd wychodzą, jeszcze tam się rozchodzą, bo szlak zielony prowadzi w dół, w kierunku właśnie Florianki, natomiast w lewo prowadzi szlak centralny. Tam są również znaczki dwóch ścieżek spacerowych. Ścieżka czerwona jest o wiele ciekawsza i prowadzi przez właśnie obok tych sztolni. Mieszkańcy nazywają jamami. Tam właśnie od XVI wieku do XX wydobywano kamień, który był używany do żaren i do kamieni młyńskich. Te kamienie były odłamywane pod ziemią I wtedy po prostu koń mi wyciągano na zewnątrz już okrągły obrobiony materiał. I tych stolni jest kilka, można zajrzeć, nie proponuję wejścia. Niektórzy tam wchodzą, ale to jest bardzo trudno, jest to i ciemno, także, a jeszcze jest jedna sprawa, że tam mieszkają nietoperze. W związku z tym, żeby tych nietoperzy nie straszyć, to, ale z zewnątrz warto zobaczyć, bo to bardzo malownicze są takie wykopy i wewnątrz jest wejście do jamy. Po drodze właśnie podziwiamy po prawej, po lewej stronie te właśnie wyrobiska. Później jest wiata, można przy tej wiacie sobie odpocząć, posiedzieć i obok wiaty jest jeszcze w lewo, jak pójdziemy tak troszeczkę w dół, tam też warto, łatwo zauważyć, tam jest jeszcze jedna taka jama, bardzo duża, zresztą tam podobno planowano otwarcie tej jamy, ale tego wyrobiska, ale jakoś chyba pieniążków nie ma i do tej pory nic się tam nie dzieje. Ale to gmina, znaczy nie gmina, ta gmina i Nadleśnictwo Zwierzyniec planują, że może kiedyś uda tam po prostu zrobić takie głębiej wejście do tego wyrobiska. Później, wychodząc od tego szałasu, miejsca wypoczynku, schodzimy w dół i jest po prawej stronie jest pole, a po lewej stronie proszę bardzo dokładnie uważać. Na początku zobaczymy kilka mrowisk. Warto nie podchodzić, bo tam są takie malutkie mrówki, bardzo piekące, to tylko obejrzeć. I następnie po lewej stronie, tak przy jakimś drzewie dzikim, jest czakram. To jest coś pięknego, to jest ogromny kamień. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu Lubelskiego i powiedzieli, że te takie skały promieniują. Jeżeli ktoś ma przyrząd właśnie do promieniowania, badania promieniowania, to na pewno to waryguje po prostu ten przyrząd w tym miejscu. A ja to nazwałem czakramem. I tak od tego czasu już tak jest i na mapach już jest zaznaczone. Stamtąd warto dotknąć lub się usiąść na tym, to na pewno promieniuje i tę pozytywną energię można zdobyć. Później idziemy dalej, jest jakaś jabłonka, jest w lewo i polana, a na skraju polany jest samotne gospodarstwo. Mieszka tam pan Stanisław się nazywa, no rodzice już jego nie żyją, on jest kawalerem, ale tam sobie mieszka. Jedynym przyjaciółmi jego jest pies i kot. Zresztą ten kot jest tak ogromny, wygląda jak ryś. Także czasami można tam zobaczyć. No i stamtąd można, jak ktoś ma więcej czasu, to może iść dalej tym szlakiem, ścieżką czerwoną i dojść do okolicy Starej Huty i później tymi szlakami niebieskim i zielonym dojść przez wioskę i później te szlaki skręcają na południe. Kiedy wejdziemy na wzgórze, to też to wzgórze się nazywa Senderki, bo to jest takie pasmo tych wzgórz Senderki. I wtedy stamtąd jest wspaniały widok. Widać tam 3 powiaty i 5 gmin. Także teren jest bardzo piękny. Stamtąd też widać tą sosnę, niby sosnę w okolicach Tereszpola. Chciałbym jeszcze takie kilka słówek powiedzieć, dlaczego się nazywa Senderki. Kiedyś te tereny należały do miejscowości Majdan Kasztelański i tam właściciele tego Majdanu, mieszkańcy z Majdanu byli właścicielami lasów i pól w tym okresie. I tam właśnie rozpoczęto eksploatację tych kamieni młyńskich. Do Majdanu stamtąd jest ponad 5 km, może 6. W związku z tym ci pracujący górnicy po całodziennej pracy przy kaganku jakimś nie mieli siły wracać do domu. W związku z tym w tych jamach spali. A żeby nie zmarzli, to się przykrywali derkami. A derka to jest takie okrycie dla konia. I dlatego nazywa się sen na derkach Senderki. Taka jest opowieść. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze jedna droga od potoku Senderki. Tamta jest betonowa, jest równa droga, ale to trudno do niej trafić. Już po prostu według mapy trzeba było jechać i wtedy trafić na tą drogę. Także zapraszam do Senderek. Tam na pewno czasami od czasu przylecą nietoperze. Oczywiście na drzewach rosną bluszcze. To też jest rzadkość, bo bluszcz jest taką rośliną rodziny żeńszeń. Także mamy tutaj taki żeńszeń na roztoczu. i oczywiście te podziemne wejścia. Historia tego miejsca, tajemnice Senderek, to sięga jeszcze do II wojny światowej. W 1941 roku podobno rozstrzelano tam tzw. czarnych, obsługę działa niemieckiego, którzy się zbuntowali i tam zginęli. Ostatnio jeden z panów opowiadał mi nawet wczoraj, że znaleziono tam krzyż Virtuti Militari. Skąd? Nikt nie wie, skąd tam się wzięło. A również tam w czasie okupacji, w 1944 roku w maju, po rzutach, które były rzuty dla Polaków pod Machibowodami, pod Florianką, część tych rzutów przywieziono tutaj, do Senderek i tam gdzieś w jaskiniach zostały ukryte. Których tych, gdzie, to nikt nie wie. Ale tajemnica jest po prostu i nie będzie chyba szybko odkryta. Bo widać poet Tomaszowski, poet Zamojski, poet Biłgorajski, a gminy to gmina Krasnobród, gmina Józefów, widać Łukową, widać gminę, Tereszpol i gminę Zwierzyniec. Właściwie tylko jak się wyjdzie na tą górkę, to już wtedy po równym się idzie. Także z tym, że później jak tą trasę byśmy szli dalej, to znaczy od Starej Huty w górkę, to troszeczkę można się zasapać. Ale widoki są tak piękne, że warto po prostu trochę się zmęczyć, żeby zobaczyć. Bo później z wejściem w dół już tam jest łagodnie. Teren to jest trawiasty, trawą porośnięty najczęściej. No oczywiście ścieżka jest wydeptana, bo tam chodzi dość dużo turystów, także nie ma obawy, żeby tam złapać kleszcze. Chyba, że ktoś będzie chodził po chaszczach, jak to się mówi, po krzakach, no to wtedy może gdzieś tam dostać. Jeżeli to samo to trasą się chodzi, to raczej trudno złapać tego kleszcza.
2: To wszystkie tematy, które znalazły się w naszym magazynie Zamojskiej Eski. Przypomnę, że w naszym magazynie mówiliśmy dzisiaj o ulicy Pałowiaków. Było o wystawach Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zabraliśmy Was również na wycieczkę do Senderek. Cieszę się, że byliście z nami i zapraszam Was do słuchania naszych kolejnych magazynów.
1: Eska Zamość News.
2: Joletta Sawa, zapraszam na magazyn Eski Zamość. W tym programie powiemy o jubileuszu i pracy Zamojskiej Straży Miejskiej. Podpowiemy, co zrobić, kiedy zobaczymy zwierzynę na naszej drodze. Będzie też zaproszenie na eskapady kresowe.
1: Eska Zamość.
2: To zaczynamy. Zamojska Straż Miejska wchodzi w tym roku 35 lat. Formacja świętuje w piątek w Stylowym. W naszym magazynie przypomnimy historię tej formacji. Porozmawiamy też, jak wygląda współczesność.
7: Dzień dobry Państwu. Komendant Artur Sipek, Straż Miejska Miasta Zamość. Z racji tego, że w tym roku obchodzimy 35-lecie istnienia Straży Miejskiej, chciałbym Państwu tak pokrótce w kilku zdaniach przybliżyć historię naszej jednostki. Do życia powołał nas pan prezydent Zamojski. Był to 2 maj 91 rok. I wtedy Straż Miejska liczyła 5 osób, łącznie z komendantem. Była to formacja niemundurowana. Chłopcy nosili, koledzy właściwie nosili czarne spodnie, białe koszule i identyfikatory. W trakcie istnienia straży dochodziło do różnych reorganizacji i w 1997 roku wydzielono Straż Miejską z Urzędu Miasta jako jednostkę budżetową. Zmieniono regulaminy, strukturę, zakres działań i umundurowanie. Wtedy już pracowników było około 10 osób. I powolutku rozwijaliśmy się, zatrudnialiśmy coraz więcej osób. Praktycznie od 2004 było to 17 do 20 osób. W 2004 roku w ramach struktury Straży Miejskiej mieliśmy posterunki na terenie jednostek oświaty. Była to budowlanka, zespół szkół elektrycznych i rolniczach. Następnie w 2006 roku powstał pierwszy monitoring i wtedy były to 3 kamery. Obsługą zajmowali się strażnicy do momentu, gdy tych kamer nie zaczęło przybywać. Obecnie jest to 324 kamery i 11 operatorów, łącznie z kierownikiem. I tworzą taki zespół, który daje nam możliwość reagowania szybko i skutecznie na wszelkiego rodzaju wykroczenia porządkowe na terenie miasta. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, które nam ułatwia i pomaga w pracy. Obecnie Straż Miejska liczy 21 funkcjonariuszy. Jest to referat operacyjny z kierownikiem na czele. 5 strażników jest z sekcji dyżurnych. To są ci państwo, którzy cały czas operują na dyżurkach i przyjmują telefony, zgłoszenia od państwa. I 14 strażników, którzy patrolują teren miasta. W okresie 35 lat jednostką tą zarządzało kilku komendantów i tutaj chciałbym wspomnieć, że pierwszym komendantem, inicjatorem powstania Straży Miejskiej był pan świętej pamięci Leszek Ujewski, który był komendantem w latach 91-92. Następnie był komendantem Zbyszek Stankiewicz 92-94, Andrzej Burzantowicz 95-97, pan Mieczysław Koszczanowski 97-99, Wiesław Gramatyka w latach 99-2012, świętej pamięci Krzysztof Adamczyk 2012-2014. Od 2014 do 2024 roku komendantem był pan Marian Puszka. Obecnie pełnię tą funkcję ja. Jest mi niezmiernie miło, że mogę to pełnić funkcję, zwłaszcza, że jestem związany ze Strażą Miejską od 29 lat. I tak na koniec chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom miasta Zamościa za wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę.
2: Panie komendancie, czym dla pana jest ten jubileusz?
7: No, jest to kawał historii. Powiem państwu, że z perspektywy lat, które tutaj przepracowałem, widzę, jak tutaj się dużo zmieniło, jakie mamy uprawnienia. To wszystko nam przybywa w międzyczasie, to ewoluuje. Ludzie od momentu chęci zatrudnienia, gdzie mieliśmy dużą chęć ludzi pracy, żeby pracować tutaj u nas, po takie zahamowania, gdzie w międzyczasie wielu funkcjonariuszy odchodziło. Mamy wielu osób, które pracują w szeregach policji, którzy zaczynają po prostu na poziomie Straży Miejskiej.
2: Jaka to jest praca, panie komendancie?
7: No, dosyć ciężko się pracuje, zwłaszcza, że musimy te problemy rozwiązywać na ulicy. Nie mamy możliwości przygotowania materiałów. Podczas interwencji podejmujemy decyzje i wkrada się nerwowość w niektórych przypadkach. Ja nie mówię o strażnikach, ale mieszkańcy bardzo często reagują nerwowo i stąd taka dosyć ciężka atmosfera jest.
2: Panie komendancie, przypomnijmy, jakie obowiązki mają strażnicy miejscy?
7: Ja już od dłuższego czasu działamy na podstawie prawa o ruchu drogowym. Są to wykroczenia drogowe, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Są to wykroczenia porządkowe, wynikające z uchwał Rady Miasta. Typowo porządkowe wykroczenia.
2: Panie komendancie, w przypadku jakich wykroczeń najczęściej muszą interweniować strażnicy miejscy?
7: Jeśli chodzi o ruch drogowy, jest to nieprawidłowe parkowanie, stosowanie się do znaków B35, czyli zakaz zatrzymywania, B31, B1, również niszczenie zieleni, parkowanie na trawnikach. Jeśli chodzi o sekcję porządkową, wykroczenia w sferze porządkowej, to głównie chodzi o niszczenie zieleni, zaśmiecanie, porzucanie śmieci. No i również reagujemy na wypalanie różnego rodzaju materiałów pochodzenia organicznego na ogródkach działkowych. Kontrolujemy między innymi w okresie jesienno-zimowym piece centralnego ogrzewania na terenie miasta.
2: Panie komendancie, co jest najtrudniejsze w tej pracy?
7: Trudne relacje. Najczęściej chodzi tutaj o te osoby bezdomne. Z jednej strony próbujemy im pomóc, staramy się im udzielać tej pomocy, a z drugiej strony one są odporne, nie chcą takiej pomocy. A mimo wszystko w okresie jesiennym czy zimowym jest duże zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Państwo zwlekają, nie chcą udać się do odpowiednich ośrodków. My musimy to nadzorować, pilnować, żeby takiej osobie się w międzyczasie nic nie stało.
2: Panie komendancie, a co daje satysfakcję w tej pracy?
7: Często jednak ludzie doceniają naszą pracę, dziękują nam w różny sposób, przychodzą tutaj na dyżurkę, podziękowania składają. To mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że ludzie widzą jednak, że nie jesteśmy tylko od wypisywania mandatów, od karania, ale niesiemy pomoc. Tak jak to nasza formuła głosi, że jesteśmy formacją służebną, która ma pomagać przede wszystkim mieszkańcom.
2: Z jakimi sprawami możemy przejść do Straży Miejskiej?
7: Praktycznie ze wszystkimi. Pomożemy, jeżeli tylko mamy taką możliwość, współpracujemy z różnymi wydziałami Urzędu Miasta. i wtedy możemy w godzinach pracy urzędu możemy skontaktować z różnymi jednostkami i wtedy ułatwia nam to pracę. Możemy pokierować takie osoby, jeżeli wymagają potrzeby, czy to MCPR, czy Wydział Zarządzania Kryzysowego. Także tutaj myślę, że dobrze nam się współpraca z tym wydziałem układa i niesie dużą pomoc dla mieszkańców.
2: Strażnicy miejscy codziennie patrolują teren miasta.
7: Przede wszystkim patrolujemy w okresie letnim, zwłaszcza, że teraz powstało nowe zagrożenie ze strony hulajnóg, które dla pieszych, dla rowerzystów sprawiają duże zagrożenie. Prowadziliśmy taką akcję w miejscach, gdzie te osoby gromadziły się. Najczęściej są to osoby nieletnie. Prowadziliśmy tak zwaną prelekcję. Tłumaczyliśmy, że konsekwencją ich działań będą skutki dla rodziców. Zarówno chodzi o mandaty, jak i skierowanie wniosków do sądów rodzinnych. I w tym okresie bardzo dużo takich terenów zielonych, terenów rekreacji, jak i również terenów obiektów sportowych umieszczonych na terenie szkół kontrolowaliśmy. I rozmawialiśmy z takimi młodymi ludźmi, żeby oni uniknęły kary, ewentualnie rodzice nie ponosili konsekwencji ich nieprzemyślanych decyzji.
2: W jakich sprawach interweniują?

0: jeżeli ktoś na hulajnodze porusza się z prędkością większą niż pieszy. I trudno określić, jaka to jest prędkość, a tylko na takiej podstawie możemy ewentualnie ukarać taką osobę. Najczęściej wykroczenia popełniają osoby nieletnie. I wtedy informujemy rodziców. Na podstawie numerów, które uzyskujemy od tych osób, dzwonimy po rodziców, te rodzice odbierają. Najczęściej to się kończy na pouczeniu, niemniej jednak zdarzało się, że karaliśmy niektóre osoby mandatami.
1: Panie komendancie, jak większa liczba monitoringu, więcej kamer wspomaga pracę Straży Miejskiej?
0: No dużo większa wykrywalność tych zdarzeń jest. Mamy możliwość zareagowania jeszcze przed faktem, bo widzimy zachowania danej osoby i możemy zareagować zanim coś się wydarzy nieciekawego. Również w okresie jesienno-zimowym monitoring zwraca dużą uwagę na osoby, powiedzmy leżące, czy śpiące, czy siedzące na ławkach. To też duże zagrożenie dla tych osób. Najczęściej są to osoby pod wpływem i stanowią zagrożenie dla siebie.
1: Zaczęła się jesień. Jakie działania w związku z tym Zamojska Straż Miejska już podejmuje?
0: W tej chwili kontrolujemy te miejsca zagrożone. Tutaj przy współpracy z policją mamy tak określone tak zwane KMZ-y. I są to miejsca właśnie, tak jak wspomniałem, zagrożone. I dotyczy to również wykroczeń powodowanych przez pojazdy, jak i miejsc przebywania osób tych bezdomnych. Kontrolujemy te miejsca w okresie jesiennym, w zimie też po prostu miejsca odosobnienia i prawdopodobnego gromadzenia się takich osób. Są to osoby z zewnątrz, zdarzały nam się nawet już obcokrajowcy, ale dosyć szybko zostało to uregulowane tutaj przy współpracy właśnie z zarządzaniem kryzysowym, z MCPR-em. Udało nam się w bardzo szybki sposób pomóc tym osobom i skierowaliśmy ich do miejsca docelowego.
1: Jak już wspominaliśmy, najczęstsze wykroczenia to wykroczenia w ruchu drogowym.
0: Przede wszystkim są to wykroczenia w ruchu drogowym, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych. Dużo tych wykroczeń jest w obrębie Starego Miasta, można powiedzieć, że najwięcej. Z tym, że na chwilę obecną korzystamy z monitoringu miejskiego. On rejestruje wykroczenia, my później wzywamy tak kierowcę danego pojazdu i zostaje wtedy on tam rozliczony na miejscu u nas. Dużo informacji uzyskujemy od mieszkańców. Jest to najczęściej blokowanie wjazdów, wyjazdów, jeśli chodzi o rynek Nowego Miasta i tam na podstawie zgłoszeń telefonicznych. I taką prośbę miałbym też do mieszkańców, żeby nie wysyłano mailem prośbę o interwencję, bo to jednak troszeczkę trwa. Natomiast telefon alarmowy powoduje to, że dyżurny przekierunkowuje patrol, który znajduje się w innym rejonie, na miejsce zdarzenia i możemy w bardzo szybki sposób udzielić Państwu pomocy. 986, zapraszam serdecznie.
1: Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażnicy miejscy będą również kontrolować piece.
0: My mamy taki sezon, zaczyna to się powiedzmy od listopada do marca, do kwietnia i w tym okresie kontrolujemy, wydzielamy sobie konkretne ulice do kontroli i mieszkanie. Chociaż w większości osób już posiada ogrzewanie gazowe, niemniej jednak opał, najczęściej jest to opał niedobrej jakości, powoduje to, że widzimy taki różnego rodzaju dym i mieszkańcy reagują bardzo szybko, że jest to wypalane śmieci. Również przy uruchomieniu pieca, gdy piec jest jeszcze zimny czy mokry nawet, powoduje to właśnie wydzielanie dosyć dużej ilości dymu, a później ewentualnie zadymienia.
1: Panie komendancie, a jakie są najtrudniejsze interwencje?
0: Trudno powiedzieć. Każda interwencja jest jakby inna. Do każdej osoby się podchodzi indywidualnie. Nie podchodzimy tego w sposób taki ogólny, tylko staramy się w interwencji podchodzić konkretnie do danej osoby. Każdy reaguje na stres inaczej. Każdy ma inną sytuację życiową i tutaj staramy się z dużą wyrozumiałością podchodzić do takiej interwencji, bo naprawdę jeżeli chodzi o wykroczenia drogowe, inaczej będziemy podchodzić do osoby starszej, która w sposób niezamierzony popełniła jakieś wykroczenie, a zupełnie do osoby, która ewidentnie prowokuje swoim zachowaniem wykroczenia interwencję straży.
1: Panie komendancie, powiedzmy, kto mógłby zostać strażnikiem miejskim, jeśli chciałby dołączyć do tej formacji?
0: Co jakiś czas proponujemy nabór i tutaj na BIP-ie informacje wszystkie Urzędu Miasta Straży Miejskiej, pojawiają się informacje o ilości naboru na etaty, także tutaj wszystkie rzeczy typowo osoba musi mieć przede wszystkim ukończone 2 lata wykształcenie, nie może być karana. Najlepiej z jakimś tam doświadczeniem, z prawo jazdy, te rzeczy, które działają na korzyść danej osoby.
1: Panie komendancie, jak wygląda typowy dzień pracy strażnika miejskiego w Zamościu?
0: Zaczynamy o 7 rano, pracujemy dwuzmianowo, z tym, że jeżeli chodzi o uroczystości, imprezy organizowane przez miasto, na potrzeby miasta przedłużamy tą służbę i zdarza się często, że w systemie trzyzmianowym patrole zostają, żeby zabezpieczyć. Jednak to wiąże się z kosztami dla miasta, które muszą wynająć firmę ochroniarską dla zabezpieczenia. My to w ramach służby zabezpieczamy, pomagamy w ten sposób miastu. Rozpoczęcie służby zaczyna się o 7:00, dyżurny, ewentualnie kierownik rozpisuje patrole. Dzielimy patrole na piesze i zmotoryzowane, kierujemy w rejony, wyznaczamy rejony. Patrole kontrolują ten teren, zgłaszają interwencje właśnie zanieczyszczonych działek, nieprawidłowego parkowania. To wszystko spływa do dyżurnego i w ramach kompetencji dyżurnego przekierunkowuje ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, patrole w inny rejon i kontrolujemy. Służba mniej więcej kończy się 14:45, schodzą patrole, łączeniu zmian, wtedy przekazujemy sobie informacje, bo jeżeli coś zostało niedokończone, przekazujemy to na drugą zmianę, żeby to po prostu zamknąć temat. Siedzibę mamy w ratuszu, natomiast tą dyżurkę, tak zwaną przebieralnię i szatnię mamy na Pereca, to tak 21:50 praktycznie dyżurny już nie przyjmuje zgłoszeń, musimy się przemieścić w inny rejon i wtedy ewentualnie, jeżeli to się odbywa, coś jest niebezpiecznego, przekierunkowujemy to na policję i prosimy o pomoc policji.
1: Panie komendancie, powiedzmy jeszcze troszeczkę więcej na temat tego centrum monitoringu.
0: Jest to na terenie szkoły dziesiątki, jest to dosyć spory kompleks. Jest to 324 kamery, praktycznie mamy dużą część miasta już obłączoną w kamery. W tej chwili jesteśmy w trakcie takiej modernizacji, schodzimy z części kamer, które nam jeszcze zostały analogowe i na cyfrówki w tej chwili. To pozwoli nam na lepszą jakość i dokładność odczytywania zdarzeń. W tej chwili jesteśmy w trakcie i w tej chwili wymieniane jest to na chwilę obecną.
1: Panie komendancie, w jakich miejscach Zamościa mogą pojawić się nowe kamery?
0: My staramy się wychodzić na potrzeby mieszkańców i tak na przykład było zgłoszenie z Bazarku i z Orzeszkowej osiedla i tam zostało to uwzględnione w projekcie, z tym, że to jest Wydział Inwestycji wtedy już proponował, przyjmował te zgłoszenia, my to tylko zaopiniowaliśmy i w ramach tej współpracy właśnie w tym rejonie pojawią się nowe kamery, które będą usytuowane w rejonie parkingu, na deptaku w kierunku Łabuńki i w rejonie gdzieś tam szkoły Trójki. Po pierwsze, duża trudność jak wszędzie, na każdych osiedlach z parkowaniem pojazdów. Tych pojazdów znacznie przybyło, miejsc parkingowych niestety nie i często parkowanie powoduje to, że blokują się pojazdy, jedni mieszkańcy przyjeżdżają, blokują innych i wtedy to wynika właśnie z braku możliwości miejsc parkingowych dla innych osób, blokowanie się.
1: A dlaczego kamera powinna pojawić się na ryneczku na ulicy Orzeszkowej?
0: No duże zagrożenie ze strony tych osób, powiedzmy, spożywających często i gęsto alkohol. Po prostu w okresie tych handlu, w tym czasie otwarcia tego bazarku, te osoby przemieszczają się wśród mieszkańców. Często są to osoby pod dużym wpływem, bo są agresywne i to też jest spowodowane tym umieszczeniem tych kamer w tym miejscu.
1: Czy większa ilość kamer w Zamościu skutkowała mniejszą ilością interwencji?
0: No zdecydowanie dużo mniej tych wykroczeń. Zresztą tutaj ja mogę pokazać, pani redaktor, materiały. To są wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez pojazdy. Tylko na ulicy Bazyliańskiej. Jest to w ciągu kilku dni, tak jak pani tutaj zauważyła, jest to ponad 20 wykroczeń. I to wszystko jest rejestrowane i to na miejscu i w krótkim czasie jest rozpatrywane. Jeżeli jest to jednorazowe, najczęściej dostaję zawiadomienie w celu stawienia się i złożenia wyjaśnień i to się kończy pouczeniem. Natomiast zdarza się bardzo często, że są osoby takie, które popełniają wykroczenie, nie zgłaszają się i ignorują zawiadomienia. Wtedy dla takich osób używamy blokad. I blokujemy pojazd i wtedy obowiązkowo właściciel czy kierowca danego pojazdu musi się do nas zgłosić. To zależy od wykroczenia. Jeżeli chodzi o wykroczenie typu parkowanie w strefie zamieszkania, czyli znak D40, jest to 100 zł, jeden punkt karny, przy naruszeniach znaku B1 to jest do 500 i 8 punktów karnych.
1: Większa ilość kamer ułatwiłaby pracę strażnikom miejskim?
0: No na pewno, to dużo ułatwia pracę i powoduje, że to bezpieczeństwo mieszkańców jest dużo większe. Z tym, że to są bardzo duże koszty, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, napraw później, bo samo montowanie kamery to nie jest duży koszt, natomiast sama eksploatacja, konserwacja to nosi ze sobą duże koszty.
1: Panie komendancie, 25 uroczystość 35-lecia.
0: Z 25 w Centrum Kultury Filmowej, taka skromna uroczystość, awanse, podziękowania dla wydziałów Urzędu Miasta, wszystkich, którzy współpracują z nami, za całokształt naszej pracy. Przy awansie będzie to 5 osób awansowanych, to będą młodzi ludzie, którzy od niedawna są, jedna osoba będzie na zastępcę kierownika awansowana z racji tego, że już ma pewne doświadczenie. Pozostali funkcjonariusze są już w stopniu starszego inspektora.
1: Panie komendancie, czego możemy życzyć strażnikom miejskim?
0: Przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Jeżeli wszystko funkcjonuje normalnie, zdrowie funkcjonuje, to reszta to jakoś się układa.
1: 25 września w Kinie Stylowe startują eskapady krosowe. To okazja do poznania podróżników i posłuchania opowieści o ich wyprawach.
2: Jacek Podkościelny, nauczyciel geografii, organizator festiwalu Eskapady Krosowe.
1: Przed nami 12 edycja.
2: Tak, to 12 edycja i w tym roku, jak w latach poprzednich, mamy ciekawe prezentacje, ciekawych gości, którzy do nas, do Zamościa przyjadą. To będzie podróż w ciekawe miejsca, wysokie góry. Poznamy na przykład smak zimy na Syberii. Tam Krzysztof Suchowierski zabierze nas i o dziwo rowerem prawie 4000 km pokonał zimą Jakucję właśnie przy bardzo niskiej temperaturze, nawet minus 55. Zobaczymy, jak mu się to udało. Pojedziemy na Filipiny z Tomaszem Owsianym. Kiedyś tam był, pojechał po wielu latach sprawdzić, jak te jego opisy, jego opowiadania, jego wrażenia się zmieniły, a może się nie zmieniły. Pojedziemy także do 5 wybranych miast świata. Marek Marcola nas tam zabierze. W 111 podróżach po świecie wybrał 5 miast, które go zachwyciły. Później na sam koniec już typowe górskie wyprawy. Będzie to Ekwador, w Andy, w gronie 3 Zamościan. Udaliśmy się tam na przełomie lipca i sierpnia w tym roku. A na koniec himalaista Artur Małek, znany ze zdobycia zimą Broad Peaku w Karakorum, opowie o zimowej wyprawie na K2 narodowej, w której brał udział.
1: Jak było w Andach?
2: W Andach było bardzo kolorowo. Myśmy założyli sobie tam tak zwaną aleję wulkanów do zobaczenia i do zdobycia to, co się da zdobyć. Z 4 takich celów udało się zrealizować 3 na 4, czyli na 3 wierzchołki udało się wejść. Zdobyliśmy te szczyty wulkany, które są w tym kraju bardzo liczne. Natomiast na ten słynny Cotopaxi z racji złej pogody udało się pokonać nam 3 wysokość 5000, około 200 metrów i musieliśmy zrobić odwrót, co często też w górach bywa z racji tych pogodowych trudności. Ale bardzo, bardzo zadowoleni wróciliśmy, jak było, bo nie tylko góry, ale też i Quito i w ogóle cudowne miejsca w Ekwadorze, który jest bardzo taki zróżnicowany, słynne wyspy Galapagos, Amazonia, bo też Ekwador posiada ten skrawek pięknej krainy. To wszystko można będzie zobaczyć, usłyszeć właśnie na festiwalu.
1: Powiedzmy jeszcze, ile trwała właśnie wyprawa?
2: Nasza wyprawa Zamością trwała 16 dni. Tak naprawdę to miała się odbyć do Boliwii. Już mieliśmy w zasadzie wszystko zaplanowane z programem i biletami, ale z racji takich trudności, które są tam na miejscu w tym kraju, niespokojnych ulic, odradzono nam to. Miejscowi odradzili, że w tym roku może nie, więc szybko trzeba było zmienić plany na Ekwador, który gdzieś tam kiedyś też występował. To kraj położony na równiku, piękny, mający góry, ocean, właśnie te słynne wyspy Galapagos, ślady Inków, ale też i piękną Amazonię. I no, nie ukrywam, że było bardzo szybkie tempo tego pobytu, ale udało nam się wiele, wiele rzeczy zobaczyć.
1: Eskapady Krosowe to dzień, który składa się z dwóch części.
2: Tak było do tej pory, w tym roku ograniczamy to do jednego dnia. Część tą dydaktyczną związaną z prezentacjami dla szkół będziemy realizować w szkołach, z którymi będziemy to przeprowadzać w październiku i w listopadzie, w zamojskich szkołach też, i będziemy się starali, aby ten program właśnie, który od początku był, czyli ta część dydaktyczna, tak zwane warsztaty młodego podróżnika, również się odbyły w ramach tego festiwalu, ale trochę w tej zmienionej formie.
1: Powiedzmy jeszcze, dla kogo jest festiwal Eskapady Kresowe?
2: Myślę, że dla wszystkich nas, którzy kochają podróże, ale też i jeżdżą, ale też dla takich, którzy się niekoniecznie wyprawiają z różnych przyczyn, z różnych trudności, nie uczestniczą, z różnych ograniczeń, ale tutaj na żywo, nie wirtualnie, powtarzam, to jest zaletą tego festiwalu, że przyjeżdżają ludzie, którzy po prostu czegoś dokonali, są z tego bardzo dumni, chcą nam o tym opowiedzieć. Nie jest to festiwal komercyjny, jak wiele razy podkreślałem. Naprawdę zapraszam na to, aby przeżyć prawdziwe emocje ludzi, którzy w ciekawe miejsca odległe się wyprawiali z sukcesami.
1: Spotkanie, w których nie tylko słuchamy o podróżach, ale też spotykamy drugiego człowieka.
2: Tak, drugiego człowieka, który może wydaje nam się z wcześniejszych jakichś wyobrażeń jakimś takim herosem i takim, który sobie radzi ze wszystkim, a wcale tak nie jest. To też ludzie i my, jeżdżący, wyprawiający się, podejmujący te decyzje o wyjeździe, no mamy różne swoje także ograniczenia, które trzeba pokonywać, i te wyprawy też poznają nas, samych siebie, uczą wytrwałości, uczą takiej determinacji, łatwiej potem się stykać z różnymi takimi małymi problemami, które później, wiadomo, każdy z nas ma w swoim życiu.
1: Powiedzmy jeszcze, jaki program?
2: Myśmy podzielili to w tym roku na dwie części. Pierwsza część od 17:00 i tutaj takie typowo podróżnicze będą spotkania z trzema podróżnikami. Otworzy festiwal pan Marek Marcola, nasz tu lokalny taki globetrotter. Opowie właśnie o pięciu wybranych miastach spośród tych wielu, wielu jego, już w tej chwili wspominałem, 111 krajów na swoim koncie. Wybierze pięć miast, które go zachwyciły. Później będzie właśnie pan Tomasz Owsiany, laureat, wiele wyróżnień na wielkich festiwalach w Polsce, w Kolosach, między innymi w Gdyni słynnym, ale też i pisarz, i reporter, świetnie przelewający na karty książek swoich bestsellerów podróżniczych to wszystko, co widzi tam w tych odległych krajach. Gujana francuska, Paragwaj wcześniej był, teraz będzie o Filipinach. No i właśnie mówimy, Sybirak, który pokonał rowerem Jakucję przy minus 55, pan Krzysztof Suchowierski, udało nam się go zaprosić i będzie. Krótka przerwa i później te dwie opowieści górskie, wysokogórskie dla miłośników gór, czyli Ekwador, grupy zamojskiej i człowiek z wielkiego świata, himalaista, nasz członek kadry narodowej zimowej, Artur Małek. Także tutaj już będą naprawdę góry bardzo, bardzo wysokie.
1: Czyli zapraszamy.
2: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę takie emocje to raz w roku w Zamościu w tej kategorii podróżniczej jest okazja spotkać tych, którzy jeżdżą daleko i potrafią o tym powiedzieć.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: SK Zamość.
1: Nasz magazyn kończymy poradami, jak zachować się, kiedy na naszej drodze pojawi się zwierzyna leśna.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i jej otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
1: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować? Jak powinniśmy zabezpieczyć teren wypadku?
4: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić.
1: Tym tematem kończymy nasz magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnych. Bądźcie z nami.
3: Radio S.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
2: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź Salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
7: Tak, już otwarty w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
6: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
7: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
6: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę. MK Modna Szafa outlet.
7: Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
2: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
1: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
2: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
1: Łóżka są, matrace są.
2: Sofy i narożniki też są.
1: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
2: No dobra, bierzemy.
1: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
2: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
1: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
3: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
6: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
12: Tak, już otwarty w Zamościu outlet. MK Modna Szafa.
11: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
12: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
11: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
12: MK Modna Szafa outlet. Już otwarty przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
13: Euroregion Roztocze zaprasza do udziału w trzeciej edycji certyfikacji marką Roztocze. Zapraszamy obiekty noclegowe i gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia oraz atrakcje turystyczne z całego Roztocza. Dołącz do marki Roztocze i pokaż światu swoje wyjątkowe miejsce. Nabór zgłoszeń do 7 października. Szczegóły na stronie www.roztoczetravel.pl. Zadanie publiczne, promocja Roztocza poprzez rozwój turystycznej marki Roztocze dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
14: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oje.

psa ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę